wasze wodze, słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy, bo

modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piar deszcz, śnieg prosto w oczy.

0: Reklama. Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen, Zaucha, Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego bendu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodny. Scena kameralna. Bilety muzyczne .org.
1: Dzień dziecka? Tylko z Envo. Świętujemy przez cały tydzień. Od 30 maja czekają na Was animacje, konkursy, malowanie buziek, wizyta Chestera i wiele więcej. 31 maja odbędzie się coś wyjątkowego. Przed lokalem pojawi się wóz strażacki i pokazy strażackie. Dodatkowo promocja. Przez cały tydzień minus 30%. Na kręgle dla rodzin z dziećmi, a przez cały czerwiec sala zabaw w promocyjnej cenie. Sprawdź szczegóły na envo.pl i wpadaj do nas. Envo. Jagiellońska 94B. Tu zaczyna się zabawa.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.

0: Reklama. Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen, Zaucha, Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego bendu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodny. Scena kameralna. Bilety muzyczne .org.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: I po reklamie.

0: inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen, Zaucha, Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego bendu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodny. Scena kameralna. Bilety muzyczne .org.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Zmień auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
4: Dzień dziecka? Tylko z Envo. Świętujemy przez cały tydzień. Od 30 maja czekają na Was animacje, konkursy, malowanie buziek, wizyta Chestera i wiele więcej. 31 maja odbędzie się coś wyjątkowego. Przed lokalem pojawi się wóz strażacki i pokazy strażackie. Dodatkowo promocja. Przez cały tydzień minus 30%. Na kręgle dla rodzin z dziećmi, a przez cały czerwiec sala zabaw w promocyjnej cenie. Sprawdź szczegóły na envo.pl i wpadaj do nas. Envo. Jagiellońska 94B. Tu zaczyna się zabawa.
5: Najlepszy bajkowy Dzień Dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Bydgoszcz, jesteście gotowi? Już 30 maja w klubie AWA 3.0 odbędzie się oficjalny Before Sunrise Festival 2026. Za konsoletą pojawią się Diablo, Dave Mezzo oraz On Tune. Przyjdź i zgarnij dwie podwójne wejściówki na Sunrise Festival. Czekają na Was trzy piętra, trzy bary i ogrom pozytywnej energii. Before Sunrise Festival w AWA 3.0. Bilety i rezerwacje na awa3.pl.
4: Renault. Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Yama, Bydgoszcz, ulica Nowotoruńska 10. Astro Festival wraca do Bydgoszczy. Widzimy się w Młynach Rotera i na Wyspie Muńskiej. Plenerowe planetarium, największy w Polsce teleskop słoneczny, warsztaty rakietowe i muzyczne, astroanimacje, odlotowa fotobudka i laboratorium mgławic planetarnych, filmy i zdjęcia z kosmosu oraz rycerze Jedi. A na finał multimedialny mapping show na sferycznym ekranie. Bydgoszcz, 5 czerwca od 17 do 23. Szczegóły na astrofestival.pl. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, współorganizator Młyny Rotera. Do zobaczenia! Koniecznie!
6: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
7: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Europarku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Europarku Solec Kujawski. Zapraszamy!
8: Szukasz stabilnej pracy? Volex Poland, producent wiązek kablowych przy przemysłowej, rozwija się i zatrudnia pracowników produkcji. Czysta, bezpieczna hala, dwie zmiany, od poniedziałku do piątku. Umowa o pracę, podstawa 5000 zł brutto, a po okresie próbnym dodatkowo premia 500 zł. Stołówka, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, w czasy pod gruszą, kino i inne. Realne możliwości awansu. Wyślij CV przez stronę volex.pl lub zadzwoń 609 638 373. Volex, Twoja bezpieczna przyszłość zaczyna się tutaj.
9: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
10: Panowie, dach gotowy?
11: Oczywiście, że gotowy.
10: Tak szybko?
11: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
12: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Bydgoszcz City Life Festival. 3 dni koncertu.

0: Lewski i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chilloutu i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
4: Przyjemna pogoda dzisiaj w Bydgoszczy, na termometrach będzie delikatnie powyżej 20 stopni, dużo słońca, ale powieje silny i porywisty wiatr. Uważajcie na motocyklistów. Wczoraj doszło do groźnego wypadku na skrzyżowaniu Kamiennej i Fordońskiej. Kierowca auta najechał na motocyklistę. Motocykl się przewrócił i zapalił. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
2: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
5: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, dzień dobry, a na początek Wielkopolska. Całą noc trwało dogaszanie pożaru hali w Obornikach. Spalił się budynek, w którym były dwie linie produkcyjne ocynkowni. Z ogniem walczyło około 250 strażaków. W pożarze nikt nie ucierpiał, nie ma też zagrożenia dla środowiska. To między innymi zobowiązanie do udzielenia pomocy w przypadku napaści zbrojnej. Polska i Wielka Brytania podpisały traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Dokument w Londynie parafowali premierzy obu państw, a Donald Tusk podkreśla, że traktat oznacza
6: wzmocnienie solidarności europejskiej, solidarności w ramach NATO i solidarności europejsko-amerykańskiej.
5: A do sprawy odniósł się też prezydent Karol Nawrocki.
7: Myślę, że dobrze byłoby przed podpisywaniem zobowiązań w imieniu narodu polskiego informować kancelarię prezydenta i prezydenta o tym.
5: Na traktat zakłada m.in. współpracę militarną, wspólne ćwiczenia i zwalczanie zagrożeń hybrydowych. A w Bydgoszczy walka o ponad 100-letni dąb. Ten przeżył dwie wojny światowe, ale mógł nie przetrwać decyzji miasta. Drzewo znalazło się na trasie planowanej drogi rowerowej. W jego obronie stanęli społecznicy i mieszkańcy.
8: Musimy jednak dbać też trochę, żeby zieleni było w mieście. Jest bardzo ładna.
9: Musimy dbać o przyrodę. Ponad 100 lat. Szkoda by było.
10: Koniec. Nie wiem, sama.
11: Bo pani też jeździ na rowerze.
10: Ja lubię drzewa.
5: Na powali krytyki prezydent Bydgoszczy zapewnił, że dąb zostanie na swoim miejscu. Drogowcy mają teraz przygotować nowe rozwiązania, tak by ocalić drzewo.
0: SK Bydgoszcz.
4: Dorota Lakner, zapraszam. Piknik dla seniorów zorganizowali wczoraj bydgoscy studenci Kolegium Medicum UMK. Była okazja do rozmów o zdrowiu i wyjścia z domu, mówi Hanna Tabisz, organizatorka pikniku.
12: Widzimy bardzo dużą potrzebę kontaktu osób starszych z młodszymi.
13: Lubimy takie atrakcje, tym bardziej, że prowadzą je bardzo młodzi ludzie. Oni też muszą wiedzieć, że tacy ludzie jak my istnieją i jak z nami rozmawiać. A to się widzi, bo rozmawiają z nami naprawdę bardzo przyjaźnie.
4: A piknikowi patronowało Radio SK.
0: Jan i Wiktor
14: w Radiu SK.
15: Uwaga, podaję ważny komunikat. Dzisiaj już jest czwarteczek.
16: A ja tylko przypominam, że jutro w piątek odlatujemy.
15: To może zróbmy listę rzeczy, które trzeba mieć ze sobą na zagranicznym wypadzie, wyjeździe. Pomóżcie nam spakować walizki.
16: No tak, no majtki na zmianę, na wypadek, na każdy wypadek dla Wiktora.
15: Co wsadzilibyście nam do walizki na zagraniczny wypad? 664-402-302 albo Messenger i te głosówki, bla, bla, bla, bla, bla.

0: dobrze.
1: No właśnie. Ale nie, no, mam przygotowaną walizkę naprawdę na nasz wyjazd. Pytanie, co do niej spakować i fajnie, że o to zapytaliście. Kawa już jest, jakby co.
2: Ale to takie standardowe, no takie. To chyba, kawa? Że chcesz w darach polską kawę zawieźć temu narodowi, który spotkamy na miejscu.
1: Ale ja często przywożę jakieś takie w inne kraje, coś polskiego, na przykład kabanosy jakieś takie dobre.
2: To wziąłbyś na przykład kapkę ducha puszczy im zawiózł i powiedział, że to jest nasza polska kawa, my tak pijemy kawę.
1: Okej, okay. Nigdy na to nie wpadłem, całe szczęście.
2: Ale słuchajcie, gdybyśmy mieli sobie nawzajem, albo wy nam, drodzy słuchacze, coś takiego wsadzić do walizki, żeby się celnik zdziwił, coś takiego nietypowego, coś o czym my byśmy nie wiedzieli, co by się nagle okazało, matko bosko, co oni tu wsadzili, to co by to było? Dzień dobry, halo.
3: Słuchajcie, SK z wami, do walizki to tylko karta płatnicza i paszport, nieważne co, ważne z kim.
0: No i ważne, żeby znać PIN do tej karty i żeby to nie była moja.
1: Moja też nie. Wiktor, twoja.
2: Słuchajcie, ja tak patrzę jeszcze w święta, które są w kalendarzu i no. Pierwsze, które z góry jest wymienione.
0: Dzień celnika.
2: Nie, dzień bez prezerwatywy. Brać czy nie?
4: Jankes. Jankes. I Wiktor.
0: Że to akurat celnika by nie zdziwiło.
1: Nie, ale ja nawet nie pomyślałem, żeby pomyśleć o tym.
0: Ale twoją dziewczynę i owszem.
2: To brać czy nie? No, przecież o miłości śpiewają teraz, no.

0: Na wschód, ludzie, na wschód. Tam jest cywilizacja i tam jest słońce.
1: Słuchajcie.
2: Bogdan!
1: Byłem w kuchni, zostawiłem już swoją walizkę, powoli się pakuję.
2: Niemożliwe.

0: piosenka, która stała się memem i mem, który stał się piosenką. Tak właśnie będziemy wyglądać podczas najbliższego weekendu. Gdzieś wieczorem.
1: Memem jesteś już od dawna, tylko ci jeszcze nie mówiliśmy tego.
2: No i dobrze, 19 minut po godzinie 6, pani Jadzia za mi w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. O, złap za mikrofon.
3: Dzień dobry.
0: O, teraz pięknie.
3: Poranne pracowanie.
1: Ostatnio miałam okazję być w Sopocie na festiwalu i rozmawiałam z Michałem Wiśniewskim. I wiecie, w trakcie wywiadu stwierdził, że on już nie za bardzo chce rozmawiać ze mną, więc pocałował mnie w głowę i poszedł.
2: Ale gdzie poszedł? No, poszedł do sądu. Michał Wiśniewski właśnie musiał pójść do sądu i tam wygrał sprawę w sądzie.
0: O, gratulujemy wygranej.
2: Po tej sprawie, po tej wygranej poszedł świętować do restauracji. Trąbią o tym gazety i nie tylko. Poszedł do restauracji, w której zamówił, uważajcie,
1: no,
2: naleśnika. O. Naleśnik, prawdziwego naleśnika zamówił.
3: Naleśnika?
2: Mm.
3: Coraz dziwniejsze nazwy mają te drinki.
2: No, jak się świętuje, to na bogato, no i
3: naleśnikiem.
0: Pan mi naleje tego naleśnika.
2: No. Proszę bardzo, ale to naleśniki się leje, prawda?
0: No tak.
1: Robert Burnejka, kojarzycie?
4: Oczywiście. Och. Idziemy na siłownię, będziemy dzisiaj robić łapy.
1: Hardkorowy koksu. On wystawił na sprzedaż pod warszawską willę z basenem i chce za nią ponad 3 miliony złotych.
2: Ale dotychczasem to nie najgorzej.
3: Wiecie, jak poznać ten, że to dom Burnejki?
1: No.
3: Wejście przez drzwi jest tak samo szerokie, jak wjazd do garażu.
0: To prawda.
5: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: A co pije Robert Burnejka?
2: Mhm.
0: O ten sławny Rocket Fuel.

0: Gorąco, uf, jak gorąco, puf, jak gorąco, nie jestem Piotrem Franceskim, ale tak
1: rzeczywiście
0: wziął.
1: Gorąco, ale są miejsca, gdzie jest jeszcze cieplej, jeszcze goręcej w Europie.
2: A my tam może polecimy na odlot ściśle tajny.
0: To się okaże, ale o tym faktycznie, że fala upałów przewija się przez Europę, za chwilę Marcin Procki w newsach.
2: To jakby to było po europejsku?
3: Panowie, żar leje się z nieba.
4: Taka spiekota w mieście to piekło.
5: Jankes

0: Reklama.
1: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemonie. Telefon 56 674 32 40.
2: Zmień auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
3: Wiosna to czas odnowy. Pozwól wnętrzom rozkwitnąć. Odwiedź salon Vox w Bydgoszczy i odkryj kolekcję Well. To meble stworzone z miłości do natury. Poczuj fakturę drewna i odetchnij wśród łagodnych linii. Dzięki wizualizacji w VoxBox zobacz pokoje, zanim je urządzisz, a montażem zajmą się nasi fachowcy. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł zyskujesz do 100 zł na kolejne zakupy. Salon Vox Bydgoszcz Szajnochy 2. Celebruj wiosnę w pięknym wnętrzu.
4: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Witajcie w naszym świecie!
6: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny.

0: Do końca maja drogi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl. To Majaland nazywa. Jeszcze
1: raz. Atrakcji wciąż przybywa. Nie noś drewna do lasu. Kup je w gdańskich składach drzewnych. W ofercie drewnokonstrukcyjne, deski na taras gładkie i ryflowane, architektura ogrodowa, duży wybór sklejki i środków ochrony drewna. Gdańskie składy drewne. Bydgoszcz Smoleńska 154. Drewno dostępne od ręki.
2: Skoda Bieranowski szuka najstarszej sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęciem auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Astro Festival wraca do Bydgoszczy. Widzimy się w Młynach Rotera i na Wyspie Muńskiej. Plenerowe planetarium, największy w Polsce teleskop słoneczny, warsztaty rakietowe i muzyczne, astroanimacje, odlotowa fotobudka i laboratorium mgławic planetarnych, filmy i zdjęcia z kosmosu oraz rycerze Jedi. A na finał multimedialny mapping show na sferycznym ekranie. Bydgoszcz, 5 czerwca od 17 do 23. Szczegóły na astrofestival.pl. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, współorganizator Młyny Rotera. Do zobaczenia! Koniecznie!
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.
7: Naturalny maraton powoli się kończy. Jeszcze trzymamy kciuki za maturzystów. Jeszcze dzisiaj zdają egzaminem na termometrach. Dzisiaj do 22 stopni. Czeka nas przyjemna pogoda. Dziś słońce na zmianę z chmurami, powieje silniejszy wiatr. Jutro będzie cieplej, temperatura wzrośnie do 24 stopni. A w weekend czeka nas zmienna pogoda.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
8: Minęła 6.30, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Po ponad dwóch latach został uniewinniony. Chodzi o żołnierza, który oddał strzały ostrzegawcze w kierunku migrantów forsujących granicę z Białorusią. Prokuratura oskarżyła go o przekroczenie uprawnień i narażenie życia. Sąd się z tym nie zgodził. Fala upałów w Hiszpanii. Temperatura zbliżyła się w niektórych miejscach do 40 stopni, a przez upały coraz więcej osób trafia tam do szpitala. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21.
9: SK Sport News.
8: Kolejne faworytki za burtą Rolanda Garrosa. Z turniejem pożegnała się wiceliderka światowego rankingu Jelena Rybakina. Lepsza od niej okazała się Julia Starodubcewa. Z rywalizacji w Paryżu odpadła też finalistka sprzed dwóch lat, czyli Jasmin Paolini, która przegrała z Solaną Sierrą. Przypomnę, że wśród Polek awans wywalczyły Magda Linet i Iga Świątek, które zmierzą się ze sobą w trzeciej rundzie, a odpadła Magdalena Fręk. Kolejny puchar za to dla klubu z Anglii. Crystal Palace wygrało Ligę Konferencji w finale w Lipsku. Zespół z Londynu zmierzył się z Rayo Vallecano, z którym wygrał 1-0.
9: Young Yankers, Kama i Wiktor, Radio SK.
10: Co to tak wesoło tam z tyłu?
11: Bo tutaj tenisa trenowaliśmy z Marcinem. Kama młodo-dubcowa, dzień dobry, Jankes średnio-dubcowy i Wiktor taki
12: po prostu do dubcy.
10: Jedziemy, gramy z wami w czwartek 28 maja 6.32.
11: Co byście nam wsadzili do walizki na wyjazd, żeby się celnik zdziwił?
13: Jeśli chodzi o walizkę i dziwne rzeczy, jadąc do Wenecji spakowałam za namową koleżanki mieszankę dla gołębi. Mina kontrolującego bagaż bezcenna.
12: Tak jest. Mam nadzieję, że w drugą stronę nie przywiozła niczego od gołębi.
10: Ja zawsze zabieram mieszankę dla gołębi, jak jadę do Krakowa, ale żeby do Wenecji?

0: Radiosu 138, tutaj SK w czwartek, za kwadrans piątek. Jutro wyjazd, jutro wyjeżdżamy, coraz bliżej wakacji i coraz częściej będziemy dziś się ruszać tu i tam.
1: Lecimy na odlot ściśle tajny, czyli nadal nie wiemy, dokąd będziemy lecieć, ale lecimy i zabieramy, no, sporo naszych słuchaczy, 20.
2: Chyba tak, i dzisiaj trwa wielkie poranne pakowanie walizek. Co byście nam wsadzili do walizki? Takiego...
1: Żeby celnik powiedział, o-o.
0: Jak kiedyś, słuchajcie, pamiętam, przypomniało mi się, leciałem i to było chyba SK2 zimę i miałem pasek z tutaj tam, no klamra była z takim, takim koltem, z takim no, pistoletem.
2: I wyświetlało się na maszynie.
0: I tam był, i naprawdę słuchajcie, wzięli mnie i osobno nadali ten pasek i dopiero mogłem go odebrać gdzieś tam z innej, w ogóle z innego źródełka.
2: Jak po mnie nie widać, ale miałem epizod w swoim życiu, że przez kilka miesięcy chodziłem na siłownię.
1: Nie widać, masz rację.
2: I jadłem kreatynę. Kreatyna to biały proszek. I na wyjazd trzeba było też ją zabrać,
0: żebyś dalej dobrze wyglądał.
2: Nie będę brał całej paczki kilowej, więc wziąłem taki worek strunowy i nasypałem. Jaki to był stres! Czy oni się zapytają, co ja wziąłem? Po co ja wziąłem?
0: Ale co było?
2: To jak ale nie było. No, przeszło jakoś tak. Paradoksalnie chyba więcej osób wozi kreatynę na lotniskach.
0: Kreatyna zawsze świeci na dobry kolor.
1: Ja tak. Lecąc na wakacje do Egiptu, zabrałam ze sobą dwie główki kapusty w bagażu.
2: Ale po co?
1: I musiałam im tłumaczyć. Miałam chore kolana. A wiecie, jak się kapustę przykłada, to tam wyciąga stan zapalny. Wszystkie mamy karmiące piersią wiedzą, to na kolana też działa jakby coś. No i faktycznie chodziłam po Egipcie z kapustą na kolanach, ale tłumaczenie, że musiałam próbować tego na lotnisku i dawać panu celnikowi do spróbowania, absolutnie bezcenne.
2: No to dajcie znać, co wy władowalibyście nam w nasze walizki, tak żeby się na granicy zdziwili. Jankes,
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.

0: 23 czerwca.
1: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj.
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
3: Bydgoszcz, Dworcowa 71.
2: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
1: Mieszkania w podwyższonym standardzie od 8,5 tysiąca za metr? Tarasy na dachu, portier, ogrzewanie miejskie. Wybór od kawalerek po 5 pokoi? A to wszystko 800 metrów od Wyspy Młyńskiej? Tak, na Dworcowej 28 to możliwe. Klucze w tym roku. Sprawdź na dworcowa28.pl.
4: Kończysz 8 klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem lub piekarzem w Akademii Staropolskiej. Nauka u nas to same plusy. Czesne, 0 zł.

0: Dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kto przygody dobrej szuka? Cocomelon to zabawa i nauka.
3: Odkryj wspaniały świat zabawy Cocomelon już 29 i 30 maja w Fokusie. Zajrzyj na farmę McDonalda, zagraj na ogromnej planszówce. Zobacz autobus Cocomelon i rób sobie zdjęcie z JJ-em.
2: Zjedz pyszną muffinkę i baw się jak dziecko w Fokusie.
4: I po reklamie.

0: Kama. Dzisiaj będzie Wojtek, uważaj.
1: Dobrze.
0: Just Kama.
1: Wojtuś, bo Wojtuś jest malutki, prawda?
0: Powiedzmy. Halo, Wojtuś, jesteś?
2: Tak, cześć, jestem.
0: Jak najlepiej, jak najbardziej lubisz? Wojtuś, Wojtek, Wojciech?
2: Obojętnie.
0: Słuchajcie, ale mamy, mamy informację, że jednak najbardziej pożądaną formą jest Wojci. Wojci?
2: Tak, dokładnie.
0: Wojci. Dlaczego?
2: No to tak na mnie mówią.
0: To jest jakaś rodzinna tradycja?
2: Tak jakby.
0: I to jest pierwszy trop w kierunku tego, kto nam powiedział o tym, że ty masz dzisiaj swoje urodziny. Ktoś z twojej rodziny, słuchaj.
2: No podejrzewam, że to moja szalona córka, Julka.
1: Zgadza się. Wszystko by się zgadzało.
0: Zgadza się. To prawda, że ty jesteś, od zawsze grasz w gry losowe, te zdrabki, wszystkie konkursy i inne cudawianki?
2: No próbuję, ale słabo idzie.
1: No właśnie, chciałam się zapytać, że grasz to jedno, ale czy wygrywasz? Czy to przynosi jakieś rezultaty?
2: Nie, ale satysfakcję.
0: No właśnie, dyplom za uczestnictwo powinni w Lotto dawać zawsze.
2: Dokładnie.
3: Ale my Polacy rzeczywiście lubimy,
1: ale
3: no, jesteśmy hazardzistami.
1: Córka cię zgłosiła, a my zadzwoniliśmy. A z racji tego, że dzwonimy, to mamy dla ciebie
0: urodzinową stówę.
2: Super, dziękuję ślicznie.
0: I to jest ten pierwszy krok w twojej historii, kiedy rozpoczęło się wielkie wygrywanie. Od teraz już każde wyjście będzie wygrane.
2: No świetnie, dziękuję bardzo.
0: W weekend będziesz porządnie świętował, tak? Swoje urodziny.
2: Tak.
0: Córeczka nie może, napisała nam, proszę usprawiedliwienie, bo będę na Kortowiadzie, na Juwenaliach w Olsztynie.
2: Tak, z synem będą razem. Mm.
0: Powinnaś do nich dołączyć, Wojci.
2: Nie, ja będę na przyjęciu.
0: Będę na swojej Kortowiadzie. Ja jestem na imprezie dla dorosłych.
1: I bardzo dobrze. Wojciech, to super. My w takim razie ściskamy cię bardzo mocno. Niech to będzie cudowny czas przed tobą. No i jak to krzyczą, 100 lat.
2: Dziękuję ślicznie jeszcze raz.
0: I pamiętaj, tę stówkę to możesz wydać na zakupy, na zaopatrzenie urodzinowe.
1: Albo na zdrabki.
0: Albo na zdrabki.
2: Fajnie, a mogę kogoś pozdrowić?
0: Dawaj szybko.
2: Pozdrawiam Julkę, Aleksa, moją kochaną, wspaniałą żonę, mamę, tatę, Marcina i Milana. I całą oczywiście radio.

0: by tak nie było za chwilę w newsach u Marcina Prockiego, że wszystko źle i wszystko jedno. No ale jak będzie, to sprawdzimy, bo siódma się zbliża.
1: A po godzinie siódmej u nas 5 słów, 5 stów.
2: Nasz konkurs oczywiście, który oddajemy wam, no i wam możemy oddać też 5 stów, chodzi o skojarzenia.
0: Tak jest, wybieracie osobę, albo Kamę, albo Jankesa, albo mnie, z którą możecie mieć dobry przelot i będziemy kojarzyć wasze słowa z naszymi skojarzeniami.
1: Generalnie proste, miłe i przyjemne, a na koniec jesteście bogatsi o 500 zł.
2: Zgłoszenia na naszym meskowym Messengerze, tam czekamy na was, dajcie znać, że jesteście.
0: Dajcie numer telefonu i coś, co przyciągnie wzrok Bogaja, naszego wydawcy. Co byś dzisiaj chciał? Co byś sobie życzył?
3: No. Ostatnio były zdjęcia ładnych pań, to może ładnych panów teraz.
0: Albo brzydkich. 5 słów, 5 stów.
4: Reklama. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: To pewne, niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
12: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. Kapral

0: myślnikcar.pl.
1: Wiadomo już, kiedy wystartuje sezon na bydgoski rower aglomeracyjny, ale warto poczekać, bo będziemy mieli do dyspozycji nowiutkie rowery, także te elektryczne. A sezon wystartuje 1 sierpnia. Na termometrach dzisiaj powyżej 20 stopni, dziś słońce na zmianę z chmurami. Chwilami powieje silny i porywisty wiatr.
2: Sponsorem programu jest właściciel Premio, serwis naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Capral Car.
4: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Śledczy wciąż badają, czy mogli działać na czyjeś zlecenie. Na razie dwie osoby z zarzutami w sprawie wywoływania fałszywych alarmów. Dotyczy to wydarzeń w Telewizji Republika i w domu Jarosława Kaczyńskiego.
5: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, platform internetowych, stworzyła strukturę, hierarchię, która z jednej strony motywowała do tego, żeby piąć się w tej hierarchii, ale z drugiej strony też dawała możliwości kontrolowania, wykonywania poleceń kierowców.
4: Wyjaśnia prokurator Karolina Stratos z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Z kolei fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta jest nadal badany. Nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. Posłowie zajmują się nią na tym posiedzeniu. Paweł Szefernaker, szef gabinetu Karola Nawrockiego, przekonuje, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
6: Nie ma i nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich.
4: Autorzy ustawy podkreślają, że są gotowi na kompromisy, a ustawa miałaby dać możliwość partnerom na wspólne rozliczanie czy na przykład dostęp do informacji medycznych. To prawdziwa plaga, mówią przedsiębiorcy z toruńskiej Starówki, którzy skarżą się na gołębie. Ptaki opanowały tę część miasta i, jak mówią niektórzy, mocno utrudniają codzienne funkcjonowanie. Miasto apeluje do mieszkańców.
7: W porozumieniu z przedsiębiorcami i mieszkańcami z rynku nowomiejskiego, którzy zgłaszali ten problem już w zeszłym roku, zainstalowaliśmy i na rynku nowomiejskim, ale także na staromiejskim tablice informacyjne z informacją o tym, że prosimy o to, aby nie dokarmiać ptaków w tych miejscach.
4: Mówił Łukasz Drygalski, dyrektor biura Toruńskiego Centrum Miasta. Na tablicach pojawiła się również informacja, że za zaśmiecanie Starówki grozi mandat w wysokości 500 zł.
2: SK Bydgoszcz News.
1: Dorota Lakner, zapraszam. Susze, powodzie, integracja rzek z tkanką miejską, nowoczesne systemy gospodarki wodno-kanalizacyjnej, retencja miejska czy rewitalizacja terenów nadrzecznych to główne tematy trzeciego kongresu wodnego, który odbędzie się w Bydgoszczy. Na te tematy dyskutować będą 1 i 2 czerwca eksperci i samorządowcy z całego kraju. Będą kosmiczne eksperymenty i warsztaty. Zbliża się Astrofestiwal. Bydgoszczanie będą mogli odwiedzić planetarium, budować i testować rakiety. To 5 czerwca na Wyspie Młyńskiej.
2: Jankes,
8: Kama
2: i Wiktor.
9: Dzień dobry, witam raz jeszcze w czwartek za kwadrans piątek. Mamy...
10: Pakujemy się na odlot ściśle tajny i zastanawiamy się, co śmiechowego powinniśmy wsadzić do naszej walizki.
11: Siema SK. Ja bym do walizki spakował krasnala ogrodowego, a na pytanie celnika, po co mi krasnal, powiedziałbym, że źle on znosi rozłąkę.

0: Zapraszam oczywiście na, no, na zwycięstwo, do zwycięstwa jak najbardziej. Monika z nami, halo, cześć.
1: Hej, hej, hej, cześć. Hej. Miło mi.
2: Dzień dobry, Monika, to my szybciutko o zasadach. Pamiętaj o tym, że za momencik dostaniesz od nas 5 słów, do których będziesz musiała podać skojarzenia, a osoba, którą wybierzesz od nas ze studia, czyli Jankę, Skama lub Wiktor, będzie musiała najpierw opuścić to studio, a później odgadnąć te same skojarzenia, które ty miałaś. Ale najpierw może się poznajmy. Dlaczego się w ogóle zgłosiłaś do zabawy?
1: A bo uwielbiam was słuchać, słucham was co rano i uważam, że to jest świetna zabawa i dlaczego by nie skorzystać.
3: Wiele o człowieku również powie to, co wysłałaś nam na zachętę, to co spowodowało, że Boga i cię wybrał. Powiedz, co to było?
1: To była lama.
3: Zdjęcie lamy.
0: Słuchajcie. Lama wygrała rzeczywiście. Jesteś na antenie Radia SK. No i dobra, to idźmy dalej. Wybierz sobie Jankę, Skama, Wiktor. Z kim chcesz zagrać o 5 stów?
1: No, Solidarność jednak, więc Kama.
3: Dobrze! Kama, masz 3 pytania możesz zadać teraz dodatkowe, które zbudują ci obraz naszej uczestniczki.
2: To jest zawsze bardzo duża odpowiedzialność. Dziękuję bardzo, już jestem zestresowana, nie będę musiała pić kawy do końca dnia.
3: Poznajcie się.
2: Powiedz, Monika, do jakiej pracy teraz jedziesz? Bo w samochodzie cię złapaliśmy.
1: Tak, no zajmuję się kadrami i płacami, liczę wypłaty, zajmuję się pracownikami, więc no... W najbliższym czasie przede mną trudne wyzwania.
2: A co lubisz robić w wolnym czasie?
1: Najchętniej chodzę na siłownię, zajmuję się 3-letnią córeczką, no i chyba czytać książki.
2: A co lubisz jeść?
3: O!
1: O, włoskie. Jednak pizzę i spaghetti.
2: No okay, dobra. No.
0: Mamy jakieś wytyczne.
2: Oni, okay. Trzymam kciuki. Im prościej, tym lepiej. Pamiętaj!
1: Okej. Okay.
2: A pizza to tylko margherita!
3: Kama ze studia, okay. Kama ze studia wychodzi, a my przechodzimy do części zasadniczej, najważniejszej.
0: Zabieramy się za 5 słów. Będziemy czekać na twoje skojarzenia. Szybkie skojarzenia. Po kilku sekundach musisz powiedzieć, z czym ci się najbardziej kojarzy to, o czym my powiemy.
3: Pierwsze słowo dla ciebie to walizka.
1: Wakacje.
3: Okej, okay. Okay. Fajne, fajne. Jest szansa, że trafi.
0: Drugie, proszę bardzo. Koń.
1: Stajnia.
3: Sałatka grecka. To jest trzecie hasło, dwuwyrazowe. Sałatka grecka.
1: Serfeta.
0: O, serfeta, dobrze, okej. Kolejne słowo. Opona.
1: Samochód.
3: W sumie dobre, proste, fajne, skuteczne. Powinno zadziałać. I ostatnie, uwaga. Panierka.
1: Kotlet.
0: Dobrze!
3: Dobrze!
0: Walizka, wakacje, koń, stajnia, sałatka grecka, serfeta, opona, samochód, panierka, kotlet. Mamy to!
3: No, kochani, słyszymy się za 2 kawałki. Kama cały czas poza nami, poza studiem. Za chwilę zawołamy ją i dopasujemy słowa.
4: Nie

0: Taylor, cudowna Swift w Radiu SK, 20 minut po godzinie 7.
1: I Monia cudowna razem z nami również. Dzień dobry, Monia, ponownie witamy.
2: No hello.
0: Monia walczy o 500, tak.
1: Tym, którzy dopiero się włączyli, przypominamy, że masz 5 hasełek na walizkę. Powiedziałaś wakacje, na konia stajnia.
0: Sałatka grecka to serfeta.
1: Opona to samochód.
0: No i panierka kotlet. Takie twoje skojarzenia.
1: No dobra, i co teraz? Jakbyś miała obstawić, ile Kama zgadnie, tak na twoje oko, ucho?
2: O, no chociaż te 4, to myślę, że zgadnie,
1: nie? Oj nie,
0: Trochę tam przekombinowałaś. Zapraszamy Kamę do studia Radio SK.
1: Przypominamy, że no, z jednej strony ma być prosto, z drugiej trochę trzeba wstrzelić się w gusta tej osoby wybranej, a dzisiaj jest nią Kama. Witamy ponownie w studiu. Dzień dobry pani.
0: Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, jesteście gotowe, możemy zaczynać?
3: Moni, huchnij w moje kciuki. Dziękuję, trzymamy w takim razie.
0: No dobra, lecimy.
1: Pierwsze, a właściwie pierwsza, droga Kamilo, jest walizka.
2: No już niedługo. Już niedługo.
0: No, tak to jeszcze tak pójdzie, to nawet 5 zgadniecie. Spokojnie z tymi podpowiedziami.
1: Ale już, z jednej strony to jest podpowiedź, jest sztuką wygrywania.
0: A, no to podpowiadamy.
3: Odlot ściśle tajny?
2: No.
1: Niestety.
3: Nie, Monika, w ogóle...
1: Prostsze skojarzenie. Monia, co powiedziałaś na walizkę?
2: Wakacje.
3: No, sorry. Ale ukryj proszę swoje rozczarowanie trochę, bo to mnie bardzo stresują.
0: Dobrze, ale macie jeszcze szansę na 400. Uwaga, kolejne słowo to koni.
3: Stajnia.
1: Kurde, dobrze!
3: Dzisiaj z Wiktorem rozmawialiśmy o stajniach, więc...
1: Ale jak?
3: Tak?
1: Ale skąd widziałaś?
3: No bo gadaliśmy o tym, no to łatwe było.
1: No dobra, niech ci będzie. Trzecie hasło jest dwuwyrazowe. Mhm. Trochę wiąże się z Jankesem, ale od razu ci podpowiem, że nie Jankes jest odpowiedzią. Okay. Sałatka grecka.
2: No, takie kawałeczki najczęściej występują w tej sałatce.
3: Serfeta.
1: Dobrze.
0: Dobra, kolejne słowo. Opona.
1: Uwaga.
2: No, chyba najdroższe.
3: O, dobra, bo nie jest to moja odpowiedź w tym momencie. Chcę powiedzieć, co chciałam powiedzieć, bo chciałam powiedzieć wymiana.
1: Bo muszę
3: to zrobić jeszcze, wyobraźcie sobie, jeszcze na zimówkach jeżdżę.
1: Mam coś lepszego.
3: Ale jak
1: wiecie, co jest najdroższe w samochodzie?
3: No.
1: Życie ludzkie.
2: Ale to było bardzo fajne akurat.
3: Auto?
1: Ja bym zaliczył.
0: Zaliczamy.
1: Odpowiedział jest samochód.
3: A, no to samo.
0: Tak, oczywiście. Jezu, byłoby nawet dziwne, gdybyś powiedziała co innego.
3: A w którym jesteśmy momencie, bo jestem tak zakręcona,
1: ostatnie,
3: że nie.
1: Ostatnie przed słowo. Nami, a na
0: już
1: razie...
0: Dwie stówki macie, tak.
1: Trzy już chyba zarobione nawet.
0: Trzy. No, przepraszam, tak.
1: Trzy, no to uwaga, ostatnie hasło i szansa na czwartą stówę. Ostatnia jest panierka.
2: No w każdym polskim domu w niedzielę.
1: O, i więcej nie podpowiadaj.
3: I to jest na obiad? No, musi być na obiad, bez sensu pytanie.
1: Zrób
3: no
1: to!
3: Kotlet.
1: Tak! Monia, mamy dla ciebie ważny komunikat. Cztery stówy!
2: Brawo!
0: Gratulujemy oczywiście, 400 przelewamy na twoje konto. Tak jak chciałaś jechać, przynajmniej powiedziałaś o 400.
1: Tak, ona sama strzelała w te 400. Powiedziała, że będą 400 i są 400.
3: Słuchajcie, ja się czuję, jakbym była w ogóle w odmiennym stanie świadomości.
1: Ale Kama
3: noga mi łazi w ogóle pod stołem.
1: Wyglądasz jak koń po westernie, jakbyś z siłowni wyszła. Tak jest zmęczona, takie ma spocone czoło od myślenia.
3: Tak się czuję, szczerze mówiąc. Moni, wielkie gratulacje, bardzo się cieszę,
2: dzięki,
3: że myślimy względnie podobnie, a pamiętaj, następnym razem, jak walizka, to odlot ściśle tajny i tyle, no.
2: Oczywiście.

0: Cały czas emocje 500 wirują u nas w studiu. Rozmawiamy o tym, co tu dodać, co tu zmienić, jak to zmodyfikować.
1: Ja muszę w ogóle to rozchodzić chyba.
2: Ja proponuję wprowadzić zakaz podpowiedzi, bo tam mi się nie podoba. Koniec podpowiedzi, zobaczycie.
1: Przepraszam, czy szef do ciebie dzwonił, mówił 400 rozdaliście? Znowu 400?
2: No właśnie, no dzisiaj zebranie mamy.
0: Najmniej zadowoloną osobą dzisiaj w radiu jest księgowa.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: do 3 czerwca.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Już nie musisz. Zapraszamy do nas. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxis w Comfy Parku w Bydgoszczy i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 30 maja minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxis. Zapamiętaj nasz adres: Maxis w Comfy Parku przy alei Jana Pawła II 115 w Bydgoszczy. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxis, wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxiso.pl.
5: Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę w programie

0: jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciastoporty. Zapamiętaj, 29 i 30 maja Dni Dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II, 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
1: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.
4: 21 stopni dzisiaj zobaczymy na termometrach. Jutro będzie około 24, czyli piątek będzie cieplejszy, ale w weekend czeka nas zmienna pogoda, może trochę popadać, będzie nieco więcej chmur. Na trasach zwalniamy w okolicy Ronda Maczka na Kamiennej Artyleryjskiej, wolniej jedziemy też Fordojską.
0: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
5: Minęła 7.30, to jest ASK News. Marcin Procki, zapraszam. W Radomiu ruszyła zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta i Rady Miejskiej. Organizatorzy zarzucają Radosławowi Witkowskiemu m.in. niegospodarność. Podobne inicjatywy referendalne zapowiadane są też m.in. we Wrocławiu, Częstochowie i Rzeszowie. Wiązanka kwiatów została położona zbyt blisko znicza. To według straży przyczyna pożaru na grobie zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewki. Ogień został szybko ugaszony, niewielkiemu zniszczeniu uległy też okoliczne nagrobki.
6: SK Sport News.
5: Crystal Palace triumfatorem Ligi Konferencji. Do sięgnięcia po tytuł wystarczyło skromne 1-0 w finale z Rayo Vallecano. To pierwsze europejskie trofeum w historii klubu z Londynu. A selekcjoner Stefano Lavarini podał skład polskich siatkarek na pierwszy turniej Ligi Narodów. Ten zostanie rozegrany w przyszłym tygodniu w Chinach. Wiadomo, że nie zagra w nim Magdalena Stysiak, która dołączyła na zgrupowanie najpóźniej z powodu gry w Lidze Mistrzów.
7: I Wiktor.
8: Dzień dobry raz jeszcze, witamy w czwartek za kwadrans piątek.
9: Pakujecie nas na odlot ściśle tajny i zastanawiamy się, co powinniśmy włożyć do walizki.
8: Ale takiego, żeby się na granicy zdziwili.
10: No cześć, do ducha puszczę, to koniecznie trzeba wziąć ogórki kiszone.
8: Och, koniecznie. To ja mało solne, dobrze? A przez to, że tak długo się siedzi na lotnisku, to te kiszone, bo będziemy się kisić.

0: Janki, oddawaj mi ten telefon, no.
1: Nie.
0: Ja czekam na... Jankes ma teraz zakaz wchodzenia na eskowego Instagrama.
2: Nie dotykaj.
0: Bo zaczęła się już nasza zabawa, kim jest Jankes.
3: Tak, jest. Ale przerobione zdjęcie
2: Jankesa. Obiecuję, że tam nie będę zaglądał.
3: Wrócimy do tego tematu na pewno za kilkanaście minut, więc już spójrzcie, kim jest i nagrajcie podpowiedź na naszego Messengera.
0: No właśnie, tak. Czekamy bardzo mocno.
2: Słuchajcie, ale Kama już widziała, widziała mi reakcję.
0: Moja reakcja była... Nie.
3: Kama zareagowała takim samym zdziwieniem jak świat na nowe, pierwsze w historii elektryczne Ferrari. Pojawiło się w poniedziałek, no rzeczywiście. Premiera poniedziałkowa nowego, historycznego, pierwszego modelu od Ferrari miała być przełomowym momentem w historii firmy. I powiem wam, że rzeczywiście jest, bo od poniedziałku, po premierze tego

0: Elektryka, akcje Ferrari lecą w dół, nie wiadomo
1: dlaczego. Cholerka jasna, w tym tygodniu miałem sobie kupić jakieś Ferrari, ale potem co usłyszałem, to ja się na razie wstrzymuję.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Gips nie przestaje zaskakiwać.
4: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
5: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
6: Chcę dłużyć lato jeden dzień.
4: Głosujecie na SK.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18:00.
4: Zapraszam, Michał Sobkowski.
7: Autopromocja.
8: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Co najbardziej lubią dzieci?
10: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy.
9: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
10: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo.
9: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
11: Bydgoszcz, jesteście gotowi? Już 30 maja w klubie AWA 3.0 odbędzie się oficjalny Before Sunrise Festival 2026. Za konsoletą pojawią się Diablo, Dave Mezzo oraz OnTune. Przyjdź i zgarnij 2 podwójne wejściówki na Sunrise Festival. Czekają na Was 3 piętra, 3 bary i ogrom pozytywnej energii. Before Sunrise Festival w AWA 3.0. Bilety i rezerwacje na awa3.pl.
12: Już 31 maja na boisku treningowym B przy obiektach Bydgoskiego Centrum Sportu odbędzie się niebiesko-czarny Dzień Dziecka z Zawiszą Bydgoszcz. Startujemy o 11:00. Będzie czekać mnóstwo darmowych atrakcji dla najmłodszych. Ogromna strefa dmuchańców, fotobudka, tory przeszkód, kurs pierwszej pomocy, strefa cateringu z grillem, lodami i wieloma innymi niespodziankami. To będzie dzień pełen zabawy, uśmiechu i rodzinnej atmosfery. Nie zastanawiaj się, zabierz rodzinę i spędź ten dzień razem z nami. Zapraszamy!
13: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
14: Słyszycie ten klimat? Korea właśnie wchodzi na parkiet.
15: 30 maja Galeria Pomorska zamienia się w K-Pop Festival.
14: Random dance, warsztaty, koreańskie beauty trendy i gadżety.
15: Do wygrania płyty zespołów K-Pop i nagrody od Bubble Tea Paradise.
14: Dzień dziecka? Tylko w rytmie K-Pop. Więcej na galeriapomorska.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Carrefour w Comfy Park w Bydgoszczy już otwarty. Tylko dzisiaj polskie pomidory malinowe, kilogram 5,99. I jaja z wolnego wybiegu Carrefour rozmiar L, 10 sztuk, 7,99. Łap ekstra oferty dnia w Carrefourze w Comfy Park.
18: I po reklamie.

0: Jankes może teraz zawołać: "Oops, I did it again!" Coś tam opuścił kolega na podłogę.
1: Serek jadłem, bardziej nie.
2: Serek wiejski postanowił nakarmić mrówki. No, to miło z twojej strony, naprawdę.
0: Serek wiejski. Tak samo smaczny jak serek jest Kamil Nosel i za chwilę dokona kolejnego wkrętu. Jak
2: znowu
0: wiemy,
2: zrobi "Oops, I did it again!"
0: Bardzo lubi przydziewać sobie stroje innych ludzi. Dzisiaj to Danuta Bezgluta.

0: Κρέντσα. No self Κρέντσα. No self Κρέντσα. Radio SK.
1: Halo.
2: Dzień dobry, Danuta Bezgruta po tej stronie. Czy ja się dotelefonowałam do pani Alicji z wylotu na pierwszego na Turcję? To pani?
1: Tak, tak.
2: Biuro
1: tak.
2: Podróży po tej stronie. Proszę pani, tylko jedną informację pani przekażę, bo tutaj przepisy się zmieniły. Jeśli chodzi o te tureckie dywany oraz, proszę pani, o hotel, to przepisy zakazują trzepania na zewnątrz. Stąd muszę panią poinformować, że w przypadku alergii lub astmy trzeba wziąć więcej, proszę pani, leków, bo dywany mogą być trzepane, proszę pani, przez obsługę hotelową wewnątrz.
1: To od razu myślami się, żeśmy w takim razie wybrali, bo my chcemy z mężem parking zamawiać pod lotniskiem.
2: A, tak.
1: Są już wiadome dokładne godziny wylotu.
2: Proszę pani, momencik, ja tylko spojrzę, czy koleżanka ma, bo ja obsługuję hotele, nie godziny. O nie, musi pani jeszcze poczekać, ona będzie po południu dzwonić, bo będzie miała. Ja tylko, proszę pani, tutaj jakby rozwiązuję sytuację z tymi dywanami, ponieważ to może być właśnie...
1: No, syn ma na roztocza, no to po prostu się weźmiemy więcej leków na alergię.
2: A, dobrze, tylko też uprzedzam, żebyście państwo też mieli na uwadze, że jeżeli coś będzie zakurzone, to to jest efekt tego trzepania dywanu wewnątrz.
1: Ale czyli to po prostu co, codziennie będzie ktoś przychodził trzepać dywan?
2: Obsługa hotelowa.
1: A można po prostu napisać, że nie chcę, żeby mi trzepali.
2: I pani to tak czy siak co drugi dzień, według regulaminu, muszą wejść posprzątać i przy okazji sprawdzić barek. To wtedy, proszę pani, i posprzątają i potrzebują dywany. Zazwyczaj trzepali na balkonach, to nie było problemu, ale przepisy się zmieniły i teraz w środku trzepią.
1: Ale co mamy rezygnować z wakacji?
2: Nie. Czy mam państwu szykować, proszę pani, folię, żebyście sobie folię wzięli, to co nie chcecie, żeby było zakurzone?
1: No jeżeli jest taka możliwość, to okej. Okay.
2: Dobrze. W ścieraniu kurzy po dywanach, proszę pani, to zajmie się tym Kamil.
3: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
1: Super. Świetnie.
0: No self kręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: No i dziękujemy bardzo komnikowi. Bardzo ładnie było. Ciąg dalszy na pewno nastąpi, prawda?
6: No, kolejny zadowolony klient.
4: Kogo na pewno nie zabierać i nie pakować do walizki? Kamila Nosela.

0: chwilę ósma, za chwilę kolejne ważne newsy w SC, no ale najważniejszym newsem jest przerobione zdjęcie Jankesa na Instagramie.
1: Co wy tak się uśmiechacie? Nie zawesoło wam tutaj?
2: Jeszcze nie, ale za chwilę będzie. Po godzinie ósmej rozpoczynamy naszą zabawę. Kim jest Jankes?
0: Łap w promocji jedną podpowiedź.

0: Mówię ci i zastanawiaj się. Handluj z tym, jak to mówią.
1: Jankes, na twój widok staje się głodny.
2: O, radio.
3: Czyli jakiś, jestem dziewczyną, smaczną dziewczyną jakąś.
0: Taka
3: jestem.
0: Fajna do schrupania. Może, może, nie wiem, nie znam się.
4: Autopromocja. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
4: Autopromocja.
6: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
9: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
15: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
21: Poranek w Bydgoszczy rześki, nawet chłodny, ale w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 21 stopni. Po południu powieje silny wiatr. Dziś słońce na zmianę z chmurami, jutro podobnie, a w weekend czeka nas zmienna pogoda. W sobotę może nawet trochę popadać. Wolno jedziemy m.in. Fordońską, Szubińską, Kamienną czy Jagiellońską.
19: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral.

0: Dokładnie 8 na zegarach, zaczynamy z Kanios. Marcin Procki, zapraszam. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców i na szczęście nie ma skażenia rzeki Warty. Pożar hali ocynkowni w Obornikach udało się ugasić. Strażacy kończą działania na miejscu, a teren zostanie teraz przekazany policji i służbom badającym przyczyny zdarzenia. Więcej o tym reporterski Paweł Adamczewski.
1: Jak się dowiedziałem, właśnie w tym momencie na teren pogorzeliska wchodzą policja i biegli. Będą teraz sprawdzać, co mogło być przyczyną pożaru. Ten wybuchł w środę po południu na terenie zakładu o podwyższonym ryzyku, gdzie znajduje się między innymi ocynkownia. Wczoraj do mieszkańców Obornik i Poznania został wysłany alert RCB o potencjalnym zagrożeniu związanym z wdychaniem dymu z pożaru. W nocy wicewojewoda poinformowała jednak, że ten nie zagraża ani mieszkańcom, ani środowisku.
0: Naukowcy protestowali przed Sejmem, domagali się m.in. zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB.
2: Będziemy krajem, który tylko będzie coś montował, pracował dla innych. Jeśli chcemy być 20. gospodarką świata, musimy opierać się na tym, co tworzymy tutaj. A to zaczyna się od nauki, edukacji.
0: A protestujący domagali się też na przykład podniesienia wysokości stypendium dla doktorantów. Paweł Kluska z samochodówki w Nowym Sączu, najlepszym młodym mechanikiem w kraju. Uczeń wygrał ogólnopolski konkurs i będzie teraz reprezentował nas na zawodach międzynarodowych.
3: Oczywiście zmierzyć musiałem się z zawodnikami. Z czasem 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną, typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
0: A konkurs międzynarodowy, w którym weźmie udział Paweł, odbędzie się 11 czerwca.
4: SK Bydgoszcz News.
5: Ruta Lakner, zapraszam. Ponad 100-letni dąb rosnący na skrzyżowaniu Moniuszki i Ogińskiego w Bydgoszczy ocalony miał być wycięty z powodu planowanej budowy ścieżki rowerowej. Po fali krytyki prezydent Bydgoszczy nakazał drogowcom znalezienie innych rozwiązań.
6: Jedno z zawężeniem jezdni, czyli likwidacją lewoskrętu, a drugie z poprowadzeniem drogi rowerowej ulicą Chopina bądź Sportową.
5: To był szef drogowców Wojciech Nalazek. 1 sierpnia wystartuje sezon na bydgoski rower aglomeracyjny. Miasto podpisało umowę, ale wykonawca będzie starał się przyspieszyć pracę.
4: Jan, Hanna i Wiktor w Radiu SK.
7: Dzień dobry wszystkim, 2 minutki po godzinie 8. Tutaj, no właśnie, nie wiadomo kto, Kama i Wiktor.
8: Zaczynamy naszą zabawę, kim jest Jankes. Mamy dla ciebie kolejną podpowiedź, gotowy?
7: Pierwsza była taka, że jak się patrzy na mnie, to człowiek jest głodny.
9: No, że ktoś
7: stawiam na fajną, ładną dziewczynę.
9: Masz ochotę po prostu na tego kogoś, to coś. Druga podpowiedź jest taka.
10: Cześć, Jankes, moglibyśmy ci dzisiaj śpiewać 100 lat.
7: Czy ja mam dzisiaj urodziny?
8: No, dziś świętujesz.
7: Wikipedia, tak? I wszystkie daty z góry na dół. Kto ma dzisiaj urodziny? No dobrze, za chwilę rozumiem ciąg dalszy podpowiedzi.
9: Oczywiście, że tak, jest tego więcej.
8: Skakujcie na Eskowego Instagrama, tam przerobione zdjęcie Ankesa.

0: Fizyka teraz po 8 rano?
1: Fizyka, dzień dobry, to jest Eska.
2: No, Jankes próbuje ułożyć równanie kwantowe, kim jest dzisiaj tak naprawdę nasza zabawa, kim jest Jankes, czyli na Instagramie jego przerobione zdjęcie, a na Messengerze wasze podpowiedzi.
3: Może właśnie jestem Dua Lipą,
0: może
3: jest taką fajną dziewczyną.
0: Może
3: do skrupania.
0: Słuchaj kolejnej podpowiedzi, bo ona jak zwykle wyprowadzi cię w całkiem inną stronę.
3: Super.
4: Jankes, niby ham, a jednak dobrze wychowany.
0: A?
3: Czyli nie jestem kobietą?
2: No nie jesteś kobietą, to ci mogę już powiedzieć.
0: Pomyśl sobie jakiś.
3: Ale czy jestem mężczyzną?
0: W kontrowersyjnych postaciach.
2: Ale a propos kobiet.
3: Nie ma odpowiedzi, nie jestem.
2: Tak, zignorowaliśmy twoje pytanie.
3: Nie jestem kobietą.
2: Ale a propos kobiet, Sylwia Szostak.
0: Kojarzymy.
2: To jest taka...
0: Fitnessiara.
2: Tak, fajna dziewczyna.
0: Ta od Szostaka, ale już nie.
2: Już nie, no właśnie. Oni się rozwiedli, rozstali, ale uwaga, Sylwia ma nowego narzeczonego. Znaczy narzeczonego. Jeszcze nie narzeczonego,
0: prawie.
2: Ale chłopaka.
0: Kandydata.
2: I już nie ukrywa tego swojego nowego ukochanego i wybrali się na tak zwaną roundeczkę nadmorskie. Opko! I są zdjęcia.
0: O, to całe szczęście, że nie wjechali samochodem.

0: Żebyś ty był jak Carla Fernandez. Jestem blisko dobrej odpowiedzi, popatrz.
1: Kim jest Jankes?
2: Na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Wy wrzucacie na eskowego messengera podpowiedzi dla Jankesika i na razie powiedz, co wiesz.
3: No wiem, że nie jestem kobietą.
2: To prawda.
3: Czy jestem mężczyzną? Pytanie brzmi.
2: Nie możemy ci odpowiedzieć na to pytanie.
0: Nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie.
3: Czyli tak nie jestem. Powiedział.
0: No nie wiadomo.
2: Ale
0: no,
2: w języku polskim jesteś płci męskiej.
4: O!
0: Ale pamiętaj, że żyjemy w 26 roku. Każdy może być każdym.
2: To prawda.
3: Czy jestem jakąś rzeczą?
2: No
3: byłem już kiedyś,
2: przypomniało
3: mi się łodzią podwodną, więc z wami jest wszystko możliwe.
2: To posłuchaj podpowiedzi, może coś ci się rozjaśni.
5: Jankes, jesteś tym, czego dzisiaj chcę.
2: Uh-huh. Czyli jesteś bardzo upragniony. A to jest akurat
3: czy
2: prawda.
3: Jestem... O nie, nie mogę.
2: No.
3: Czy jestem ciepły?
2: Jesteś czy... ciepły.
0: To tak. Właściwie no...
3: A czy mam coś... jestem postacią, która ma coś wspólnego z pogodą?
0: Nie.
2: Dawaj następną
3: nie
2: podpowiedź.
3: Jestem słoneczkiem, słuchaj. Pomyślałem sobie o słoneczku.
6: Jankes, w sezonie jesteś niczym drwal.
0: O.
2: Mhm. Dawaj następną.
7: Jezu. Jankes, ale dlaczego ty posypałeś banie sezamem?
2: Nic, na razie nie świta, nie chwyta.
3: Ale to...
0: Jestem
8: nie jedno, jestem parówą nie jesteś.
3: O. Ostatnio była...
2: No.
3: Paru...
2: Frankfurterka.
3: Mówiłem, jak powiedziałem hot dog, to było źle, bo byłem parówą. Aha. Czy tutaj jesteś
2: parówą
3: coraz bliżej?
2: Nie jesteś.
0: Ale jesteś blisko, jesteś
3: ale
0: blisko.
3: Ale tak powiedziałem na początku, mam napisane tutaj zresztą, zobacz,
2: no,
3: w mojej
2: karteczce. No, tak, wykres
3: jak
2: jest.
3: Jak patrzę na ciebie, to jestem, staję się głodny.
2: Tak, troszkę cieplej.
3: Macie coś jeszcze?
2: Mamy.
3: Zaraz mi się coś wyjaśni.
9: Jankes, kucharz ciebie przyrządzi.
10: Mhm. Robisz towarzystwo z sera i keczupu.
2: No,
0: i
2: no.
0: Uwaga, czy... ostatnia.
3: Dawaj, dawaj, dziad.
9: Jankes, każdy lubi to jeść. I do tego fryteczki.
3: I to i proszę brać przykład z naszej młodziutkiej, cudownej słuchaczki, bo to jest konkretna podpowiedź.
0: Czyli no. Kim jesteś?
3: Po której ja mogę powiedzieć... Dobra, nie jestem hot dogiem. Hot dogiem...
2: Nie jesteś.
3: Frytki to zapiekanka, to nie.
2: Przypomnimy ci jedną podpowiedź,
3: dobra,
2: która cię na maksa naprowadzi. Posłuchaj.
3: No.
0: Jestem ham.
5: Jankes, niby ham, a jednak dobrze
3: tak,
5: wychowany.
3: Do tego chciałem właśnie wrócić, coś było z tym hamem. No. Panie i panowie, tutaj program Hamburger Hama i Wiktor!
0: Tak.
3: Pokażcie mi to, pokażcie mi to.
0: Ale jesteś piękny, jesteś tak ładnie dzisiaj przerobiony. Jesteś
3: ale
0: tak hamburgerem w 4K.
3: Teraz, pierwsza podpowiedź, którą powiedział słuchacz, rzeczywiście, patrzę na ciebie, jestem głodny, czy staję się głodny.
0: Pomyślałem pierwszą kobiecie.
3: No. Słuchajcie, naprawdę jestem coraz bardziej z was dumny, że mój wizerunek w sieci jest coraz lepszy.
2: Ale
3: Jezu, jak ja wyglądam.
2: Powiem ci tak, że zazwyczaj jesteś osobami, które mają super ekstra fryzury i mówię ci, że do twarzy ci we włosach. To chciałam ci powiedzieć, że do twarzy ci w bułce na głowie.
11: Krzysztof Hamburger.
0: Jej, ale ładne.
2: I będziesz prowadził nowy teleturniej.
0: Dziękujemy.
3: Ale dobrze wyglądam.
2: Dobrze ci z tym sezamem czy to twarzy.
3: Z sezamem na głowie.
2: I z sałatą pod szyją.
0: Ale pierwszy raz to mogę powiedzieć, Jankes, mam na ciebie ochotę.

0: 8.30 już za chwilę. Lubię, jak Kama prosi mnie o zrobienie niespodzianki.
1: Żeby Kama powiedziała poza anteną przed chwilą.
2: No to niespodziankę.
3: Słuchajcie, to jest duże ryzyko tak naprawdę z mojej strony. Więc...
0: Dzisiaj o te niespodzianki w walizce pytamy, bo my jutro lecimy na odlot ściśle tajny. Z wami zresztą mamy ograniczoną ilość miejsca w walizce.
3: 8 kg.
0: Co wsadzić takiego, co spowoduje z

0: zdziwienie na lotnisku. Halo, dzień dobry.
1: Witam. Wiecie co, kiedyś mój siostrzeniec wyciągnął z szafy taki masażer mamy. To może, oczywiście o tej porze nie powinnam o tym mówić, ale może coś takiego spakujecie.
2: Ja nie mam siostrzeńca, jakby co.
3: Ja nie mam masażera, jakby co.
0: Ja masuję rękami.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec te klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciastoporty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 115.
8: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Już nie musisz. Zapraszamy do nas. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxiso w Comfy Parku w Bydgoszczy i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty, 30 maja, minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxiso. Zapamiętaj nasz adres: Maxiso w Comfy Parku przy Alei Jana Pawła II 115 w Bydgoszczy. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxiso. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxiso.pl.

0: Kuki do MediaMarkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego.
5: Z opóźnieniem wystartuje w tym roku bydgoski rower aglomeracyjny, ale opłaca się czekać, bo będziemy mieli do dyspozycji nowe rowery, także te elektryczne. Sezon ma wystartować 1 sierpnia. Być może, że stanie się to trochę wcześniej. Na termometrach dzisiaj do 21 stopni. Dziś słońce na zmianę z chmurami. Po południu powieje silniejszy wiatr.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
6: Jest 8.30, zaczynamy z Kaniusz Marcin Procki. Zapraszam. O północy przywrócono ruch kolejowy na trasie Rogoźno-Poznań. To po poniedziałkowym wypadku w Garbatce, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Przez kilka dni składy musiały jeździć objazdami, kursowała też zastępcza komunikacja autobusowa.

0: spadki na stacjach paliw. Cena benzyny 95 spadła o 11 groszy i teraz maksymalna wynosi 6 zł 31 groszy. Wyraźnie o 18 groszy spadła cena diesla, za którego litr maksymalnie dziś zapłacimy 6,57. A dziś dwoje polskich tenisistów zobaczymy w akcji w Paryżu. W drugiej rundzie French Open Maja Chwalińska zagra z Elise Mertens. Powinny pojawić się na korcie około 13. Nieco wcześniej powinien rozpocząć się mecz Huberta Hurkacza, który zmierzy się z Francisem Tiafo.
1: Oczywiście trzymamy kciuki za biało-czerwonych sportowców, którzy grają w turnieju Rolanda Garrosa.
2: No, tak, oczywiście grają ping-pong.
3: Jednocześnie trzymamy się za walizkę, do której wy wsadzacie nam nieoczekiwane prezenty. Co byście nam wsadzili?
4: Ja wracając do PL z UK, przywoziłem kiedyś w walizce 3 miecze samurajskie. Oczywiście repliki.
2: To by się zgadzało. Jeden dla mnie, jeden dla Jankesa, jeden dla Wiktora.
3: Mm-hmm. I wszystkich nas nie przepuszczą.
5: Ja się staram.

0: Rita Ora w Radiu SK. Ależ ona potrafi. 23 minuty i będzie z nami godzina 9.
1: A internet się zastanawia, czy czasem nasz polski Rafał Brzoska nie zaorał reszty konkurencji, jeżeli chodzi o swój biznes na wysyłanie paczek.
2: Co on znowu wymyślił?
1: Słuchajcie, pojawiło się od kilku dni w jego firmie coś takiego jak walizka podróżna, pasująca idealnie wymiarami do rozmiaru tej skrytki. I teraz można wykonać taki myk, że lecąc gdzieś za granicę, bo tam też pojawiły się paczkomaty, przy lotniskach, nie trzeba płacić linii lotniczej za bagaż
0: kilka ciężkich stówek.
1: Tylko mniejszym kosztem można nadać sobie z paczkomatu spod domu na przykład swoją walizkę, tam ją odebrać i mieć bagaż taniej.
0: Na miejscu i
2: linie lotnicze go nienawidzą. Zobacz jak!
0: A tak sobie pomyślałem, że w tym pomyśle wymieszały się dwa najważniejsze polskie geny.
1: Czyli
0: ten przedsiębiorczości i ten kombinowania. Jankes,
3: Kama. Autopromocja.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to.
5: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
6: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
7: A potem rzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
9: Witajcie w naszym świecie!
10: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
11: To Majaland nazywa. Jeszcze raz! Atrakcji wciąż przybywa.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
13: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Już nie musisz. Zapraszamy do nas. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxis w Comfy Parku w Bydgoszczy i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 30 maja minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxis. Zapamiętaj nasz adres: Maxis w Comfy Parku przy Alei Jana Pawła II 115 w Bydgoszczy. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxis. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxiso.pl.
14: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze

0: środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
2: Mediamarkt.
1: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed

0: sklepach MediaMarkt. Carrefour w Comfy Park w Bydgoszczy już otwarty. Tylko dzisiaj polskie pomidory malinowe, kilogram 5,99. I jaja z wolnego wybiegu Carrefour, rozmiar L, 10 sztuk, 7,99. Łap ekstra oferty dnia w Carrefourze w Comfy Park.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
2: Masz problem z samochodem? Szukasz mechanika? Nowy warsztat samochodowy w Bydgoszczy zaprasza. Adi Car Service Podolska 7A. Atrakcyjne ceny, profesjonalna obsługa, szybka diagnostyka, serwis opon i klimatyzacji. Podolska 7A.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: Tok, tok, drugie dzieci. Tak się kiedyś grało. To takie hity były za mojej młodości.
1: To jest Złote Przyboje Radia SK. 12 minut do godziny 9.
2: One Take Cool T. No, cool będzie w ten weekend, bo lecimy razem z wami. Zabieramy was na odlot ściśle tajny. W tej sprawie cały czas przy telefonie kolejne osoby. Dzień dobry.
3: Obawiam się, że Kama na wyjazd ściśle tajny włożyła do swojej walizki ketle i hantle.
1: Kama lubi ćwiczyć w każdych warunkach.
4: To prawda.
1: I Kamcia, no, w tym momencie możesz wygrać nasz wyjazd.
4: Ale to jest cudowne, ponieważ walizka, którą możemy spakować, ma 8 kg. Aha. To taki jeden ketelek i po robocie.
2: W tej sprawie właśnie pojawia się zadanie specjalne od naszego kapitana. Posłuchajcie.
5: Pasażerowie Jankes, Kama i Wiktor. Mówi kapitan. Przekazuję ważną informację odnośnie waszego bagażu. Jego maksymalna waga to 8 kg. I teraz proszę o uwagę, bo wlatuje challenge. Osoba, która będzie mieć najlżejszy bagaż, dostanie 100 euro w gotówce. Ale ta kasa będzie musiała być wydana na coś dla naszych najdroższych słuchaczy. Także możecie już planować, czego nie zabierzecie. Miłego pakowania, życzę kapitan.
4: Ja już wczoraj wyciągnęłam 4 sukienki, kostium kąpielowy, to kilka innych ważnych rzeczy.
2: Najmniej to waży.
4: No, tylko do tego jeszcze 3 pary szpilek, więc jakby wam powiedzieć, 100 euro fajnie, że wygracie.
1: Czyli 100 euro nie dla Kamy, albo dla ciebie, albo dla mnie.
2: Ale przypominam, wydajemy to na słuchaczy, na miejscu, na jakieś przyjemności dla nich.
1: Ja będę się pakował w ostatniej chwili, więc prawdopodobnie będę miał bardzo mało bagażu.
4: I prawdopodobnie nie zabierzesz nic.
1: No dobrze, zobaczymy, jak to się potoczy. Dziękujemy kapitanie, oczywiście bierzemy challenge na klasę.
2: A czy ktoś wie, ile waży dobry humor, bo ja tylko to będę pakował.
6: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
1: Przez weekend rzeczywiście antena też będzie żyć naszym wyjazdem. Odlot ściśle tajny. Naprawdę my dalej nie wiemy, gdzie lecimy. Jutro rano wszystko się okaże.
2: Ja już sobie zazdroszczę, że wy zazdrościcie nam.

0: to jest, 6 minut i będzie z nami godzina 9, dzisiaj ważny dzień, czyli czwartek za kwadrans piątek.
1: Dzisiaj dzień hamburgera, dzisiaj ty byłeś hamburgerem, kochanie.
2: Ale nie hamem i nie parówą.
0: Ach, dziękujemy, życzymy wam fantastycznego i pysznego dnia oczywiście, wracamy do was jutro punktualnie o godzinie 6.
3: Jutro tak zwany poranek rwany niepełny, bo zaczniemy go my, ale w trakcie poranka będziemy się udawać na lotnisko.
2: Tak też będzie.
0: Coraz bardziej boję się tego wyjazdu.
2: Odlot ściśle tajny już za moment.
3: No, na pytanie, co zabrać do walizki, odpowiedź jest jedna, najważniejsza i na koniec ją przypominamy.

0: Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde in...
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up, Radio Escalade? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio Escalade.
1: Escalade Release już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren! Voltaren!
11: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
15: bezpiecznie.
14: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
16: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
17: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
18: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
19: No wiem.
18: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
19: Ej, to już przesada.
18: No co, tego poziomu nie da się przebić.
20: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
21: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
22: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
23: Arbuz 62% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
26: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
25: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
27: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
28: I po reklamie.
29: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
30: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
31: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
32: I ruszamy na bydgoskie trasy, już mocno zakorkowaną tej porze. Wolno jedziemy do ronda Grunwaldzkiego, do ronda Bernardyńskiego, a także do ronda Kujawskiego. Postoicie na Fordońskiej w kilku lokalizacjach, ciasno także na Kamiennej i Słukowskiego. Temperatura dziś wzrośnie do ponad 20 stopni. Dużo słońca od rana do późnego popołudnia. W ciągu dnia powieje silny wiatr.
30: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa, układ w klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
31: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
29: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
0: Jest dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. PiS i Konfederacja chcą wyrzucenia projektu do kosza. Otoczenie prezydenta zapowiada weto, a dziś w Sejmie drugie czytanie ustawy o statusie osoby najbliższej. Politycy rządzącej koalicji przekonują, że to kompromisowe rozwiązania. Według opozycji to wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich.
1: Projekt ustawy nie zmienia w najmniejszym stopniu definicji małżeństwa.
2: To jest atak na fundamenty naszego państwa. Atak na polską rodzinę.
3: Prawico, czego się boicie? W jaki sposób ten projekt zagraża waszym rodzinom?
0: Mówili Katarzyna Kotula z Lewicy, Michał Wójcik z PiSu i Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Głosowanie w Sejmie już jutro. Hakerzy odkryli lukę w systemach e-administracji. Problem dotyczył m.in. portalu PUE-ZUS, e-sądu w Lublinie oraz części usług e-zdrowia. Błąd pozwalał zalogować się na konto dowolnej osoby przy znajomości jej imienia, nazwiska i numeru PESEL.
4: W sytuacji, kiedy uzyskujemy możliwość zalogowania się na dowolną osobę, to tak naprawdę jesteśmy w stanie sprawdzić, gdzie mieszka, gdzie była zameldowana, jaki był jej numer dowodu osobistego, listę jej pracodawców, również historycznych za kilka ostatnich lat.
0: Mówił Michał Leszczyński, audytor IT, który odkrył lukę w systemie. Dziura w systemie została zgłoszona do CERT-a. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że błąd został naprawiony. We Wrocławiu rusza dziś zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. W niedzielę na wrocławskim stadionie kadra Jana Urbana zagra towarzysko z Ukrainą. Reprezentacja przeniesie się później do Warszawy, gdzie w środę zagra z Nigerią. Wiadomo, że w pierwszych dniach zgrupowania zabraknie Michała Skurasia, którego chęt ma do rozegrania jeszcze jeden mecz.
5: SK Bydgoszcz News.
32: Dorota Lakner, zapraszam. Kończą się prace nad zmianami w parkowaniu na parkingach Park and Ride. Będą mogli z nich korzystać także posiadacze popularnych sieciówek. Na autobusy i tramwaje oczekiwana modyfikacja systemu zachęcić ma do pozostawiania samochodów na parkingach poza centrum Bydgoszczy i poruszania się transportem publicznym. Joga na trawie na stałe wpisała się w kalendarz letnich wydarzeń w Bydgoszczy. W tym roku bydgoszczanie również będą się spotykać w soboty w Parku Kochanowskiego. Trzeba zabrać ze sobą matę. Cykl rozpoczyna się 27 czerwca.
6: Ostatni czwartek maja, naprawdę kiedy to się wydarzyło? 9:02 na godzinie na zegarach, więc czas już najwyższy grać hity na czasie. Będzie Alex Warren i Fever Dream, będzie Kuban Mrozu i Faust i zanim spadnie deszcz, będzie też coś od Bledki i Imagine Dragons. A na początek spotkanie z Sanach, Invisible Dress w remiksie. 9:02 na zegarach, Michał Sobkowski, witajcie!

dalej po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Maroon 5 i Christina Aguilera Moves Like Jagger to hity na czasie po godzinie 9 w Radiu SK. Przeszedł nad cieśniną Bosfor z Azji do Europy. Przeszedł nad cieśniną Mesyńską z kontynentalnych Włoch na Sycylię. Pamiętam, oglądałem to z zapartym netchem. Legendarny, tak chyba już można powiedzieć, Jan Rose, czyli estoński Slackniner, czyli ktoś, kto chodzi po linie. No tak naprawdę to jest taśma o szerokości dosłownie kilku centymetrów, ale wciąż to jest niesamowite. Dlaczego o nim mówię? Bo tym razem ma połączyć w Polsce stare i nowe, czyli już w niedzielę ma przejść między warszawskim Pałacem Kultury i Nauki i najwyższym budynkiem Unii Europejskiej, czyli Warsaw Tower. Odległość to 500 metrów, pół kilometra, 180 metrów nad ziemią. Naprawdę niesamowite i miejmy nadzieję, że się odbędzie, bo wiatr, który ostatnio wieje w Warszawie dosyć mocno, może to uniemożliwić. No wiem, że niektórzy powiedzą, że balansowanie na linię nad przepaścią to dzień jak co dzień. Coś w tym jest, ale ja chyba jednak wolę moją przepaść niż te 180 metrów w dół między Warsaw a Pałacem Kultury i Nauki. Bledka, komu miałabym powiedzieć? Za chwilę w Radiu SK po krótkiej przerwie. A później Andy Dust, Harris i Zokaria.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
6: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Astro Festival wraca do Bydgoszczy. Widzimy się w Młynach Rotera i na Wyspie Muńskiej. Plenerowe planetarium, największy w Polsce teleskop słoneczny, warsztaty rakietowe i muzyczne, astroanimacje, odlotowa fotobudka i laboratorium mgławic planetarnych, filmy i zdjęcia z kosmosu oraz rycerze Jedi. A na finał multimedialny mapping show na sferycznym ekranie. Bydgoszcz, 5 czerwca od 17 do 23. Szczegóły na astrofestival.pl. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, współorganizator Młyny Rotera. Do zobaczenia! Koniecznie!
8: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Juraparku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuktozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Juraparku Solec Kujawski. Zapraszamy!
9: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
10: Zmień auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II, 150 przy lotnisku.
11: Kto przygody dobrej szuka? Coco Melon. To zabawa i nauka.
12: Odkryj wspaniały świat zabawy Coco Melon.

0: Już 29 i 30 maja w Fokusie. Zajrzyj na farmę McDonalda, zagraj na ogromnej planszówce. Zobacz autobus Cocomelon i rób sobie zdjęcie z JJ-em.
1: Zjedz pyszną muffinkę i baw się jak dziecko w Fokusie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Witajcie w naszym świecie.
4: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
5: To Majaland nazywa. Jeszcze raz. Atrakcji wciąż przybywa.
6: I po reklamie.

0: jeden z naszych eskowych hitów zawsze na czasie. Jeden z takich najbardziej innych, ale lubicie, bardzo lubicie. Więc gramy Indila i Dernier Dance, czyli w tłumaczeniu Ostatni Taniec. Za chwilę będzie przy czym potańczyć, bo będzie Bruno Mars na antenie Radia SK, a później Wiktor Dedua i Tam Słońce Gdzie My U Nas.
1: Imprezka. Impreska.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: za 99,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Panowie, dach gotowy?
2: Oczywiście, że gotowy.
1: Tak szybko?
2: Panie, to Byddrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
3: Bydddrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydddrew.pl. Telefon 884 308 308.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
8: Bydgoszcz City Life Festival. 3

0: Wrzaski i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chilloutu i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: Witajcie w naszym świecie.
2: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland. Parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
3: To Majaland nazywa. Jeszcze raz. Atrakcji wciąż przybywa.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Bydgoszcz, jesteście gotowi? Już 30 maja w klubie AWA 3.0 odbędzie się oficjalny Before Sunrise Festival 2026. Za konsoletą pojawią się Diablo,

0: Mezzo oraz On Tune. Przyjdź i zgarnij dwie podwójne wejściówki na Sunrise Festival. Czekają na Was trzy piętra, trzy bary i ogrom pozytywnej energii. Before Sunrise Festival w AWA 3.0. Bilety i rezerwacje na awa3.pl.
1: I po reklamie.

Illenium i Ellie Goulding na wokalu, czyli Don't Want Your Love w Radiu SK. Tuż przed godziną, godziną 10. Po 10 gramy dalej jeden z waszych ulubionych numerów. Ostatnio to jest tak, że nawet w lodówce jak się otworzy, to zaczyna śpiewać Jenny i Tame Impala, czyli Dracula w remixie, zaraz w SC.

0: Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Kanpak Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.kanpak.com albo zadzwoń 695 001 642.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
3: MediaMarkt.
4: Tylko teraz! Chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
5: Co najbardziej lubią dzieci?
6: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
7: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
6: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
7: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
8: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
9: Szukasz stabilnej pracy? Volex Poland, producent wiązek kablowych przy przemysłowej, rozwija się i zatrudnia pracowników produkcji. Czysta, bezpieczna hala, dwie zmiany, od poniedziałku do piątku. Umowa o pracę, podstawa 5000 zł brutto, a po okresie próbnym dodatkowo premia 500 zł. Stołówka, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, w czasy pod gruszą, kino i inne. Realne możliwości awansu. Wyślij CV przez stronę volex.pl lub zadzwoń 609 638 373. Volex. Twoja bezpieczna przyszłość zaczyna się tutaj.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje Cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące, profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Czesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego.
15: Uwaga, kierowcy, są utrudnienia na Krajowej Dziesiątce w miejscowości Kruszyn na trasie między Bydgoszczą a Nakłem. Trwają roboty drogowe, trwa budowa ścieżki rowerowej i wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia potrwają około 8 godzin, czyli mniej więcej do godziny 17. Na termometrach dzisiaj będzie powyżej 20 stopni i dużo słońca przez cały dzień.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
13: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
16: Jest 10:00, zaczynamy z Kaniusz. Marcin Procki, zapraszam. Mocna reakcja rządu na słowa z otoczenia prezydenta. A to po tym, jak premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpisali w Londynie traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz stwierdził, że rząd nie konsultował tego traktatu, co świadczy o braku profesjonalizmu. Na to odpowiada wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
17: Szlak trafia człowieka, jak ciągle słyszy, tylko o własnym ogródku kancelarii pana prezydenta, jako pępek świata. To nie jest pępek świata. Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo.
16: A traktat musi jeszcze ratyfikować Sejm, a następnie trafi on do podpisu prezydenta. Z Bieszczad jadą do Warszawy. Przed Sejmem dziś zaplanowano protest w obronie SOR-u szpitala w Lesku, a placówka jest blisko bankructwa. Oddział jest ostatnim takim w regionie.
18: Generalnie kto chciałby wracać do...

0: regionu, czy zamieszkiwać w regionie, gdzie nie ma dostępu do podstawowej, doraźnej opieki zdrowotnej. To po prostu grozi życiu lub zdrowiu mieszkańców, ale też turystów, którzy nas tutaj w tym momencie jeszcze licznie odwiedzają.
1: Mówi nam organizator protestu Duszan Augustyn. Mieszkańcy chcą przekazać premierowi skrzynię z podpisami pod apelem o zajęcie się sytuacją szpitala, a Senat oficjalnie poparł starania Gdyni o wpisanie Śródmieścia na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
2: Miasto zbudowane od podstaw z pięknym obszarem modernizmu, naprawdę takiego, który trudno w takiej ilości spotkać gdziekolwiek na świecie.
1: Mówi marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Zgłoszony obszar Gdyni obejmuje prawie 500 budynków, a decyzję UNESCO poznamy w lipcu.
3: SK Bydgoszcz News.
4: Dorota Lakner, zapraszam. Jedyna osoba trafiła do szpitala po pożarze mieszkania w Bydgoszczy. Do zdarzenia doszło rano przy ulicy Dąbrowskiego. Budynek nie nadaje się do użytku. Trwają prace rozbiórkowe, a z pożarem walczyło 7 zastępów straży pożarnej. Rano doszło też do wypadku na Koronowskiej. W Bydgoszczy zdarzyły się 2 samochody osobowe. Na skrzyżowaniu dróg kierowca Skody nie ustąpił pierwszeństwa kierowcy Renault. Jedyna osoba trafiła do szpitala na badania. Jeszcze mogą być niewielkie utrudnienia w ruchu.
5: I Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz w Radiu SK. I Katy Perry, Lady Gaga też będzie. I Dawid Podsiadło. A na początek, szanowni państwo, Dracula w remiksie, czyli Tame Impala i Jenny. 10:02 na zegarach w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

0: Jeden z moich ulubionych ostatnio numerów, naprawdę. Zresztą nie tylko mój, jestem przekonany. Kygo, Khalid i Griffin, czyli Save My Love na antenie Radia SK. Khalid, przypomnę, w październiku w naszym kraju bilety do zgarnięcia na antenie Radia SK będą na pewno, to już przesądzone. Wcześniej Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz. Miu, który z kolei już w ten weekend, konkretnie w sobotę 30 w Obornikach Śląskich w ramach SK Music Tour. Tam biletów nie trzeba. Mocno zapraszamy razem z Olą Kot, no bo specjalnie dla was poprowadzimy to dwudniowe wydarzenie. A Zalia z kolei rozbiła ostatnio bank na Fryderykach i tu chciałbym się na chwilę przy Fryderykach jeszcze zatrzymać. Wspominałem już o tej imprezie, ale powiedzmy jeszcze raz, za singiel roku hip-hop statuetkę dostał Ostry. A co mówi Ostry? Gdyby to ode mnie zależało, to tego Fryderyka powinien dostać BDOS. A co robi Ostry? Chciałbym przeznaczyć tego Fryderyka na licytację Cancer Fighters. Mam nadzieję, że w ten sposób będziemy mogli pomóc jeszcze bardziej dzieciakom i na pewno będzie można pomóc, bo już na ten moment ta statuetka jest warta 11 250 zł. Dołączyła do tych wszystkich rzeczy i wydarzeń, które są licytowane na rzecz Cancer Fighters. Na ten moment wspólne oglądanie meczu z Thierry Henry na stadionie Arsenalu cieszy się największym wzięciem, bo warte jest 44 tysiące zł. Jak potrzeba, wyślę linka na Messengerze do tych wszystkich aukcji. Gramy dalej Lady Gaga za moment, a później wesce Dawid Podsiadło i Sezon.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
3: Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
4: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 500 na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Hej, co u ciebie?
9: Zapisałem się do TEB Edukacja.
8: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
9: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
8: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
9: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
8: Też bym tak chciała.
9: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Bydgoszcz, Dworcowa 71.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do

0: Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Kończysz 8 klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem lub piekarzem w Akademii Staropolskiej. Nauka u nas to same plusy. Czesne 0 zł.

0: Dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zmień auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworski Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworski Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
5: I reklamie.

0: Hity zawsze na czasie na antenie Radia SK. Rihanna, Jay-Z i Umbrella, czyli parasolka. No, kask przed deszczem na rowerze to nie uchroni. Parasolka byłaby lepsza, gdyby nie to, że ciężko się trzyma parasolkę i jeździ. Nawet chyba się nie powinno tak naprawdę. Ale kask przed utratą głowy ochroni jak najbardziej. Za tydzień o tej porze to już nawet ci poniżej 16 roku życia będą mieli obowiązek jeździć w kaskach. Dlatego w ten weekend i w Dzień Dziecka w SC zasypiemy was kaskami. W sensie rozdamy ich naprawdę kilkadziesiąt dla ciebie i dla twojej pociechy. Zgłaszasz taką potrzebę zupełnie za darmo na sk.pl. W weekend to nawet co godzinę taki kask będziemy rozdawać. Takie kaski. Spójrz Kask Mafia za moment, później Rag & Bone Man w SC.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40.
4: Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchanie, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciastoporty. Zapamiętaj, 29 i 30 maja, Dni Dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II, 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.

0: Marki do Media Markt.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji?

0: Giacomo. Tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w Tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
2: Masz problem z samochodem? Szukasz mechanika? Nowy warsztat samochodowy w Bydgoszczy zaprasza. Adi Car Service Podolska 7A. Atrakcyjne ceny. Profesjonalna obsługa. Szybka diagnostyka. Serwis opon i klimatyzacji. Podolska 7A.
3: Słyszycie ten klimat? Korea właśnie wchodzi na parkiet.
4: 30 maja Galeria Pomorska zamienia się w K-Pop Festival.
3: Random dance, warsztaty, koreańskie beauty trendy i gadżety.
4: Do wygrania płyty zespołów K-Pop i nagrody od Bubble Tea Paradise.
3: Dzień dziecka? Tylko w rytmie K-Pop. Więcej na galeriapomorska.pl.
5: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato. Stygnie też kolejna godzina hitów w Radiu SK po 11 dla Was. Fukaj, Vito Mamino i zabiorę Cię tam na sam początek.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
6: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
7: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum.

0: centrum niskich cen.
1: Mieszkania w podwyższonym standardzie od 8,5 tysiąca za metr? Tarasy na dachu, portier, ogrzewanie miejskie. Wybór od kawalerek po 5 pokoi? A to wszystko 800 metrów od Wyspy Młyńskiej? Tak, na Dworcowej 28 to możliwe. Klucze w tym roku. Sprawdź na dworcowa28.pl.
2: Co najbardziej lubią dzieci?
3: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
2: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
3: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
2: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zieloneArkady.com.pl.
4: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
5: Wow, to Ty już mieszkasz w nowym domu?
6: No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
5: Byddrew, kolego, Byddrew. Byddrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Byddrew.pl. Telefon 884 308 308.
7: Zmień auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
14: Rano doszło do groźnego wypadku na skrzyżowaniu w Osówcu wzdłuż ulicy Koronowskiej. Jedna osoba trafiła do szpitala. Nie ma już utrudnień w tym miejscu. Uważajcie na trasach, uważajcie też na motocyklistów, bo jest ich bardzo dużo. Na termometrach powyżej 20 stopni do końca dnia pogodnie i słonecznie. Jutro będzie trochę cieplej.
12: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
15: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszamy na początek. Tragiczna informacja z Płocka. Nie żyje 12-letnia rowerzystka. Do wypadku doszło rano w centrum miasta.
16: 54-letni kierujący ciężarowym DAF-em, skręcając w prawo, potrącił nastoletnią rowerzystkę, która znajdowała się na przejeździe dla rowerów.
15: Mówi nam Monika Jakubowska z policji w Płocku. Dziewczynka trafiła do szpitala, jej życia nie udało się uratować. Jest przyspieszenie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o prawomocną decyzję sądu dotyczącą aresztu dla byłego ministra sprawiedliwości. Sąd miał się tym zająć we wrześniu, ale zrobi to już w lipcu. 32 pseudokibiców wpadło po miesiącach poszukiwań. To uczestnicy ustawki na jednym z MOP-ów przy drodze S3. Do spotkania sympatyków Lecha Poznań i Pogoni Szczecin doszło na początku ubiegłego roku.
17: Śledczy zabezpieczyli również odzież oraz pieniądze, a także przedmioty, które mogły być wykorzystywane podczas ustawek.
15: Mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji, a zatrzymani usłyszeli zarzuty, mają policyjny dozór i zakazy stadionowe. A już jutro polski mecz we French Open. W trzeciej rundzie Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Rywalizację w Paryżu śledzi reporter eski Michał Skolimowski. Michale, no, szykują się duże emocje.
18: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
15: A dziś mecze Maji Chwalińskiej

0: i Huberta Hurkacza.
1: SK Bydgoszcz News.
2: Dorota Lakner, zapraszam. Bydgoska Masa Krytyczna będzie patronem nowej kładki pieszo-rowerowej nad magistralą kolejową przy Fordońskiej. Stowarzyszenie od lat zaangażowane jest w rozwój miasta i infrastruktury rowerowej, a o nadaniu nazwy zdecydowali radni. Jutro też, jak zwykle zresztą w ostatni piątek miesiąca, stowarzyszenie organizuje przejazd rowerowy przez miasto. Tym razem jest on skierowany do wszystkich miłośników dwóch kółek, niezależnie od wieku i rodzaju roweru. Trasa oraz tempo przejazdu będą dostosowane do najmłodszych uczestników.
3: Historia tego numeru i jego powrotu po 14 latach od premiery jest naprawdę niesamowita. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Gram dosłownie za kilkanaście minut. Będzie też Sanach, będzie Bausa, a na początek zabiorę cię tam. Fukaj, Vito Bambino, 11:02. W ST już grają Michu Sobkowski. Witajcie i zapraszam.

0: Chwilę temu Bausa i Magnetic na antenie radiowska to 21 Pilots i Stressed Out. Jeśli chodzi o moje sposoby na takie szybkie odstresowanie się, jeśli to jest w ogóle możliwe, to na pewno do nich należy tak zwany kwadratowy oddech. Pewnie część z Was zna to pojęcie, to jest wdech. Później trzymamy kilka sekund to powietrze wdechnięte, czy jak to tam się mówi po polsku, a później wydech. I ten wydech jak najdłuższy. I tak 2-3 razy. Jak ziewamy, to znaczy, że jesteśmy trochę mniej zestresowani, bo trudno się stresować i ziewać jednocześnie. Dobrym sposobem na odstresowanie się jest taniec. A taneczne pasmo, czyli SK Live Remix, powróciło jutro po godzinie 20. Najpierw 2 godziny dobrze zremiksowanych numerów. Później Armin van Buuren i jego Estate of Trance. Ale to nie wszystko. Wbijajcie chociażby już teraz, jeśli macie ochotę, na taką właśnie muzę, na EDM-owe taneczne brzmienia i rytmy do naszej aplikacji. Bo tam jest stream SK Live Remix i teraz na przykład... Rządzi tam Robin Schulz i jego Sugar Radio Show. SK Live Remix, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w aplikacji, a po FM-ie tak zwanym również piątki po godzinie 20. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, obiecałem, będzie Beauty and the Beat. Radio SK. Wdech i wydech.
1: Reklama.
2: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Skoda Bieranowski szuka najstarszej, sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęcia na auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
5: Bydgoszcz, jesteście gotowi? Już 30 maja w klubie AMA 3.0 odbędzie się oficjalny Before Sunrise Festival 2026. Za konsoletą pojawią się Diablo, Dave Mezzo oraz OnTune. Przyjdź i zgarnij 2 podwójne wejściówki na Sunrise Festival. Czekają na Was 3 piętra, 3 bary i ogrom pozytywnej energii. Before Sunrise Festival w AWA 3.0. Bilety i rezerwacje na awa3.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na

0: i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Zmień auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Taki towar sprzedaje się na pniu. Gdańskie Składy Drewne polecają certyfikowane drewno konstrukcyjne, deski na taras gładkie i ryflowane, architekturę ogrodową, duży wybór sklejki i środków ochrony drewna. Gdańskie Składy Drewne. Bydgoszcz Smoleńska 154. Drewno dostępne od ręki.
4: I po reklamie.

0: raz.
1: Ach, każdorazowo brzmi naprawdę świetnie. Kaśka Sochacka na antenie Radia SK i szum. Dużo szumu wokół tegorocznego French Open, no ale trudno nie szumieć, skoro naszym idzie naprawdę fajnie. Dziś w drugiej rundzie rewelacja, czyli Maja Chwalińska. Jej mecz po 12, tak samo jak spotkanie Huberta Hurkacza. Będziemy dawać znać, cóż tam się we Francji dzieje. A jutro w trzeciej rundzie turnieju, wspominaliśmy o tym, bratobójczy pojedynek Iggy Świątek z Magdą Linet. Więc jedna na pewno awansuje z Polek do kolejnej rundy. Powiedziałem bratobójczy? Boże, co za szowinista ze mnie. Siostrobójczy oczywiście. Avicii, Rita Ora, Lonely Together za moment, później Damiano Dawid Wesce.
2: Promocja. Legenda powróciła
3: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Barbara?
9: No?
10: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
9: Co, Marian?
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
9: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
10: No.
2: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert tanie.
12: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
13: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Już nie musisz. Zapraszamy do nas. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxis w Comfy Parku w Bydgoszczy i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 30 maja minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxizo. Zapamiętaj nasz adres Maxizo w Comfy Parku.

0: przy Alei Jana Pawła II 115 w Bydgoszczy. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxizo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizo.pl.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Europarku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Europarku Solec Kujawski. Zapraszamy!
5: Panowie, dach gotowy?
6: Oczywiście, że gotowy.
5: Tak szybko?
6: Panie, to Byddrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
7: Bydddrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydddrew.pl. Telefon 884 308 308.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Bydgoszcz City Life Festival. 3 dni koncertów, najlepsza muzyka i festiwalowy klimat.

0: Lipski i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chilloutu i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: I po reklamie.

Katy Perry, au, na antenie Radio SK, Legendary Lovers, legendarni kochankowie. Ona tak o Justinku? Przepraszam, o Justinie Trudeau, byłym premierze Kanady? Ciekawe, ciekawe. Po godzinie 12, jeśli jesteście ciekawi, to Kasia Węsierska razem z wami i hity na czasie. Będzie Selena Gomez, będzie męskie granie orkiestra, czyli nareszcie Michu Sepkowski. Wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 Radio SK po 18.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciastoporty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
2: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Co najbardziej lubią dzieci?
4: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
3: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
4: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
3: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
5: Już 31 maja na boisku treningowym B przy obiektach Bydgoskiego Centrum Sportu odbędzie się niebiesko-czarny Dzień Dziecka z Zawiszą Bydgoszcz. Startujemy o 11. Będzie czekać mnóstwo darmowych atrakcji dla najmłodszych. Ogromna strefa dmuchańców, fotobudka, tory przeszkód, kurs pierwszej pomocy, strefa cateringu z grillem, lodami i wieloma innymi niespodziankami. To będzie dzień pełen zabawy, uśmiechu i rodzinnej atmosfery. Nie zastanawiaj się, zabierz rodzinę i spędź ten dzień razem z nami. Zapraszamy!
6: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30.

0: maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors. Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
1: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki, spokój za oknem, szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City, największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City, nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego.
7: Dużo słońca w Bydgoszczy, jutro będzie podobnie, ale jutro ma być jeszcze troszkę cieplej, także pogoda będzie idealna dla rowerzystów, a jutro, przypomnę, szykuje się rodzinny przejazd bydgoskiej masy krytycznej. Mogą wziąć w nim udział nawet najmłodsi bydgoszczanie i tempo przejazdu będzie dostosowane właśnie do ich wieku.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
8: Zbliża się 12. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Tragiczny wypadek w Kutnie Włódzkiem. Na drodze rowerowej na zielonej osi miasta zderzyły się dwie hulajnogi elektryczne. Nie żyje 52-letni mężczyzna. Okoliczności tej tragedii wyjaśnia teraz prokuratura. Poszkodowani żołnierze armii amerykańskiej. Jeden z nich trafił do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. To po wypadku wojskowej ciężarówki w Zachodniopomorskiem. Do zdarzenia doszło między Czertyniem a Studnicą. Okoliczności wypadku wyjaśniają służby.
9: Kierowca podczas jazdy nie zachował należytej wjechał na pobocze i pojazd przewrócił się na bok. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 8 żołnierzy sił zbrojnych USA, w tym 4 trafiły do szpitala, 4 opatrzono na miejscu.
8: Mówi Tomasz Zygmunt z oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie. Po zmianach na szczycie władzy w Krakowie w wielu polskich miastach coraz głośniej mówi się o referendach odwoławczych, a ich włodarze nie mogą czuć się bezpiecznie. Sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w Kielcach. O szczegółach Weronika Wawrzyk.
10: Po rozstrzygnięciach w Krakowie temat budzi emocje również w stolicy Świętokrzyskiego. Tak całą sytuację komentuje prezydent Kielc Agata Wojda.
11: W wielu miastach w Polsce zaczyna budzić dosyć duże emocje, no także w Kielcach.
10: Dotychczasowych działań broni środowisko prezydentki. Marcin Stępniewski z klubu Prawa i Sprawiedliwości stawia sprawę jasno.
12: Jeśli byłaby to inicjatywa mieszkańców, niewątpliwie byśmy się w nią zaangażowali.
8: A pani prezydent zapowiada, że jeśli dojdzie do referendum, to podejdzie do niego z pokorą.
13: SK Bydgoszcz News.
14: Dorota Lakner, zapraszam. Sukces bydgoskich koszykarzy. Nasz zespół wygrał wczoraj mecz z drużyną z Łodzi i w kolejnym sezonie Enea Bramczyka Storia zagra w koszykarskiej Orlen Basket Lidze. Mecz był wyrównany i zakończył się wynikiem 96-87. Będą widowiska historyczne, pokazy wojskowe, recital harfistki, a także powitanie 20 flisu królewskiego płynącego Wisłą do Gdańska. Tak w skrócie zapowiada się piknik Wiślany Wici, który odbędzie się w sobotę przy bulwarach Wiślanych w Starym Fordonie.
15: Każdy ma taką jedną, powiedziałabym, chyba nielegalną albo może wstydliwą przyjemność, do której trudno się przyznać, ale którą często robimy. Po angielsku to jest guilty pleasure. Ja wam za chwilę o tym więcej opowiem. Minuta po 12, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: 17 minut po 12, 1:08, ale jak zapomnieć, jedni podjadają słodycze w nocy, inni słuchają muzyki, której no nie włączyliby na głośnikach, chociaż ja uważam, że nie ma złej muzyki, ale tylko na słuchawkach. A ja ostatnio w ramach swojego Guilty Pleasure, i wiem, że nie tylko ja, bo to się rozeszło dosyć dużym echem, oglądam, co do jednego ze sklepów w Polsce przyszło, jeżeli chodzi o asortyment. Jest taki sklep, który prowadzi swoje konta w mediach społecznościowych, mały, zupełnie lokalny, i tam sprzedają bardzo lokalne miejskie produkty. Kiełbasy, salcesony, pasztety, jajka, jakąś taką małą garmażerkę robioną przez koła gospodyń wiejskich. No i codziennie właściwie sprawdzam, co dziś jest w asortymencie. Czy byłoby to dziwne? Może nie, gdyby nie fakt, że ja do tego sklepu mam jakieś 420 km i prawdopodobnie nigdy tam nie pojadę. Zresztą ludzie, którzy piszą komentarze pod tymi filmami, też mówią o tym, że prawdopodobnie nigdy tam niestety nie dotrą. Ale co nam szkodzi sobie pomarzyć? To tak jak z pieniędzmi, których nie mamy na koncie, a już mamy zaplanowane, na co byśmy je wydali.
1: Radio SK. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
2: dmuchanym flamingiem?
1: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stóp na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Astro Festival wraca do Bydgoszczy. Widzimy się w Młynach Rotera i na Wyspie Muńskiej. Plenerowe planetarium, największy w Polsce teleskop słoneczny, warsztaty rakietowe i muzyczne, astroanimacje, odlotowa fotobudka i laboratorium mgławic planetarnych, filmy i zdjęcia z kosmosu oraz rycerze Jedi. A na finał multimedialny mapping show na sferycznym ekranie. Bydgoszcz, 5 czerwca od 17 do 23. Szczegóły na astrofestival.pl. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, współorganizator Młyny Rotera. Do zobaczenia. Koniecznie.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
16: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
17: Kończysz ósmą klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem lub piekarzem w Akademii Staropolskiej. Nauka u nas to same plusy. Czesne 0 zł. Podręcznik

0: Dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słyszycie ten klimat? Korea właśnie wchodzi na parkiet.
3: 30 maja Galeria Pomorska zamienia się w K-Pop Festival.
2: Random dance, warsztaty, koreańskie beauty trendy i gadżety.
3: Do wygrania płyty zespołów K-Pop i nagrody od Bubble Tea Paradise.
2: Dzień dziecka? Tylko w rytmie K-Pop. Więcej na galeriapomorska.pl.
4: I po reklamie.

0: się w Esce.
1: Nie ma za co przepraszać, to do Justina Biebera. Cieszymy się, że wróciłeś po oko uczelni. To teraz czas na tego pana. Ten pan brał udział w 20. edycji reality show American Idol, a teraz wydaje kolejne numery. Pochodzi z Kanady, mieszka w Kolumbii Brytyjskiej i ma głos, który wam się spodoba. To Cameron Whitcomb i jego Kingdom of Fear już teraz premierowo w Radiu SK.

0: No i na takie studia trzeba było iść. Jennifer Lopez Pitbull on the floor w Radiu SK, tak przynajmniej mówią twarde dane. Chodzi o dokładnie jeden kierunek i co ciekawe, według statystyk, także jeden kierunek na jednej uczelni w Polsce. Dlatego, że dokładnie ci, którzy ukończyli te studia, a więc absolwenci tego kierunku, już w pierwszym roku po wyjściu z murów swojej alma mater zarabiają 14 tysięcy brutto i to jest oczywiście mediana zarobków, więc te zarobki mogą się różnić, ale tak czy tak, jak na medianę, bardzo wysoka jest to wartość. Chodzi o magistrów informatyki po Uniwersytecie Warszawskim. No, więc myślę, że wielu tegorocznych maturzystów zdecyduje się składać tam właśnie swoje podania i aplikować właśnie na ten kierunek i na tę uczelnię. Być może te mamy, które mówiły, co ty tak po nocach przy tym komputerze siedzisz, to teraz się przeproszą z tym zdaniem.
1: Radio SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884-308-308.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz ketchup publiczki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciasto Porty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
10: Skoda Bieranowski szuka najstarszej, sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęcia na Ukana adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
11: Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj

0: 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: SK. SK.
10: Sponsorem programu jest Erste.

0: wciąż tak samo dobre. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love w Radiu SK przed 13 po 13 gramy. A wy pewnie pracujecie. I jeżeli chcecie powiedzieć, jak wam mija ten czwartek, to dajcie znać głosówki na SK-owym Messengerze. Chętnie przyjmiemy po 13, między innymi Alex Warren Westy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Co ty taki zakręcony?
8: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
7: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
8: Co? Tak szybko?
7: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
8: Czekaj.
7: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
8: Bydgoszcz, Dworcowa 71.
7: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No

0: tego poziomu nie da się przebić.
1: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
2: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
3: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
4: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku pralinę Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Co najbardziej lubią dzieci?
6: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
5: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
6: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
5: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
13: W czerwcu będzie można zaoszczędzić na paliwie. Rusza rywalizacja o puchar rowerowej stolicy polskiej i warto wskoczyć na rower. A pogoda idealna i na spacer, i na rower. W Bydgoszczy w tej chwili 19 stopni i słonecznie, a na trasach od czasu do czasu większy ruch na Fosza Królowej Jadwigi i Jagiellońskiej.
11: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
14: Jest 13. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Podpisano pierwsze umowy z programu SAFE. Dotyczą dostaw dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, w tym systemów kryptograficznych. Dokumenty podpisano w Legionowie w obecności szefa MON i premiera.
15: Czasami ludzie pytają mnie, czy my nie za dużo wydajemy pieniędzy na obronność. Niektórzy uważają, że zagrożenie wciąż jest abstrakcyjne. Wydajemy te pieniądze, żeby uniknąć wojny.
14: Kolejne umowy mają być podpisywane wkrótce, tak zapowiada Donald Tusk. Tragiczny wypadek w Poznaniu. Nie żyje 91-letni mężczyzna, który wpadł pod tramwaj na przystanku Kurpińskiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przechodził przez tory między przystankami. Na miejscu są utrudnienia w ruchu komunikacji miejskiej, a okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratury. Apelują o ratunek dla ostatniego bieszczadzkiego szpitala. Przed Sejmem protestują pracownicy placówki w Lesku, społecznicy i mieszkańcy regionu, a demonstranci czekają na spotkanie z premierem.
16: Chcemy przedstawić zebrane podpisy, zebrane w ochronie naszego szpitala. Jest ich prawie 6 tysięcy. No i grozi widmo zamknięcia całego szpitala.
17: No właśnie, dyrektor mówił o tym, że być może nawet na początku lipca. To rzeczywiście jest realne?
18: Tak, jest to realne.
19: Tak, jest realne.
20: Nie mamy specjalistów, nie mamy lekarzy.
21: Dostajemy 75% wynagrodzenia, a nie wiemy, czy w przyszłości nie będzie jeszcze mniej.
14: Mówili demonstrujący przed Sejmem naszemu reporterowi Michałowi Rawie. Zadłużenie szpitala w Lesku rośnie, teraz to około 170 milionów złotych.
5: SK Bydgoszcz News.
22: Trawa coraz wyższa, ale koszenia nie będzie. W Bydgoszczy urzędnicy pozwalają roślinom swobodnie rosnąć i stawiają na łąki kwietne. Idą zatem same korzyści, przekonuje Marta Stachowiak z ratusza.
23: Wyższa trawa nie tylko zatrzymuje wodę, działając niejako jak gąbka, przyciąga owady, pszczoły, motyle.
24: Jak to wygląda?
25: Lepiej bez komentarza.
26: Ja bym nie kosiła.
27: Mamy taką pustynię i tak gorąco, że lepiej niech wygląda tak, jak wygląda.
22: W Bydgoszczy nie ma dziś sztywnego harmonogramu koszenia, wyjątkiem są główne arterie miasta.
28: Usprawiedliwieni jesteście teraz. Można na chwilę odejść od miejsc pracy. Mówię to ja, prawie łezka, dlatego że lada moment ruszają kolejne mecze podczas Rolanda Garrosa, Hubert Hurkacz między innymi na korcie, więc warto śledzić i mocno trzymać.

0: Queen. Gibbs, Dope House, For Money w Radiu SK, 17 minut po 13. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, którzy jadą autem w kierunkach, na razie pewnie jeszcze nieznanych, a może właśnie i znanych. Napisała Miami, że dzisiaj jest dla niej bardzo emocjonalny dzień, bo córka ma egzamin na prawo jazdy. Trzymajcie kciuki za nią, pozdrawiam z Wielkiej Brytanii. Trzymamy, choć dobra i zła informacja jednocześnie jest taka, że jeżeli córka zda, to będzie prawdopodobnie oczekiwała tego, żeby móc sobie dalej trenować te umiejętności, które już zdobyła, co oznacza, że będzie potrzebowała auta. I to, droga Miami, na ciebie spadnie prawdopodobnie odpowiedzialność za jego organizację.
1: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Gibbs nie przestaje zaskakiwać. I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu, Ostatni dzień lata, a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
2: Przedłużyć lato jeden dzień.
1: Głosujecie na SK.pl.
2: Tylko słońce czuć.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Carrefour w Comfy Park w Bydgoszczy już otwarty. Tylko dzisiaj polskie pomidory malinowe, kilogram 5,99. I jaja z wolnego wybiegu Carrefour, rozmiar L, 10 sztuk, 7,99. Łap ekstra oferty dnia w Carrefourze w Comfy Park.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
13: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
15: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Linkin Park, In The End w Radiu SK, 23 minuty do godziny 14. Just, Jack Style, John, Turn The Lines Off, to za chwilę w Radiu SK, już za chwilę. Bo od przyszłego tygodnia będziemy Wam rozdawać coś, co będzie niezbędne na polskich drogach, jeżeli ma się mniej niż 16 lat i porusza się rowerem albo hulajnogą. O tym więcej za chwilę, nadstawcie uszu i koniecznie zgłaszajcie się na sk.pl.
1: Autopromocja.
2: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś Was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski.

0: Polski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Już nie musisz. Zapraszamy do nas. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxiso w Comfy Parku w Bydgoszczy i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 30 maja minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxiso. Zapamiętaj nasz adres: Maxiso w Comfy Parku przy Alei Jana Pawła II 115 w Bydgoszczy. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxiso. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxiso.pl.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Witajcie w naszym świecie!
11: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
12: To Majaland nazywa. Jeszcze raz, atrakcji wciąż przybywa.
13: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
17: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
18: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
19: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Człowiek wielu talentów, bo i aktor, i wokalista Maciej Musiałowski z jego nowym singlem Flora, tuż przed 14 na antenie Radia SK. Po 14 nie muszę mówić, że będą dobre hity, ale będzie też sposób na to, jak przedłużyć sobie życie. Od naukowców, wiadomo, w Radiu SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: 3 czerwca.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
2: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
3: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: A cappuccino też za 7?
6: Też.
7: A flat white?
6: Też.
7: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, Maxi Smak w mi.

0: formie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego.
7: 19 stopni w Bydgoszczy, słonecznie, jutro cieplej, do około 24. Niestety w sobotę może się mocniej zachmurzyć i w prognozach też pojawia się deszcz. A w niedzielę już możemy liczyć na poprawę pogody. A kierowcy o tej porze mogą spodziewać się w niektórych miejscach przymusowych przystanków, noga z gazu na Kamiennej i Jagiellońskiej. Szerokości.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Zbliża się 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. 5 lat więzienia i 10-letni zakaz pracy z młodzieżą. Jest prawomocny wyrok dla Ryszarda D., nauczyciela jednej z sanockich szkół, który molestował i nagrywał przebierające się uczennice. Początkowo mężczyzna został nieprawomocnie skazany na 4 lata odsiadki. Z wyroku zadowoleni są rodzice jednej z dziewczynek, którzy pojawili się dzisiaj na sali sądowej.
9: Szczerze, to ulga.
10: Uzasadnienie było bardzo dobre. Sąd dostrzegł wszystkie rzeczy, o które nam chodziło i naprawdę jesteśmy zadowoleni.
8: Sąd uchylił jednak wyrok w sprawie gwałtu i skierował go do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy w Krośnie. Wypadek w gminie Brzeziny w Wielkopolsce. Podczas kontroli budynku dawnej szkoły ze stropu spadł wójt gminy, mówi Edyta Marciniak z policji w Kaliszu.
11: Spadł z wysokości pierwszego piętra na podłoże piaskowe. 61-latek został przetransportowany do szpitala w Koninie.
8: Nie wiadomo, jak poważnych obrażeń doznał samorządowiec i czy miał na głowie kask. Sprawę wyjaśnia policja. Powiadomiona została także inspekcja pracy. No i teraz przenosimy się do drugiej rundy Rolanda Garrosa, gdzie Hubert Hurkacz gra z Amerykaninem Francisem Tiafoe i jak się okazuje, Polak wygrał pierwszy set 7-5.
12: SK Bydgoszcz News.
7: Lidia Rachlarska, udało się. Bydgoscy koszykarze są w ekstraklasie. Ena Bramczyka Storia Bydgoszcz pokonała wczoraj LKS Łódź 95-87 i teraz będzie grać w Orlen Basket Lidze. Gratulujemy. Autobusy linii numer 57 pojadą zmienioną trasą. 1 czerwca zamknięta zostanie stawowa na odcinku od Ronda Grażyny Kufel do Szulca. To w związku z pracami poprawkowymi na tej trasie. Autobusy zostaną skierowane ulicami Szubińską i Broniewskiego. Łączony zostanie przystanek Szulca Stawowa w obu kierunkach. W zamian uruchomiony zostanie przystanek Szubińska Żwirki Wigury.
13: Teraz to już naprawdę nie możecie pracować. Hubert Hurkacz wygrał pierwszy set, ale jeszcze dwa przed nim. Natomiast Maja Chwalińska za chwilę wychodzi też na kort podczas Roland Garros we Francji, więc druga ręka trzymająca kciuki to musi być dla niej po prostu. PZ ma taka z bałaganem plan, bo już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Whenever, wherever, Shakira w Radiu SK dzielnie walczy na korcie. Hubert Hurkacz, żeby awansować do kolejnej rundy podczas Rolanda Garrosa. Punkty lecą. Na razie nie jest tak dobrze, jak było w poprzednim secie, bo panowie idą łeb w łeb, czyli jest 2-2, jeżeli chodzi o gemy. Jeżeli kiedykolwiek w życiu zastanawialiście się, że nie potraficie czegoś zrozumieć, to tenis będzie kolejną rzeczą, a dokładnie punktacja, którą zrozumieć naprawdę trudno. Nawet jak ktoś gra w tenisa, to ma z tym problem, bo nie wiem kto i kiedy, w jakim stanie, będąc fizycznym, wymyślał te zasady. Otóż pierwsza wygrana piłka to 15 punktów, druga 30, trzecia 40, a kolejna to już gem, z czego robi się taki większy punkt, czyli jedynka. Takich gemów, czyli takich piłek kilkukrotnych, trzeba wygrać więcej niż przeciwnik, przynajmniej 4, żeby wygrać gem. Przy czym musi mieć taki zawodnik co najmniej 2 punkty przewagi nad swoim przeciwnikiem. No i jak już się zdobędzie więcej takich gemów, czyli na przykład 6, to wtedy wygrywa się jednego seta. Ale też przynajmniej musi być 1 punkt przewagi nad tym przeciwnikiem. No i potem tych setów się gra kilka, a właściwie wygrywa kilka. W zależności od tego, czy to kobiety toczą bój, czy panowie na korcie. I wtedy można powiedzieć o wygranym meczu. Tam są jeszcze tiebreaki, to wcale nie jest takie proste. Więc można spokojnie teraz wrócić do swojej pracy, bo to jest coś, co przynajmniej tak z grubsza rozumiemy. Nie mówię, że zawsze wszystko, ale przynajmniej większość.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.

0: Do 3 czerwca.
1: Wszystko brzmi lepiej.
2: W harmonii.
1: Dwa głosy współgrają.
2: Ze sobą.
1: Przekazują z lekkością.
2: Trudne wiadomości.
1: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by...
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix.
2: Harmonizer.
3: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
4: Witajcie w naszym świecie.
5: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland. Parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
6: To Majaland nazywa. Jeszcze raz. Atrakcji wciąż przybywa.
7: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

Ładnie zagrał. I Hubert Hurkacz też ładnie zagrał na boisku tenisowym. Lil Nas X, Star Walking w Radiu SK na korcie tenisowym. Wszyscy tenisiści właśnie teraz się obrazili. Mój błąd, przyznaję. Teraz drugi set, na razie 4-5 dla przeciwnika Huberta Hurkacza, czyli dla Amerykanina, ale walczymy. Pierwszy set, przypominam, Hubert Hurkacz wygrał. No i mówiłam wam o tym, że zasady punktacji w tenisie są dosyć skomplikowane i sami tenisiści, a nie trenerzy tenisa nie do końca rozumieją, skąd one się wzięły, ale rzeczywiście trzeba

0: ogarnąć, żeby więcej rozumieć. I Michał się odezwał.
1: Słuchajcie, ten tenis to jeszcze jest do rozumienia punktacja, ale nie wiem, czy ktoś kiedykolwiek oglądał krykieta. Myśmy kiedyś z kumplami na wakacjach na Sri Lance oglądali, jak w to grali. Nie do zrozumienia, o co tam chodzi. Pozdrawiam, Michał z tej strony.
0: No, pozostaje nam się tylko cieszyć, że Polacy nie są w krykieta tak dobrze jak w tenisa, bo jeszcze to byśmy musieli w życiu ogarniać. A jak wiadomo, my lubimy być lepsi niż trenerzy w wielu sportach, więc w tym krykiecie też byśmy musieli ich dopingować, rozumiejąc, o co chodzi z kanap.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Release już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: Bydgoszcz. Jesteście gotowi? Już 30 maja w klubie AWA 3.0 odbędzie się oficjalny Before Sunrise Festival 2026. Za konsoletą pojawią się Diablo, Dave Mezzo oraz On Tune. Przyjdź i zgarnij dwie podwójne wejściówki na Sunrise Festival. Czekają na Was trzy piętra, trzy bary i ogrom pozytywnej energii. Before Sunrise Festival w AWA 3.0. Bilety i rezerwacje na awa3.pl.
11: Game over.
12: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
13: Blik. Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7 tysięcy złotych brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
14: Co najbardziej lubią dzieci?
15: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
14: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
15: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
14: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
16: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
17: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingu w Speed.

Speedtest.net i speedtest.pl. Dołączasz? I po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: No, do ostatniej piłki toczą ten bój o drugi set. 6-6 na razie w drugim secie, w którym to mierzy się Hubert Hurkacz z Amerykaninem podczas Roland Garros. Co będzie, to okaże się za chwilę. Słuchajcie, Radio SK, na pewno będziecie na bieżąco z wynikami z Paryża też. Pirowski, Pawełek i Wrzuć na luz już teraz w SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciastoporty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
5: Szukasz stabilnej pracy? Volex Poland, producent wiązek kablowych przy przemysłowej, rozwija się i zatrudnia pracowników produkcji. Czysta, bezpieczna hala. Dwie zmiany. Od poniedziałku do piątku. Umowa o pracę. Podstawa 5000 zł brutto, a po okresie próbnym dodatkowo premia 500 zł. Stołówka, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, w czasy pod gruszą, kino i inne. Realne możliwości awansu. Wyślij CV przez stronę volex.pl lub zadzwoń 609 638 373. Volex. Twoja bezpieczna przyszłość zaczyna się tutaj.
6: Skoda Bieranowski szuka najstarszej, sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęciem auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydgoszcz, kolego. Bydgoszcz. Bydgoszcz. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydgoszcz.pl. Telefon 884 308 308.
11: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutnictwa.

0: rolniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal, Siemonie, telefon 56 674 32 40.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
5: Na termometrach w Bydgoszczy 20 stopni, jutro cieplej, około 24, ale w nocy mogą pojawić się przymrozki, ostrzega IMGW. Natomiast w sobotę więcej chmur niż słońca i może pojawić się deszcz. A na trasach o tej porze od czasu do czasu większy ruch, m.in. na Jagiellońskiej, przy rondach Jagiellonów, Ordońskim, także na Wojska Polskiego.
3: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Jest 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Na początek pieniądze na sprzęt cyfrowy dla polskiej armii. Ma on zapewnić szyfry nie do złamania. W Legionowie podpisano pierwsze umowy z programu SAFE. Dotyczą dostaw dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun.
7: Nowoczesne urządzenia kryptograficzne, odporne na ataki pochodzące z komputerów kwantowych, ale też sprzęt gwarantujący wymianę tajnych informacji.
8: Kontrakty na ponad 3 miliardy złotych z polskimi firmami. Dzisiaj 4 umowy, jutro kolejne 8.
7: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef rządu tłumaczył z kolei, że Polska jest w czołówce państw europejskich, które realizują wielkie zakupy w ramach pożyczki SAFE.
6: A zgodnie z zapowiedzią rządu do końca tygodnia ma zostać podpisanych około 40 umów w ramach SAFE. Trwa obława na pijanego kierowcę w Lublinie. W nocy uciekał przed policyjnym patrolem. O mały włos nie zderzył się czołowo z innym autem. Zakończył jazdę, rozbijając samochód o słup sygnalizacji świetlnej. Kierowca uciekł, a policja zatrzymała pasażera.
9: Mężczyzna był pijany, został przez nas zatrzymany, teraz trzeźwieje w policyjnej celi. Funkcjonariusze analizują monitoringi.
6: Powiedział nam Kamil Gołębiewski z policji w Lublinie. Rekord Polski pobity. Ponad 500 uczniów i studentów w jednej auli bandażowało kolana. Wydarzenie odbyło się na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
10: Jak ci poszło z bandażowaniem kolana?
11: Tak nie najlepiej, tak to trochę łomnie, ale wyszło. No, upadł mi na ziemię bandaż.
12: Nikt jeszcze się takiej próby nie podjął.
6: Na miejscu był Grzegorz Mnich. I jeszcze dobra informacja prosto z kortów tenisowych. Maja Chwalińska wygrała pierwszego seta z Belgijką. My oczywiście trzymamy kciuki za kolejne.
3: SK Bydgoszcz News.
5: Jarek-Felskę. Walczą z feterem od lat. Mieszkańcy Siewniczka w Bydgoszczy mieli nadzieję, że budowa wielkiej hali na terenie pobliskiego wysypiska pozwoli im wreszcie normalnie żyć. To tam od niedawna przetwarzane są odpady. Przyznają jednak, że problem całkowicie nie zniknął, bo odór nadal jest wyczuwalny.
13: Pojawia się taki delikatny skrądek.
5: Instalacja została uruchomiona w czerwcu ubiegłego roku. To specjalistyczny system oczyszczania powietrza na europejskim poziomie, przekonuje Małgorzata Gotowska z firmy Remondis.
14: Natomiast w związku z tym, że jest to pierwszy okres funkcjonowania tego typu instalacji, my również pewne rzeczy przygotowujemy, naprawiamy.
15: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć na luz!
18: W Radiu SK. Już 2 minuty po godzinie 15, dzisiaj czwartkowe popołudnia. Za moment dla ludzi, dla was nie do zatrzymania, numer nie do zatrzymania, od dziewczyny nie do zatrzymania. Sia, Unstoppable, potem Justin Bieber i Nicki Minaj, będzie Shawn Mendes, a także Kesha, która odliczy czas swoim TikTok. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
19: Tu Pawełek. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.

0: popołudniowym programie w Radiu SK, Kesha i TikTok, a skoro już o zegarku mowa, to na nim. Właśnie teraz mamy 16 minut po 15. Dzień dobry, pięknie witamy w naszym radiowym Luna Parku. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dziś ostatni czwartek maja w naszych kalendarzach, ostatni czwartek majowy. Za miesiąc o tej porze, no to będziemy już po najdłuższym dniu w roku. Aha. I w pełni lata.
1: Oby.
0: Tego się trzymajmy. Ten ostatni czwartek maja, jak go wykorzystujecie, a może, co gorsza, to on wykorzystuje was. Powiedzcie koniecznie, a jak to zrobić, powie pan Pawełek.
1: Oczywiście, nagrywajcie nam głosóweczki na eskowym messengerze. To lubimy najbardziej, bo uwielbiamy słuchać waszych głosów, ale jest też druga droga, o której powie pan Pirowski.
0: Oczywiście, jestem starszy, starsza droga SMS-owa, tak, ale wciąż czynna i aktywna. 664-402-302. I uwaga, mamy za wasze wiadomości, za wasze czwartkowe opowieści ostatnie ciuszki z naszej kolekcji przygotowanej we współpracy z Warsaw Saints. Mm-hmm. Dzisiaj czyścimy magazyny. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Za moment Miu i Zalia w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Juraparku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Juraparku Solec Kujawski. Zapraszamy!
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do TB Edukacja.
7: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Bydgoszcz, Dworcowa 71.
7: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Słyszycie ten klimat? Korea właśnie wchodzi na parkiet.
10: 30 maja Galeria Pomorska zamienia się w K-Pop Festival.
9: Random dance, warsztaty, koreańskie beauty trendy i gadżety.
10: Do wygrania płyty zespołów K-Pop i nagrody od Bubble Tea Paradise.
9: Dzień dziecka? Tylko w rytmie K-Pop. Więcej na galeriapomorska.pl.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak,

0: Napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Kart Extra, druga gratis. Kaufland.
1: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodu w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
2: Carrefour w Comfy Park w Bydgoszczy już otwarty. Tylko dzisiaj polskie pomidory malinowe, kilogram 5,99. I jaja z wolnego wybiegu Carrefour, rozmiar L, 10 sztuk, 7,99. Łap ekstra oferty dnia w Carrefourze w Comfy Park.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: I po klamie.

Tam jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kochać.

0: Twins i Lose Control w Radiu SK. Tak jest u nas, a u was?
1: Rozstałem się dzisiaj z moim zębem numer 7 i jest mi bardzo przykro.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To my pozdrawiamy bardzo serdecznie, ale najważniejsze, że zostały ósemki zęby mądrości, a stara mądrość radiowa głosi, że SK w czwartki po południu dowozi wam najnowsze hity na czasie i dzisiaj zrobimy to wam raz jeszcze.
3: I dowozimy coś klubowego, coś co pachnie jak hit nadchodzących wakacji. Poznajcie to po raz pierwszy w SC. Awe, Meet Me in the Dark, już teraz.

0: Smash Mouth i All Star w Radiu SK.
1: Pięknie, witamy porą popołudniową. Tu Pirowski.
0: Tu Pawełek, dzień dobry.
1: Dzisiaj ostatni czwartek maja, pytamy, jak go wykorzystujecie, a może to on wykorzystuje was.
0: Aleksandro?
2: Dzisiaj jest najpiękniejszy ostatni czwartek maja, bo dowiedziałam się, że będę babcią. Ale nie babcią małego człowieka, tylko babcią małego konia.
1: To w sumie rzadkie wydarzenie, muszę powiedzieć, usłyszeć radość kobiety z powodu małego konia. Doceniamy.
3: Autopromocja. Jak wkręcać, to tylko na grubo.
4: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja. Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Co najbardziej lubią dzieci?
11: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
10: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
11: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
10: 29

0: 30 maja od 11 do 18 tylko w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
1: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Już nie musisz. Zapraszamy do nas. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxis w Comfy Parku w Bydgoszczy i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 30 maja minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxiso. Zapamiętaj nasz adres: Maxiso w Comfy Parku przy Alei Jana Pawła II 115 w Bydgoszczy. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxiso. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxiso.pl.

0: Rekordy 3 czerwca.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Panowie, dach gotowy?
3: Oczywiście, że gotowy.
2: Tak szybko?
3: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
4: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
5: Bydgoszcz City Life Festival. 3 dni koncertów, najlepsza muzyka i festiwalowy klimat na wyciągnięcie ręki.

0: Lewski i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chilloutu i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki. Spokój za oknem. Szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City. Największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City. Nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: I po reklamie.
7: Eska. Eska.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Millennium i Ellie Goulding na naszej antenie. Don't Want Your Love. Tak też kończymy 15 na falach Radia SK.
1: Za chwilę newsy w SC. W nich na pewno zajrzymy na kort Rolanda Garrosa i są dobre informacje, bo Maja Chwalińska wygrała swój mecz, a Hubert Hurkacz wciąż dzielnie walczy.
0: Zajrzymy nie tylko na korty, ale też w korki. Tam już nieco gorsze informacje.
2: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciastoporty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
4: Płynu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Yama, Bydgoszcz, ulica Nowotoruńska 10.
6: Już 31 maja na boisku treningowym B przy obiektach Bydgoskiego Centrum Sportu odbędzie się niebiesko-czarny Dzień Dziecka z Zawiszą Bydgoszcz. Startujemy o 11:00. Będzie czekać mnóstwo darmowych atrakcji dla najmłodszych. Ogromna strefa dmuchańców, fotobudka, tory przeszkód, kurs pierwszej pomocy, strefa cateringu z grillem, lodami i wieloma innymi niespodziankami. To będzie dzień pełen zabawy, uśmiechu i rodzinnej atmosfery. Nie zastanawiaj się, zabierz rodzinę i spędź ten dzień razem z nami. Zapraszamy!
7: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje Cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące. Profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Czesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego.
13: Popołudniowa rundka w Bydgoszczy to spory ruch w obie strony. Na ulicy Jagiellońskiej, noga z gazu też na Fordońskiej, przy Łęczyckiej, Kamienna, Wyszyńskiego, to też może się korkować. Poza tym też noga z gazu na Szubińskiej i na Pięknej. Miejscami 20-21 stopni. Jutro będzie więcej, około 24, ale w nocy spodziewane są przymrozki.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
11: Sponsorem programu

0: programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
1: Zbliża się 16. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów w domach polityków. Informację potwierdził premier Donald Tusk w rozmowie z TVN24. Służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań, a informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Trwają przesłuchania zatrzymanych, wśród których, jak wynika z ustaleń prokuratury, jedna z osób miała być organizatorem grupy. Działania miały być prowadzone w internecie przez młodych ludzi wykorzystujących komunikatory do koordynowania fałszywych alarmów. Służby nie informują ani o dokładnym wieku, ani o szczegółach zatrzymania czwartej osoby. Przypomnijmy, zatrzymani dokonali fałszywych zgłoszeń m.in. do siedziby Telewizji Republika czy prywatnych domów i mieszkań polityków.
1: A sąd przychylił się do wniosków o tymczasowy areszt dla dwóch zatrzymanych. Lewy i spółka zameldowali się we Wrocławiu. Rusza zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Na biało-czerwonych czekał tłum kibiców. A jakie są ich oczekiwania? O to pytał Kamil Warzocha.
3: Będzie brutalna prawda, ale chyba niczego dobrego.
4: Czy jest pan pesymistą tutaj?
3: Chciałbym być optymistą, ale słabo to wygląda.
5: Ja się niczego nie spodziewam. Mam nadzieję po prostu, że zobaczę jak najlepsze mecze.
1: Mecz z Ukrainą w niedzielę we Wrocławiu, a 3 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie z Nigerią. I jeszcze dobre wiadomości z kortów. Maja Chwalińska awansuje w Roland Garros. Polka pokonała Belgijkę Elise Mertens 6-4, 6-0 w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju. I to jest jeden z jej największych sukcesów w karierze.
6: SK Bydgoszcz News.
7: Widzia Rychlewska, tytuł najbardziej rowerowego miasta i gminy, znów do wzięcia. 1 czerwca wystartuje walka o puchar rowerowej stolicy Polski. Wystarczy kręcić kilometry na dwóch kółkach, a przejechany dystans będzie zapisany w specjalnej, bezpłatnej aplikacji.
8: Róbmy to przede wszystkim dla siebie. To zabawa, jest to forma rekreacji i rozrywki. Zapraszamy wszystkich, którzy są miłośnikami dwóch kółek.
7: Mówi koordynator akcji Tomasz Dobrowolski. W tym roku zgłosiła się rekordowa liczba samorządów, aż 250, wśród nich m.in. Kraków, Poznań, Katowice czy Gdynia. Organizatorem zabawy jest miasto Bydgoszcz, a akcji patronuje Radio SK.
9: Wrzuć na luz.
10: Wrzuć na luz.
9: Wrzuć na luz.
10: Na luz.
11: Wrzucamy na luz 2 minuty po 16. Dzisiaj czwartek, a za moment hymn męskiego grania, ten najnowszy na ten rok. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino wystartują muzycznie tę godzinę. Potem dołączy Calvin Harris, będzie PZ i Oyer, a także Britney Spears. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
12: Tu Pawełek.
13: Dzień dobry.
11: Dzień dobry.

0: Kirowski?
1: Właśnie doszło do mnie, że mam jedno marzenie.
0: Jakie?
1: Chciałbym zobaczyć panią Jadzie tańczącą do Gimme More Britney Spears.
0: Ja to widzę oczami wyobraźni, Jezus. Ja to widzę.
1: Mam nadzieję, że zobaczymy to oczyma nie tylko wyobraźni dzisiaj po godzinie 17. Zapraszamy także na spotkanie z panią Jadzią, ale wcześniej spotykamy się z waszymi pięknymi popołudniowymi głosami.
0: Bo Teresce coś się przypomniało.
1: Cześć,
2: cześć
1: Tereska.
2: Chłopaki. Właśnie mi się przypomniało, że rok temu o podobnej porze wracałam do domu z pracy i wy w radiu pytaliście, co dziś kończycie. I ja wam nagrałam głosówkę, że kończę 42 lata,
1: no,
2: a wy powiedzieliście na antenie, czy wysyłacie mi gadżety.
0: No tak.
2: I ja dziś kończę 43 lata i gadżetów dalej nie mam. Nie wiem, jak to się stało, zapomniałam. Nie wiem, co trzeba zrobić, żebym nie dostała. Pozdrawiam.
1: Myszo, wystarczy być taką, jak jesteś. Nic więcej nie trzeba robić. Resztę zrobimy my, a zatem wyślemy nasz popołudniowy merch Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints bezpośrednio do twoich rąk.
0: Rok temu go nie mieliśmy, teraz go mamy, więc tak po prostu, Tereska,

0: musiało być. Do was też chętnie wyślemy prezenty. Już za chwilę też dla waszych mam coś mamy. 500 na buty i pobyt w Zakopanem. Ostatnia szansa, by wejść na sk.pl.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Gips nie przestaje zaskakiwać.
1: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
2: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
3: Chcę dłużyć lato jeden dzień.
1: Głosujecie na SK.pl. Gorąca 2020. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do 2 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Carrefour w Comfy Park w Bydgoszczy już otwarty. Tylko dzisiaj polskie pomidory malinowe, kilogram 5,99. I jaja z wolnego wybiegu Carrefour, rozmiar L, 10 sztuk, 7,99.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.

0: Karol G, Siantes de Ubiera Conocido. Na antenie Radia SK mamy 29 minut po godzinie 16. Skoro o ubieraniu padło już słowo Ubiera Conocido, to teraz sprawdźmy, jak ubiera się mama Karola.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: Dzień dobry, Karolu, tu Pirowski i Pawełek. Witamy cię w popołudniowym programie.
2: Witam, witam.
0: No właśnie, twoja mama, chyba Karol, trzeba to jasno powiedzieć, częściej się jednak rozbiera i nie wraca w pełnym rynsztunku, tylko raczej rzeczy zostawia, tak jak było między innymi w jednej galerii handlowej.
2: Była taka jedna sytuacja, dokładnie, tak jak pan mówi.
0: Dziękuję ci za to, pan. Co prawda mentalnie żyję w Austro-Węgrzech, ale nie wiedziałem, że to aż tak słychać. Karol, twoja mama zostawiła kurtkę, w której była, ale ta kurtka miała jeszcze coś ze sobą, co było nawet droższe pewnie niż kurtka albo w podobnej cenie.
2: Nie, źle zrozumieliście, ona telefon zostawiła, dokładnie.
0: No właśnie telefon, o tym mówię. Czyli kurtka była droższa niż telefon.
3: Kurtkę przymierzała. Aha, czyli poszła do galerii, teraz... oglądała kurteczki, przymierzała, cyk, wsadziła swój telefonik do...

0: Odpaliła swój telefon i pojechała do domu.
1: I w którym momencie zorientowała się, że jednak coś jest nie tak?
0: Prawie pod zamknięcie sklepu, bym powiedział.
1: A w jaki sposób go odzyskała lub nie odzyskała?
0: No, była taka sytuacja, że dzwoniliśmy, szukaliśmy telefonu i nagle dzwoni tam jeszcze raz chyba ojciec i odbiera pan i mówi: no, znalazłem telefon. Nie, pani odebrała, pan już nie pamiętam.
1: Jezu, to bardzo dobrze, bo konsekwencje mogłyby być inne.
0: Znalazłem telefon. No i się pytamy, gdzie? W kieszeni, w kurtce.
1: Niesamowita sprawa. Karolu, to my mamy taką prośbę, wiesz, bo mamy wrażenie, że twoja mama jest kochana, ale trochę nieporadna, jeśli chodzi o zakupy. I mamy taką wielką nadzieję, że pomożesz w tychże zakupach, bo mama dostanie nowe buty.
2: Dokładnie 5 stów na buty, które wyda w sklepach Voyaz albo na voyaz.pl i dorzucamy jeszcze pobyt dla ciebie i twojej mamy w Grand Hotelu z Tamary w Zakopanem.
0: A na ile dni?
1: Na ile chcesz? No,
2: na ile chcesz, tyle ile mamy.
1: Dla tak fajnych ludzi mamy fajne pobyty. Karolu, uściskaj mamę. Mamy nadzieję, że pamiętałeś o jej święcie sprzed wczoraj. Tak jest. A wybawcie się dobrze i chodźcie wygodnie.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
1: Ale wygodnie maszerujemy też z wami przez popołudnie. Pomoże nam w tym Imagine Dragons z doskonałym hitem.

0: nie tylko Ale Farben na antenie Radia SK, ale też Ale Numer Body Talk. Tak go nazwali 23 minuty przed 17. Pięknie witamy w popołudniowym Ludoparku. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: I witamy też Monikę.
2: Co mi się dzisiaj udało zrobić? Zapomniałam, że moja teściowa ma dzisiaj imieniny. Chyba mam przerąbane.
0: Nie, na pewno przez przypadek. Na pewno. Takie rzeczy wylatują. Radio SK.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy.

0: 3 czerwca.
1: Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciastoporty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twój ulubiony hot dog z Wild Bean Cafe 35% taniej do 9 czerwca. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Już nie musisz. Zapraszamy do nas. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxis w Comfy Parku w Bydgoszczy i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 30 maja minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxis. Zapamiętaj nasz adres: Maxis w Comfy Parku przy alei Jana Pawła II 115 w Bydgoszczy. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxis, wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxiso.pl.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej

0: podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Też was nie oddajemy nikomu, ale dodajemy kolejne hity na czasie. Stygnie lato, Kuba i Kuba wieńczą 16 na antenie Radia SK.
1: Za chwilę newsy w SC, w nich na pewno sprawdzimy, do kiedy będzie przedłużony program niższych cen paliw na stacjach benzynowych.
0: Zapraszamy, a w popołudniowym programie

0: pojawi się ona, jedyna, najprawdziwsza polska gwiazda, pani Jadzia, po 17 u was.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Wystartowały mistrzowskie okazje. Promocja na wybrane produkty. Na przykład telewizor LG 65 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Zmienia auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
17: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
18: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
17: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
23: Noc może być zimna, ale w ciągu dnia w Bydgoszczy będzie do około 24 stopni. Powinno być słonecznie. W sobotę może się zachmurzyć i może pokropić. A na trasach o tej porze sporo ruch na Kamiennej, na Jagiellońskiej, noga z gazu na Placu Poznańskim. I ostrożnie kręcimy też na Sołkowskiego. Tutaj w weekend zmiana w organizacji ruchu. Patrzcie na znaki.
21: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis, naprawa układów klimatyzacji samochodowej i odgrzybiania. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
22: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
24: Minęła 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Żandarmeria pod nadzorem prokuratury bada wypadek ciężarówki amerykańskiej armii w zachodniopomorskim. Do zdarzenia doszło między Czertyniem a Studnicą w gminie Ińską. Poszkodowanych zostało 8 żołnierzy, a stan jednego z nich

0: nich jest ciężki. Program CPN przedłużony do 15 czerwca. Chodzi o rządowe obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa. Nie wiadomo jeszcze, czy program zostanie z nami na wakacje. Sprawdzał to nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Rządowy pakiet antyinflacyjny wprowadzono 31 marca. Początkowo miał na celu ustabilizowanie cen paliw na stacjach po gwałtownych wzrostach. Rząd liczył, że wojna w Iranie niedługo się skończy, a ceny paliw wrócą do normy. Niestety, wakacje za pasem, a końca wojny nie widać. Dlatego niedawno pytałem ministra energii o przedłużenie programu na wakacje. Rząd rozważa takie rozwiązanie, ale decyzje będą podejmowane na bieżąco, tłumaczył Miłosz Motyka.
2: Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach.
1: Ceny ropy Brent wzrosły o ponad 40% w stosunku do poziomów sprzed amerykańskiego ataku na Iran 28 lutego.
0: Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Przed nami warszawskie targi obronne. Pierwsza edycja wydarzenia odbędzie się 19 i 20 czerwca w hali X21. Pierwszy dzień to spotkania i dyskusje ekspertów. Drugi to pokazy i warsztaty dla odwiedzających.
3: SK Bydgoszcz News.
4: Widzi Rachlewska. Nowej kładce pieszo-rowerowej nad magistralą kolejową wzdłuż Fordońskiej patronować będzie bydgoska masa krytyczna. Decyzję o nadaniu nazwy podjęła Rada Miasta Bydgoszcz. Trwają jeszcze prace wykończeniowe i porządkowe. Drogowcy muszą jeszcze uzyskać pozwolenie na jej użytkowanie. Ta impreza łączy pokolenia. Jutro w Bydgoszczy ruszy senioriada. O 11.30 odbędzie się barwny przemarsz kapeluszowy z Placu Praw Kobiet na Stary Rynek. Organizatorzy przygotowali ponad 80 wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i zdrowotnych.

0: Godzina wrzuć na luz w Radiu SK. 2 minuty po godzinie 17. Za moment Swedish House Mafia i numer zatytułowany Wait So Long. Będzie Bledka, Meduza i Taylor Swift. A my pięknie witamy i zapraszamy. Tu Kirowski.
1: Tu Pawełek. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.

0: Dwie Taylorki na naszej antenie w Radiu SK walczą o wasze popołudniowe głosy. Taylor Swift i Elizabeth Taylor, ale czymże są te dwie gwiazdy, kiedy do studia wchodzi ta jedyna, prawdziwa gwiazda polska? Pani Jadzia. Dzień dobry, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Witamy bardzo pięknie. Dzień dobry, pani Pawełku.
2: Dzień dobry, pani Pirowski.
0: Witamy pięknie i zaczynamy dla was zabawę Co Pawełek trzyma w ryjku. Nasza kultowa zabawa powraca. Zapraszamy bardzo serdecznie. Pani Jadzia podpowiada, pan Pawełek aplikuje przedmiot we własnym ryjku.
2: Jadzia dopiero ujrzała ten przedmiot.
3: Tak.
0: Co, z czym się Jadzi kojarzy?
3: Dajemy je na pożegnanie.
0: Jezu, jaka kategoria, pani Jadziu. Dajemy go na pożegnanie. Co to takiego? Dzisiaj w ryjku może trzymać pan Pawełek. Zapraszamy serdecznie. Dzwońcie pod 664-402-302. Merch popołudniowy czeka na was. Dzień dobry.
2: Radyjko w dół i już jesteś na antenie.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, kogo witamy?
4: Dominika.
0: No dzień dobry, Dominiko. No to dwa pytania Pawełkowi zadać możesz, ale nie musisz, wedle uznania.
4: Dajemy to na pożegnanie, tak? Mhm.
0: Go albo je nawet.
3: Je.
0: Je.
3: Je.
0: No Pawełek nawet też może zje zaraz, jak ta zabawa dłużej się potoczy.
2: No taki...
4: A jakąś małą podpowiedź można powiedzieć?
0: Możesz zadać drugie pytanie.
2: No, bo podpowiedź jest duża. Już.
3: Dajemy je na pożegnanie.
0: No, bo pani Jadzia już się zaczyna irytować, gula jej rośnie. Już widzę to. Czuję to.
4: No. Nie wiem.
0: Domi, to w takim razie próbuj w rundzie drugiej, do czego i was namawiamy w Radiu SK.
5: Radio SK. Autopromocja.
6: Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22.00 stereo.

0: przejmuje sam on.
1: What's up, Radio Eska? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio Eska.
0: Eska Live Release już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratisie Ci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
11: Kończysz ósmą klasę? Zrób coś ze smakiem. Zostań profesjonalnym cukiernikiem lub piekarzem w Akademii Staropolskiej. Nauka u nas to same plusy. Czesne 0 zł. Podręcznik

0: Dołącz do naszej ekipy. Akademia Staropolska. Upiecz z nami swoją przyszłość.
1: Witajcie w naszym świecie.
2: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland. Parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
3: To Majaland nazywa. Jeszcze raz. Atrakcji wciąż przybywa.
4: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
5: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Yama, Bydgoszcz, ulica Nowotoruńska 10.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Carrefour w Comfy Park w Bydgoszczy już otwarty. Tylko dzisiaj polskie pomidory malinowe, kilogram 5,99. I jaja z wolnego wybiegu Carrefour, rozmiar L, 10 sztuk, 7,99. Łap ekstra oferty dnia w Carrefourze w Comfy Park.
9: I po reklamie.

0: Alan Walker i Meek, Dancing in Love na antenie Radia SK. Mamy 27 minut po 17, ale mamy też jedyną prawdziwą polską gwiazdę, panią Jadzie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, mamy pana Pawełka.
2: Dzień dobry, mamy Pirowskiego, jesteśmy w komplecie.
0: To prawda, wystrzelony gdzieś z orbity, pięknie was witamy i zaczynamy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku. Zadanie pani Jadzi, podpowiedzieć wam jak najlepiej. Zadanie pana Pawełka... Wytrzymać i utrzymać przedmiot do końca tej rundy. Zapraszamy serdecznie, numer naszej komórki 664-402-302.
2: Jadziu, przypomnij, co wiemy
1: daje
2: po rundzie.
1: Daje się je przeważnie na pożegnanie, a można i na imieniny.
0: No jasne, pani Jadziu, kto Jadzi zabroni? Oczywiście, tak. Że tak. Odbieramy pierwsze połączenie w drugiej rundzie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: Kogo witamy? Cześć.
3: A Michała, witacie, cześć.
0: A Michale, bardzo proszę, dwa pytania Pawełkowi możesz zadać, a potem celuj w nazwę przedmiotu.
3: Wiesz co, tego nie słyszałem na początku, z jakiej to może być kategorii?
2: Dajemy to na pożegnanie, ale też na imieniny, albo na jakieś wyznanie na przykład.
0: I mogę podpowiedzieć, że Pawełek nie jest pierwszym dżentelmenem, który trzyma ten przedmiot we własnym ryjku.
2: W rzębach.
0: I też to wcześniej robił przed kobietą, ale inną.
3: Aha, dobrze. To czy to jest coś spożywczego?
2: Nie polecałbym czego jeść. Nie.
1: To ma kolce.
3: Nie, okej. Okay. A czy ma kolce? Właśnie. Chciałem zapytać czego to. No dobrze, to będę strzelać, skoro już to druga podpowiedź była. Czy to jest róża?
0: Tak jest! Dokładnie róża, ale strzeliłeś. Zaakceptowalibyśmy też odpowiedź kwiat, a to róża. Czy mogę, Pawełku?
2: A, oczywiście.
0: Ponieważ różę powinna dostać najpiękniejsza kobieta, jaką znam, pani Jadziu, to dla pani różyczka.
1: Dziękuję,
0: bardzo
1: ślicznie.
0: Proszę. Pani zobaczy, czy pachnie?
1: Pachnie.
0: Pachnie, ale
1: czym pachnie? Nawet kolcy nie ma.
0: Nie ma, no właśnie.
2: No Pawełek, z kolcami
0: Pawełek, Pawełek je zjadł, a pachnie Pawełkiem, jak rozumiem, ta róża. No to myślałem, że będzie ładnie. Michał, gratulujemy ciuszki nasze popołudniowe. Pirowski, Pawełek we współpracy z Warsaw Saints trafiają do ciebie, a we waszą stronę najlepszy muzyczny miś. Teddy Swims chciałem powiedzieć, ale pani Jadzia zrobiła to za mnie.
2: Jadziu, nagraj nam dżingle, co?

0: 24 minuty przed godziną 18 i pięknie witamy, Tupirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry i już za chwilę Tate McRae z Just Keep Watching, ale też hit zawsze na czasie od Paktofoniki, czyli oczywiście Jestem Bogiem.
0: Uświadom to sobie. Kochani, jeśli możecie, zostańcie z nami dzisiaj dłużej, wyjątkowo do 18, bo na zakończenie programu będziemy mieć dla was wyjątkowo kilka słów więcej niż zazwyczaj.
2: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
4: Autopromocja. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Słyszycie ten klimat? Korea właśnie wchodzi na parkiet.
7: 30 maja Galeria Pomorska zamienia się w K-Pop Festival.
6: Random dance, warsztaty, koreańskie beauty trendy i gadżety.
7: Do wygrania płyty zespołów K-Pop i nagrody od Bubble Tea Paradise.
6: Dzień dziecka? Tylko w rytmie K-Pop. Więcej na galeriapomorska.pl.
8: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
9: MediaMarkt.
10: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
11: Uwaga, uwaga! Dni Dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę w programie

0: Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni Dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II, 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
1: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
2: Co najbardziej lubią dzieci?
3: Zabawę, słodkości i jeszcze więcej zabawy!
2: 29 i 30 maja zielone arkady zamieniają się dla dzieci w krainę słodkiej zabawy. Czekają warsztaty czekoladowe i lizakowe, bezpłatna wata cukrowa, balonowe zwierzątka, malowanie twarzy, brokatowe tatuaże i wiele innych.
3: Świętujcie Dzień Dziecka kolorowo i cukierkowo!
2: 29 i 30 maja od 11 do 18 tylko w zielonych arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
4: Witajcie w naszym świecie.
5: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland. Parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
6: To Majaland nazywa. Jeszcze raz. Atrakcji wciąż przybywa.
7: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
8: Mieszkania w podwyższonym standardzie od 8,5 tysiąca za metr? Tarasy na dachu, portier, ogrzewanie miejskie. Wybór od kawalerek po 5 pokoi. A to wszystko 800 metrów od Wyspy Młyńskiej? Tak, na Dworcowej 28 to możliwe. Klucze w tym roku. Sprawdź na dworcowa28.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kto przygody dobrej szuka? Kokomelon! To zabawa i nauka!
11: Odkryj wspaniały świat zabawy Kokomelon już 29 i 30 maja w Fokusie. Zajrzyj na farmę McDonalda, zagraj na ogromnej planszówce. Zobacz autobus Kokomelon i rób sobie zdjęcie z JJ-em.
10: Zjedz pyszną muffinkę i baw się jak dziecko w Fokusie.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: David Guetta i One Republic, I Don't Wanna Wait w Radiu SK. 10 minut do 18. Pirowski i Pawełek z wami. A ty, Pirowski, o czym teraz myślisz?
1: Myślę, Pawełku, o tym, że nasz program w Radiu SK ma coś wspólnego z rozprawką na maturze. I tegoroczni maturzyści prawdopodobnie potwierdzą, że dobra rozprawka składa się z początku, rozwinięcia i zakończenia. I mają rację, początek wspólnej naszej przygody radiowej rozpoczął się 11 lat temu w imprezce. Rozwinięcie darzyło się popołudniami, a dziś, drodzy słuchacze, wspólnie z wami piszemy zakończenie naszych wspólnych rozprawek z popołudniem. To nasze ostatnie spotkanie w tym składzie, niezmienionym, z czego jesteśmy niezwykle dumni od 11 lat na antenie Radia SK. Bardzo pięknie wam wszystkim dzisiaj dziękujemy za każdą minutę spędzoną wspólnie. Szczególnie mocno dziękujemy fanom programu, którzy byli z nami niemal codziennie od lat. Wiemy, że byliście i dziękujemy pięknie także za każdy moment, w którym robiliście głośniej pokrętłem w swoim radyjku. Dziękujemy też za każdy uśmiech wysłany w stronę głośnika i za każdą historię, która wzruszała albo uśmiechała naród po południu. Byliście absolutnie najlepszymi szefami na świecie. To był zaszczyt pracować i dla was, i z wami każdego popołudnia. Pawełku, najpiękniejszy człowieku, jakiego znam, dziękuję tobie z całego serca. To była niezwykła przyjemność tworzyć z tobą duet z kimś tak zdolnym jak ty. Dzięki tobie, ja to wiem, stałem się lepszym człowiekiem.
0: Janku, ja to

0: Też bardzo, bardzo dziękuję. Przede wszystkim za to, że to ty jako pierwszy tak naprawdę uwierzyłeś we mnie i uwierzyłeś w ten duet. I stworzyliśmy coś naprawdę super.
1: No to co? Po raz... O!
0: Po raz...
1: Dziękuję bardzo. Dostałem kwiaty. Pierwsze kwiaty od Pawełka w życiu, ale liczę, że nie ostatnie.
0: Dziękujemy.
1: Dziękuję ci pięknie.
0: Dzięki.
1: Dziękuję pięknie. To co, panie i panowie, po raz ostatni?
0: Po raz ostatni.
1: Tu Pirowski.
0: Tu Pawełek.
1: Do usłyszenia. Choć już nie w najbliższy poniedziałek. Kochamy was i to na pewno się nie zmieni.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: 23 czerwca.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
4: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Już nie musisz. Zapraszamy do nas. Przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxiso w Comfy Parku w Bydgoszczy i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty 30 maja minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxiso. Zapamiętaj nasz adres: Maxiso w Comfy Parku przy Alei Jana Pawła II 115 w Bydgoszczy. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxiso. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxiso.pl.
5: Bydgoszcz City Life Festival. 3 dni koncertów, najlepsza muzyka i festiwalowy klimat na wyciągnięcie ręki. Już 5

0: Kawki i Zaria. Nie możecie tam zabraknąć. Na miejscu strefa food trucków, chilloutu i dodatkowe atrakcje. Bilety i karnety dostępne wyłącznie na tixi.com. Bydgoszcz City Life Festival. Tego nie możesz przegapić.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki, spokój za oknem, szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City, największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City, nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.
6: Teraz ważne info dla pasażerów komunikacji miejskiej. 1 czerwca autobusy linii numer 57 pojadą zmienioną trasą. Zamknięta zostanie Stawowa na odcinku od Ronda Grażyny Kufel do Szulce. To w związku z pracami poprawkowymi i autobusy pojadą Szubińską i Broniewskiego. A jutro w Bydgoszczy też ciepło do 24 stopni i powinno być słonecznie.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Minęła 18. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Gigantyczny pożar lasu pod Warszawą. Płonie blisko 5 hektarów lasu w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim. W akcji gaśniczej bierze udział m.in. samolot Dromader i śmigłowiec Black Hawk. Chcieli kupić napoje energetyczne i posłużyli się podrobioną aplikacją M-Obywatel. Do sytuacji doszło w Głogowie na Dolnym Śląsku. Trzech nieletnich próbowało w ten sposób zrobić zakupy.
8: SK Sport News.
7: Kadra rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu. Oczy kibiców skierowane są jednak na Roberta Lewandowskiego, który zmienia klub. Kapitan reprezentacji był pytany również o przyszłość w drużynie narodowej.
9: W moim wieku już ciężko tak jest planować do przodu, no

0: Bo to też wiadomo, że dobra reprezentacji zawsze będzie najważniejsze.
1: Biało-czerwonych czekają dwa mecze towarzyskie. W niedzielę zagramy z Ukrainą, a w środę z Nigerią. Hubert Hurkacz przegrał z Amerykaninem Francisem Tiafoe. Spotkanie trwało ponad 4 godziny. A już jutro polskie derby w Paryżu, bo w trzeciej rundzie Roland Garros Iga Świątek zagra z Magdą Linet i to będzie pierwszy taki pojedynek obu tenisistek na kortach French Open.
2: SK Bydgoszcz News.
3: Lidia Rechwerska. Trawa w Bydgoszczy coraz wyższa, ale koszenia prędko nie będzie. Miasto przekonuje, że rzadsze koszenie pomaga zatrzymać wodę w glebie, schładza otoczenie i daje schronienie dla owadów zapylających i ptaków.
4: Możecie Państwo spotkać tabliczki, na których informujemy, że nie jesteśmy leniwi, trawnika nie kosimy celowo.
3: Tłumaczy Marta Stachowiak z ratusza. Nie wszystkich argumenty ekologiczne przekonują.
5: To będzie schło i nie odrośnie świeża trawa.
6: Ja bym nie kosiła.
3: Miasto kosić będzie głównie przy ulicach, gdzie najważniejsze pozostaje bezpieczeństwo kierowców i pieszych.
7: Dwie minuty po 18:00. Kilka chwil temu Janek Pirowski mówił coś o rozprawce na naszej antenie. Może i pewne rozprawki mają zakończenie, ale ja cały czas liczę na to, że będą kolejne rozdziały. No nie ma innego wyjścia. Hanczak, zapraszam na imprezkę. Tame Impala i Jenny przed nami.

0: Mycali w emocjach, tak jak Diana, nasza słuchaczka.
1: Ej, takich rzeczy to się nie robi. Zafundowaliście mi popołudniowy powrót z pracy ze łzami w oczach. Pajace jedne. Trzymajcie się tam.
0: No dokładnie. Niech się trzymają. Słuchajcie, trzymajcie kciuki za Janka. Bardzo mocno trzymajcie kciuki za Janka, tak jak my za niego trzymamy. Za Pawełka też, chociaż Pawełek będzie, myślę, zaglądał do studia Radia SK niejednokrotnie. Bardzo dziękujemy Pirowskiemu. Ja osobiście bardzo, bardzo właśnie mu też to przed chwilą powiedziałem. Może początek mieliśmy średni, nie będę teraz już wspominał tego, a na pewno nie na forum, nie na antenie, ale czasami początki są trudne, a potem jest happy end, chociaż mam nadzieję, że to zdecydowanie jeszcze nie end. Dobrze, słuchajcie, za chwilę się ogarnę, za chwilę program Imprezka wróci na właściwe tory, ale trzeba czymś zaleczyć jakieś tutaj ewentualne smutki i wzruszenia i myślę, że jedyną możliwą opcją jest po prostu Pitbull.

0: Ostatecznym krokiem w kierunku weekendu. No jeszcze trochę, jeszcze moment. Tak za kwadrans piątek dopiero. Jazzy, Candy Night w Imprezie w Radiu SK. Za kilka chwil Pszona i jego hit pod tytułem Zły. No ten mój dzień nie jest jakiś najlepszy, więc łaknę absolutnie dobrych informacji. Dlatego bardzo was proszę o to, żebyście nagrywali dzisiaj głosówki i opowiadali o tym, co dobrego się u was dzisiaj wydarzyło. Jedna rzecz, którą z tego czwartku na pewno chcielibyście zapisać w swoim pamiętniku, to... No i mam nadzieję, że teraz się tutaj po prostu ta skrzynka zapcha samymi dobrymi informacjami. Messenger SK do waszej dyspozycji.
1: Radio SK. Reklama.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Panowie, dach gotowy?
8: Oczywiście, że gotowy.
7: Tak szybko?
8: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
9: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
10: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie. Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodu w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki, spokój za oknem, szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City, największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City, nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
11: To będzie ostatnia reklama. A co tam w Carrefourze?
12: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: I po reklamie.

0: Damiano, zresztą Dawid w imprezie w Radiu SK, Michał Hanczak z tej strony. Dzisiaj na Messengerze Radia SK przyjmuje tylko pozytywne głosówki z wydarzeniami bardzo miłymi z czwartku 28 maja. Halo.
1: Dzień dobry, tu Bartek z Wrocławia.
0: No dzień dobry, co tam?
1: Ja właśnie wyszedłem z wywiadówki od mojej córki, trzecia klasa liceum i powiem szczerze, że chyba mi jakoś, nie wiem, szerzej otworzyli oczy. Ja mam bardzo mądrą i zdolną córkę. Chyba będę od dzisiaj całkiem inaczej na nią patrzeć. Nie wiem, postrzegać ją, że jest wartościowa, porządna,
0: słusznie,
1: fajna, mądra.
0: Tak jest.
1: No mega, no.
0: No pewnie, że mega. Aż dziwne, że do tej pory tak nie było, że tak postrzegałeś. Ale no ważne są te rzeczy, które teraz powiedziałeś na antenie. Pamiętaj o tym wszystkim, kiedy twoja córka przyjdzie zapytać, czy może pojechać gdzieś na całonocną imprezę.
2: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Mix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Gdzie drwa rąbią? W gdańskich składach drzewnych. W ofercie certyfikowane drewno konstrukcyjne. Deski na taras gładkie i ryflowane. Architektura ogrodowa, duży wybór sklejki i środków ochrony drewna. Gdańskie składy drewne. Bydgoszcz Smoleńska 154. Drewno dostępne od ręki.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Doktorze, syn znowu kaszle.
13: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
12: Co mogę zrobić?
13: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
14: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
15: Wielkie otwarcie sklepu Lisk w

0: 23 czerwca.
1: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fortońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fortońska 2, Bydgoszcz.
2: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki. Spokój za oknem, szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City, największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City, nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
3: Bydgoszcz, jesteście gotowi? Już 30 maja w klubie AWA 3.0 odbędzie się oficjalny Before Sunrise Festival 2026. Za konsoletą pojawią się Diablo, Dave Mezzo oraz On Tune. Przyjdź i zgarnij 2 podwójne wejściówki na Sunrise Festival. Czekają na was 3 piętra, 3 bary i ogrom pozytywnej energii. Before Sunrise Festival w AWA 3.0. Bilety i rezerwacje na awa3.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: I reklamie.

0: Z dobrych wiadomości u Katy Perry. No właśnie, po 13 latach okazuje się, że piosenka staje się hitem. Legendary Lovers na antenie Radia SK przed 19. A jeśli chodzi o wasze dobre czwartkowe wiadomości, Marzena napisała do mnie na Messengerze Radia SK, że jest dumna ze swojej córki Oliwii, która dzisiaj zdała prawo jazdy. Wielkie brawo. Co więcej, zdała w Wielkiej Brytanii. Także wyzwanie tym większe, że przecież tam się jeździ po drugiej stronie. Za chwilę 19, za chwilę Fuka i Vito Bambino i bilety na pewien koncert.
1: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców.

0: Przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Kto przygody dobrej szuka? Cocomelon to zabawa i nauka.
2: Odkryj wspaniały świat zabawy Cocomelon już 29 i 30 maja w Focusie. Zajrzyj na farmę McDonalda, zagraj na ogromnej planszówce. Zobacz autobus Cocomelon i rób sobie zdjęcie z JJ-em.
1: Zjedz pyszną muffinkę i baw się jak dziecko w Focusie.
3: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu?
4: No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
3: Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
5: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordojskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordojska 2.
6: A gdyby zamieszkać w zupełnie nowej dzielnicy Bydgoszczy? M-City to 11 hektarów miejskiej przestrzeni w pobliżu Galerii Pomorskiej. Miejskie życie na wyciągnięcie ręki, spokój za oknem, szybki dojazd do centrum. A może to miejsce na twój biznes? M-City, największa inwestycja mieszkaniowa w Bydgoszczy. Nowoczesne osiedle z lokalami usługowymi zaprojektowane tak, by dobrze żyło się tu każdemu. M-City, nowy rozdział twojego życia i Bydgoszczy. Sprawdź na grupamoderator.pl.
7: Astro Festival wraca do Bydgoszczy. Widzimy się w Młynach Rotera i na Wyspie Młyńskiej. Plenerowe planetarium, największy w Polsce teleskop słoneczny, warsztaty rakietowe i muzyczne, astroanimacje, odlotowa fotobudka i laboratorium mgławic planetarnych, filmy i zdjęcia z kosmosu oraz rycerze Jedi. A na finał multimedialny mapping show na sferycznym ekranie. Bydgoszcz, 5 czerwca od 17 do 23. Szczegóły na astrofestival.pl. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, współorganizator Młyny Rotera. Do zobaczenia. Koniecznie.
8: Carrefour w Comfy Park w Bydgoszczy już otwarty. Tylko dzisiaj polskie pomidory malinowe, kilogram 5,99. I jaja z wolnego wybiegu Carrefour, rozmiar L, 10 sztuk, 7,99. Łap ekstra oferty dnia w Carrefourze w Comfy Park.
9: Nie noś drewna do lasu. Kup je w gdańskich składach drzewnych. W ofercie drewno konstrukcyjne, deski na taras gładkie i ryflowane, architektura ogrodowa, duży wybór sklejki i środków ochrony drewna. Gdańskie składy drewna. Bydgoszcz Smoleńska 154. Drewno dostępne od ręki.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza sponsor. Właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego.
14: Bydgoszcz na czasie.
15: Dawid Olszewski, babskie spotkanie w Bydgoszczy. Helios szykuje kino kobiet. Tym razem do zobaczenia film Drugie życie. Na ekranie zachwyca Carmen Maura, ikona filmów Almodovara. Oprócz filmu będą dodatkowe atrakcje i jak zawsze można się przebrać. Tym razem panie do kina są zaproszone w piłkarskich stylizacjach. Na pewno będą fotki. To 10 czerwca o 18.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego. Muzyką się żyje.
16: Po Warszawie czas na Kraków. W ten weekend w mieście Smoka Wawelskiego dwukrotnie wystąpi Taco Hemingway. Jego hit i jego fani w sobotę i w niedzielę wypełnią Tauron Arenę. No i ja mam dla was bilety na te koncerty. Kto chce, ten zgłasza się na Messengerze Radia SK. Zostawcie do siebie numer telefonu. Napiszcie, dlaczego mam do was zadzwonić. I teraz uwaga, będę dzwonił do wybranych osób za chwilę, a bilety dostanie ten, kto odbierze telefon hasłem "Zakochałem się pod apteką". Także czekam na wasze zgłoszenia. Bez biletów możecie wybrać się z kolei na koncerty z cyklu SK Music Tour. Tym razem odbędą się w ramach Dni Obornik Śląskich. W sobotę na scenie Miu oraz Agnieszka Chylińska, a w niedzielę m.in. Bryska. Koncerty poprowadzą Ola Kot i Michu Sobkowski. Gips zmienia nurt. Dzisiaj w nocy ukaże się nowy album tego artysty. Jego tytuł to właśnie Nurt. A sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. A zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się Igo. No i ten nowość zagram w imprezce za niecałe pół godziny.

Wcześniej na pewno Fuka i Vito Bambino, Andy Dust będzie, będzie Ed Sheeran, Dawid Podsiadło z Kaśką Sochacką. No dużo muzycznych smaczków mam dla was, ale wiem, że czekacie najbardziej, przynajmniej część z was, na bilety na Tako. Także czekam na zgłoszenie i za chwilę dzwonię. Tu Hanczak, tu imprezka, witajcie.

0: Trochę balsamu na uszy od Kaśki Sochackiej i Dawida Podsiadły. W kilometrach na antenie Radia SK w imprezce. 14 minut po godzinie 19, no to w takim razie uwaga, biorę się za dzwonienie, bo prosiłem was o to, żebyście zgłaszali się na Messengerze Radia SK, jeżeli chcecie bilety na tako. No i teraz dzwonię. Dzwonię do pierwszej osoby, którą sobie tutaj upatrzyłem i mam nadzieję, że pamięta o haśle, którym ma odebrać telefon. Aż się boję, czy odbierze hasłem zakochałem się pod apteką. No i teraz co? Dodzwonię się, czy się nie dodzwoni? I to jest pytanie. Sprawdzamy.
1: Halo?
0: O,
1: zakochałam się pod apteką.
0: Nie, ale to bez tego halo! Oj, no niestety. Nie, to musi paść od razu. Zakochałam się pod apteką, pada od razu. Dobra, no to w takim razie dzwonimy do kolejnej osoby, którą sobie tutaj upatrzyłem. Pamiętajcie, że pierwsze słowa to musi być właśnie zakochałem się, albo zakochałam się ewentualnie pod apteką. No to damy szansę teraz tutaj tej osobie. Może tu się uda. Uwaga, próbujemy.
2: Zakochałem się pod apteką.
0: Tak! Cześć, Bartek! Dzień dobry, Radio SK, Michał Hanczak. Ale powiem ci, była taka sekunda ciszy i ja sobie pomyślałem, nie, on zaraz powie halo, on zaraz powie halo, co słychać. Albo nie wiem, na przykład nie gadam z nieznanymi mi numerami. Dzień dobry.
2: Witam.
0: Bartek, co to oznacza, że Taco Hemingway to jest ulubiony raper twojego situationshipu?
2: No, jest taka jedna i myślę,
0: dobrze, jest taka jedna, czyli może nie pod apteką, ale na pewno w Tauron Arenie w Krakowie razem z nią, bo zaproszenie podwójne oczywiście na koncerty Taco twoje.
2: Naprawdę?
0: Nie, żartuję, wiesz, po prostu zawracam ci gitarę po to, żeby po prostu cię wkręcić. Od wkręcania zawsze to mówię, mamy Kamila Nosela. Ja mówię serio, absolutnie. Taco Hemingway, najbliższy weekend, Kraków, ty, no i kogo tam chcesz, to po prostu zabierz.
2: Super.
0: I teraz pytanie do was, czy powtórzyć taką akcję, czy nie?

0: Tutaj wiosna w pełni, a oni już mają hit na ostatni dzień lata. Gips w nowej odsłonie, nowej brzmieniowo. No i Igo tutaj gościnnie również się pojawia. Przed panami rzeczywiście pracowity czas, ponieważ Gips jutro wydaje płytę pod tytułem Nurt. W czerwcu rusza wyprzedaną trasę koncertową. Igo w najbliższy weekend wystąpi na Wawelu dwukrotnie. To taki wyjątkowy koncert na dziedzińcu zamku na Wawelu. Ale w Krakowie w ten weekend wystąpi też Tako. Bardzo prosicie o to, żebym jeszcze coś znalazł, więc umówmy się, że po 20 w imprezce jeszcze z mojej szuflady jakieś bilety na koncert Tako w Krakowie wyjmę. Bądźcie czujni. Chwila przerwy, a po przerwie Justin Bieber i Nicki Minaj. Beauty and the Beat wam zagram.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Gips nie przestaje zaskakiwać.
1: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
2: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
1: Głosujecie na SK.pl.

0: Zapraszam, Michał Sapkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Jura Parku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Jura Parku Solec Kujawski. Zapraszamy!
0: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Zmienia auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 115.

0: Środy 3 czerwca.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Hej, co u ciebie?
5: Zapisałem się do TEB Edukacja.
4: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Bydgoszcz, Dworcowa 71.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Nareszcie sezon. To najlepszy moment, by wrócić do aktywnego trybu życia. Razem ze sklepami rowerowymi Almot i Giant na Fordojskiej 2 w Bydgoszczy. To dwa ogromne salony rowerowe oraz serwis w jednym miejscu. Dziesiątki rowerów miejskich MTB, szosowych, elektrycznych i dziecięcych, damskich i męskich. Do tego odzież i akcesoria dla początkujących i zaawansowanych. Za gotówkę i na raty salony rowerowe Almot i Giant. Bydgoszcz, Fordojska 2.
7: Witajcie w naszym świecie!
8: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
9: To Majaland nazywa. Jeszcze raz! Atrakcji wciąż przybywa.
10: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Masz problem z samochodem? Szukasz mechanika? Nowy warsztat samochodowy w Bydgoszczy zaprasza. Adi Car Service Podolska 7A. Atrakcyjne ceny. Profesjonalna obsługa. Szybka diagnostyka. Serwis opon i klimatyzacji. Podolska 7A.
13: I po reklamie.

0: Zawsze w Radiu SK mamy dla was dużo nowości, ale dzisiaj wieczorem to już chyba przesadziliśmy troszeczkę. Gibbs i Igo już byli, a teraz Bledka z kolejną propozycją. To tańcz na antenie Radia SK. Oni rzeczywiście będą od jutra tańczyć. Myślę tu o naszych słuchaczach i naszej porannej ekipie. Jankę Skama i Wiktor zaczynają odlot ściśle tajny. No właśnie, będą tańczyć z ekipą naszych słuchaczy, którym się poszczęściło w zabawie. Tylko pytanie, gdzie? Naprawdę nikt tego nie wie. Słuchajcie, dzisiaj do późnego popołudnia tutaj w redakcji próbowaliśmy odgadnąć. Każdy ma inny typ. Naprawdę oprócz chyba jednej czy dwóch osób w tej firmie nikt nie wie, dokąd nasi koledzy i nasi słuchacze jutro polecą. Wszystko stanie się jasne z samego rana na lotnisku w Warszawie. Także słuchajcie nas uważnie, bo jutro specjalne wydanie poranka z podróży. No a potem oczywiście mnóstwo relacji z tego miejsca, w którym bawić się będą słuchacze Radia SK. No warto po prostu zgłaszać się do naszych zabaw, naszych konkursów, bo potem można przeżyć jedną z lepszych przygód w swoim życiu, bo taką na pewno będzie odlot ściśle tajny 2026.
1: SK. SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Skoda Bieranowski szuka najstarszej sprawnej Skody w województwie. Jeśli posiadasz wiekową Skodę, która jeździ, pokaż się nam. Wyślij zgłoszenie ze zdjęcia na auta na adres marketing@bieranowski.pl. Plebiscyt trwa do końca maja. Dla właściciela Skody w najlepszej kondycji z najciekawszą historią, atrakcyjna nagroda. Zapraszamy do udziału. Skoda Bieranowski.
7: Mieszkania w podwyższonym standardzie od 8,5 tysiąca za metr? Tarasy na dachu, portier, ogrzewanie miejskie. Wybór od kawalerek po 5 pokoi? A to wszystko 800 metrów od Wyspy Młyńskiej? Tak, na Dworcowej 28 to możliwe. Klucze w tym roku. Sprawdź na dworcowa28.pl.
8: Taki towar sprzedaje się na pniu. Gdańskie Składy Drzewne polecają certyfikowane drewno konstrukcyjne, deski na taras gładkie i ryflowane, architekturę ogrodową, duży wybór lejki i środków ochrony drewna. Gdańskie Składy Drzewne. Bydgoszcz Smoleńska 154. Drewno dostępne od ręki.
9: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX.

0: OLX. Każdy zyskuje.
1: Pewnie stoisz w korku. A czy wiesz, że posiadając od minimum 3 lat prawo jazdy kategorii B, możesz prowadzić motocykl o pojemności 125 cm sześciennych? Do tego sezon już się rozpoczął i to doskonała okazja do spełnienia swoich marzeń o nowym motocyklu Junak lub Zontes. Ogromny wybór motorowerów, skuterów i motocykli czeka na ciebie w salonie motocyklowym Almot na Fordońskiej 2. Do tego akcesoria, odzież, proste raty albo leasing. Salon motocyklowy Almot, Fordońska 2, Bydgoszcz.
2: Witajcie w naszym świecie!
3: Szukasz pomysłu na wyjątkowy dzień dziecka? Przyjdź do Majaland, parku rozrywki dla całej rodziny. Tylko do końca maja drugi bilet kupisz aż 50 zł taniej. Kup bilety na majaland.pl.
4: To Majaland nazywa. Jeszcze raz! Atrakcji wciąż przybywa.
5: Wiosna to czas odnowy. Pozwól wnętrzom rozkwitnąć. Odwiedź salon Vox w Bydgoszczy i odkryj kolekcję Well. To meble stworzone z miłości do natury. Poczuj fakturę drewna i odetchnij wśród łagodnych linii. Dzięki wizualizacji w VoxBox zobacz pokoje, zanim je urządzisz, a montażem zajmą się nasi fachowcy. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł zyskujesz do 100 zł na kolejne zakupy. Salon Vox Bydgoszcz Szajnochy 2. Celebruj wiosnę w pięknym wnętrzu.
6: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
7: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zmień auto jeszcze w maju. Wybierz nowy lub używany samochód w Toyota Jaworskie Auto i pozostaw swój obecny samochód w rozliczeniu na preferencyjnych warunkach. Tylko do końca maja. To idealny moment, żeby przesiąść się do nowej Toyoty i zyskać więcej za swoje obecne auto. Toyota Jaworskie Auto Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku.
10: I porednie.
11: Na program zaprasza sponsor. Właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.
12: Bydgoszcz na czasie.
13: Dawid Olszewski, sportowe emocje w Bydgoszczy. Już jutro na Zawiszy wystartuje memoriał Ireny Szewińskiej. To okazja, by kibicować lekkoatletom. Na pewno pojawią się Natalia Bukowiecka, Piotr Lisek, Jakub Szymański, Pia Skrzeszowska, Maria Andrzejczyk. To gwiazdy, które pojawią się w Bydgoszczy. Fanów lekkoatletyki w Bydgoszczy też nie brakuje. Meeting wystartuje jutro o 17:00.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
14: Muzyką się żyje.
15: Koniec maja to początek letnich festiwali. Jutro startuje Orange Warsaw Festival. Na stołecznym Służewcu przez 2 dni wystąpi kilkunastu artystów, m.in. laureatka Grammy i Brit Awards, znana z hitu Man I Need Olivia Dean, a także Luis Capaldi, Dominik Fajk, PZ, Liwka i Rapowanie czy Sokół. Posiadając festiwalową opaskę, na koncerty można dojechać, a potem z nich wrócić komunikacją miejską za darmo. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. A wcześniej, bo w 3 czerwcowe dni Warsaw Music Festival, jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Na przykład Let's Get It Started, Shut Up, Pump It, I Got A Feeling, czy Where Is The Love. No i właśnie ten ostatni hit gram wam za kilkanaście minut w imprezce. A na SK.pl w zakładce z konkursami czeka już na was niespodzianka związana z koncertem Black Eyed Peas w ramach tego festiwalu. Zaglądajcie.
16: Imprezka.
15: Kamila, słuchaczka, napisała na Messengerze: Hany, czy mógłbyś pozdrowić mojego ukochanego Mateusza? Dzieli nas 450 kilometrów. Super by było puścić mu nareszcie męskiego grania. Będzie, od Kamili, już za chwilę. Ale najpierw Sony Fodera. I Think About Us. Hanczak, dobry wieczór.

dzisiaj, naprawdę. Teraz sięgnę po nowość od artystów, którzy nagle połączyli swoje ścieżki, mimo że od jakiegoś czasu niczego nowego od nich nie słyszałem. Z jednej strony to jest Bob Sinclair, czyli artysta z Francji, DJ, producent, no któż nie miał w MP3 jeszcze na przykład takich kawałków jak Rock This Party, albo World Hold On, albo Love Generation. To są hity zawsze na czasie. A ona to Kajza. I pewnie pamiętacie, no, mam nadzieję, że pamiętacie hit Hideaway, w którym ona tak fajnie literki wymieniała. Czekajcie, o. To tak leciało mniej więcej. No ja uwielbiałem ten numer, nawet na jej koncercie w Warszawie kiedyś byłem. Teraz literki. U. A. A. Jeszcze raz. U. No, te dwie literki tutaj były sponsorem tego kawałka, ale to już było. Teraz czas na coś nowego. Bob Sinclair i Kajza nagrali kawałek I Can't Wait. No to nie mogę się doczekać, żeby go wam zagrać.

0: ale ten David Guetta namieszał, no bo to on tutaj zmiksował hit Milky Just The Way You Are, a także kawałek od ekipy Stardust. No właśnie, tak wam gram w imprezę w Radiu SK, też tu co nieco namieszałem przy okazji. Michał Hanczak z tej strony. Wam w głowie miesza Taco Hemingway, który w najbliższy weekend da dwa koncerty w Krakowie. No i oczywiście, że jeszcze jakieś bilety wygrzebałem na ten koncert. Za chwilę będzie jedno pytanie, potrzebuję jednej dziewczyny, jednego chłopaka. Zobaczymy, kto ten pojedynek wygra, kto znajdzie więcej odpowiedzi na moje pytanie. Zgłosić się można na Messengerze Radia SK, tylko nie zapomnijcie zostawić do siebie numeru telefonu.
1: Reklama. Szukasz stabilnej pracy? Volex Poland, producent wiązek kablowych przy przemysłowej, rozwija się i zatrudnia pracowników produkcji. Czysta, bezpieczna hala, dwie zmiany, od poniedziałku do piątku. Umowa o pracę, podstawa 5000 zł brutto, a po okresie próbnym dodatkowo premia 500 zł. Stołówka, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, w czasy pod gruszą, kino i inne. Realne możliwości awansu. Wyślij CV przez stronę volex.pl lub zadzwoń 609 638 373. Volex, twoja bezpieczna przyszłość zaczyna się tutaj.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: dziennie 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Wszystko brzmi lepiej.
2: W harmonii.
1: Dwa głosy współgrają.
2: Ze sobą.
1: Przekazują z lekkością.
2: Trudne wiadomości.
1: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by...
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Dzień dziecka to za mało? Świętuj cały tydzień w Jura Parku Solec. Od 30 maja do 7 czerwca poznaj największe nowości sezonu. Tuptozaury, które tańczą i poruszają się jak prawdziwe. Jedyny w Polsce ząb T-Rexa oraz mnóstwo rodzinnej zabawy w świecie dinozaurów w Jura Parku Solec Kujawski. Zapraszamy!
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Bydgoszcz, jesteście gotowi? Już 30 maja w klubie AWA 3.0 odbędzie się oficjalny Before Sunrise Festival 2026. Za konsoletą pojawią się Diablo, Dave Mezzo oraz On Tune. Przyjdź i zgarnij dwie podwójne wejściówki na Sunrise Festival. Czekają na Was trzy piętra, trzy bary i ogrom pozytywnej energii. Before Sunrise Festival w AWA 3.0. Bilety i rezerwacje na awa3.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: I po reklamie.

0: Jam na antenie Radia SK, a to Karolina, dobry wieczór.
1: Cześć, dzień dobry.
0: A to Radek, dobry wieczór.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Słuchajcie, przed nami rozgrywka, taka prawie tenisowa jak z Rolanda Garrosa, ale nie będziecie oczywiście używać rakiet, tylko własnych głów i głosów. Zadam wam jedno pytanie i wy musicie odbijać piłeczkę, czyli podawać po jednej odpowiedzi i zobaczymy, kto się dłużej w grze utrzyma. Nie ma czasu na zastanawianie się, mamy mało czasu, dobra?
1: Okay.
0: Słuchajcie, dzisiaj mamy Światowy Dzień Hamburgera podobno, więc pytanie będzie kulinarne. Co wchodzi w skład hamburgera, Karolina?
1: Mięso.
0: Dobra, Radek?
2: Pieprz.
0: Karolina? Ciekawie, ciekawie zacząłeś. Karolina, co powiedziałaś?
1: Ser.
0: To już nawet cheeseburger nam wyszedł, Radek?
2: Cebulka.
0: Karolina?
1: Sałata.
0: Radek?
2: Pomidor.
0: Karolina?
1: Ketchup.
0: Radek?
2: Musiorda.
0: Karolina?
1: Majonez.
0: O, Radek?
2: Bułka.
0: No pewnie, Karolina?
1: Nasiona, jakieś...
0: Tak, bo bułka jest posypana, no pewnie. Powiedzmy tak, bardzo mnie rozbawiliście, więc niechaj będzie, że Karolina tak trochę przegrała, ale w sumie niech będzie, że remis. Mam dla was nagrody w postaci biletów na koncert Taco Hemingwaya w Krakowie. Może być?
1: Ale super, dziękuję bardzo.
0: No, tylko pić, jeść hamburgery, potem spać, ale wcześniej dobrze bawić się na koncercie. I zakochałem się pod hamburgerownią.

Młody, zdolny, ma wszystko to, czego nie lubię w innych. Nie, tak naprawdę uwielbiam Wiktora Waligurę. Fajny chłopak z fajnym hitem. Cztery pory roku na antenie Radia SK. Można głosować na sk.pl w gorącej dwudziestce, bo jutro o 18:00 nowe notowanie.

0: Reklam.
1: A to promocja.
2: Legenda powróciła
3: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Live Release już w piątek po 20
3: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: Co ty taki zakręcony?
12: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.

0: zrobić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
3: Bydgoszcz, Dworcowa 71.
1: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.
9: Bydgoszcz na czasie.
10: Dawid Olszewski, weekend coraz bliżej, można planować, gdzie tu wyskoczyć. Na przykład do kina będą nowości już jutro w Heliosie, kino akcji Zawodowcy. Wśród premier też sporo filmów dla całej rodziny. Film fantasy Drzewo Magii oraz, tu będzie bardzo długi tytuł, Niesamowite przygody Skarpetek 3, ale kosmos. Te premiery już jutro, można śmiało planować weekend w Bydgoszczy.
8: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.

0: News.
1: Ready jestem.
0: Jesteś ready?
1: Muszę podpisać potem. Mam,
0: podpiszesz mi. Mam. Słuchajcie, ja się pochwalę, bo rzeczywiście Paula Roma przyniosła mi swój nowy album na winylu i obiecała, że mi go podpisze. No chciałbym się nim podzielić, ale dostałem jeden i wierzcie mi, no bardzo chcę go zostawić dla siebie, ale mam nadzieję, że wy posłuchacie, sięgniecie po te piosenki i trochę was zachęcimy tą rozmową, bo rzeczywiście w studiu Radia SK Paula Roma, Michał Hanczak z tej strony. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bonżurek. Wypiekłam dzisiaj naprawdę prosto z tłoczni. Jest jeszcze cieplutki jak bułeczki.
0: No czuję jakby ten z patelni.
1: Naprawdę, to jest pierwsza sztuka, gdzie biegłam z nim, aż się spóźniłam dzisiaj na ten wywiad, powiedzmy sobie otwarcie, właśnie dlatego, że czekałam, żeby ci szczerze dać tę płytę wypieczoną, cieplutką do rąk.
0: Doceniam, wybaczam spóźnienie i
1: dziękuję.
0: Czuję się wyróżniony tym, że jako pierwszy dziennikarz muzyczny dostałem fizyczny winyl od
1: tak
0: ciebie.
1: Jest.
0: Ale nie dlatego cię zaprosiłem, żebyś dawała mi prezenty. Od razu
1: ale ja lubię dawać prezenty.
0: Ja bardzo się cieszę z tego powodu, to piękne, ja również. Natomiast rzeczywiście uważam, że warto o twojej twórczości pogadać i warto ją promować. Zresztą widzimy się tutaj nie po raz pierwszy. Ostatnio
1: tak
0: widzieliśmy się przy okazji premiery piosenki Nie Wypada i to już prawie rok minął od tego czasu.
1: Tak jest, tak
0: więc
1: jest.
0: Ta płyta powstawała.
1: Półtora roku powstawała, tak.
0: Nosi tytuł Z resztek.
1: Tak.
0: I teraz wyjaśnij ten tytuł.
1: Z jakich resztek?
0: Z resztek, nie wiem, kreatywności, czy z resztek wolnego czasu, bo
1: dobrze,
0: jesteś też
1: to się
0: przecież
1: kojarzy.
0: Pracującą mamą.
1: No czy, tak, to
0: czy
1: jest
0: czego?
1: Zaczepny tytuł. Taki miał właśnie być. Tak naprawdę to jest z resztek emocjonalnych, z jakichś tam resztek miłosnych, z resztek tęsknoty, z resztek żalu, bólu, z każdych resztek, które w ogóle możemy sobie wyobrazić. Jest to często z resztek frustracji, często jak jesteś czymś zdenerwowany, zmęczony, masz dosyć. Ta płyta to skrawek, po prostu zapis moich 2 lat ze wszystkich resztek życiowych, jakie w ogóle przyszły do mnie przez te 2 lata.
0: Brzmi trochę złowrogo, tak naprawdę, bo to się tak kojarzy, jakby niewiele zostało i tam tylko tak wyłuskałaś.
1: Specjalnie tak zrobiłam, specjalnie, ale zapewniam, że te piosenki to nie są odpadki, to nie są te resztki, takie wiecie, obierki, które się obiera ziemniaki i po prostu gdzieś tam spadają, no tylko to są piosenki, które faktycznie pieczołowicie bardzo mocno gotowałam. To jest fajne też, że podzieliłam album na śniadanie, obiad i kolację i to wygląda jak takie menu i serwuję to na stole. Będziemy też robić specjalne w warszawskiej restauracji, specjalne menu Pauli Romy, które będziecie mogli degustować. Poinformuję na swoich social mediach, proszę śledzić i będzie można takiego muzycznego menu w daniach po prostu spróbować.
0: No bo właśnie, nie wiem czy pamiętacie, ale Paula Roma to nie dość, że świetna artystka, piosenkarka, autorka piosenek, to również zapalona miłośniczka gotowania i w sumie każda nasza rozmowa gdzieś
1: zawsze
0: dotyka jedzenia.
1: Zawsze lądujemy
0: od samego
1: w
0: początku.
1: Jedzeniu.
0: Uwielbiamy też o tym rozmawiać i tu przy tej płycie
1: dokładnie
0: znowu się ten pomysł jeden z drugim łączy, czyli jeden świat, ten muzyczny z tym kulinarnym.
1: Tak jest, tak jest.
0: I rzeczywiście mamy tutaj 11 dani na tej płycie. Z resztek ten tytułowy kawałek, on jest taki najmocniejszy emocjonalnie rzeczywiście.
1: Tak, tak. I on wyszedł podczas premiery mojej płyty. Tam jest takie długie solo dętki, czyli trąbki, o którym mi się zawsze marzyło i postanowiłam po prostu ten premierowy utwór zrobić dokładnie taki, jaki ja czuję z tych resztek emocji, serca i sił. No i ten utwór jest taki chyba właśnie najbardziej taki mocny. On opowiada o utracie tej resztki, jak już nic po prostu nie zostaje,

0: to ty musisz wziąć tę resztkę i zbudować siebie na nowo, więc wydźwięk jest bardzo pozytywny.
1: I ogólnie, żeby też od razu wam to uzmysłowić, drodzy słuchacze, to nie jest smętna płyta smutna, bo ja mam w ogóle wrażenie, że w porównaniu z twoimi poprzednimi albumami, na tej płycie tej energii w muzyce, w tekstach, w twoim wokalu jest więcej.
0: Więcej. Ja się pokusiłam o to. Tutaj w tym menu płytowym tylko na kolację serwuję 4 ballady, żeby można było spokojnie potem pójść spać, a na śniadanie i na obiad 6 piosenek to są piosenki średnie tempowe lub szybkie. Właśnie dlatego, że ja nie czuję, że ta resztka emocji to jest mój koniec. Ja czuję, że to jest jakiś super nowy początek i że ja serwuję te piosenki od śniadania na takim pełnym powerze i że po prostu słuchacze, którzy posłuchają płyty Pauli Romy z resztek, poczują od rana energię, a nie, że ty jesteś przybity z rana. Tak ta płyta została skonstruowana właśnie. Róże kwiatów.

0: Oczywiście jak jest posiłek dobry, jakaś fajna kolacja, dobry obiad, albo nawet fancy śniadanie, to fajnie w dobrym towarzystwie, więc goście, goście, goście. Ich tutaj nie brakuje
1: tak
0: i
1: jest.
0: Zarówno ich słychać, jak i na pierwszy rzut ucha nie słychać, bo myślę tu też o producentach, więc tak pochwal jest. Się, kogo ty tutaj do tego stołu zaprosiłeś.
1: To też jest ciekawe, że tutaj jest podział menu na 3 śniadanie, obiad, kolacja i z 3 producentów, więc to wszystko było tak przemyślane, że każdy dostał swoją partię, że tak powiem, jedzenia. Pierwsza część to powstała z producentem Kubą Krupskim. On bardzo często współpracuje, chociażby z Julią Wieniawą. Stworzyliśmy razem i piosenkę z Sarsą, i piosenkę taką bardzo wolną, Już nigdy nie spojrzę na morze.
0: Piękna to jest w ogóle piosenka.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo
1: to prywatnie moja ulubiona z tego albumu.
0: Moja chyba też, jeśli chodzi o ballady.
1: Super, super. No to właśnie to Kubie trzeba też właśnie Krupskiemu powiedzieć dzięki wielkie. Dreiskl zrobił tu jeden utwór z Katią, Robisz mi w głowie ogień. Ekipa Today, Luźna XXL, też bardzo fajna ekipa producencka. I na końcu Leon Krześniak, który zrobił aż połowę tego albumu.
0: Leon Krześniak to jest osoba, która ostatnio zrobiła chyba połowę hitów polskich.
1: Połowę polskich, dokładnie, albo wszystkie, już nawet słyszę prawie. Więc Leon Krześniak przyłożył tutaj bardzo dużo swojej producenckiej pracy i myślę, że warto o tych producentach zawsze wspominać, bo no bez nich ta płyta nie miałaby takiego kształtu.
0: No właśnie, rola producenta jest bardzo ważna, nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, że to ostateczne brzmienie
1: tak. To
0: jest rzeczywiście zależne od tego producenta,
1: ja bym
0: który nadał
1: to właśnie, tak,
0: tego brzmienia.
1: Oczywiście, ja bym to znowu powiedziała kulinarnym językiem, że oni to wypiekają właściwie, że to brzmienie zostaje tak mieszane w tej misce takiej, wiesz, kuchni i oni biorą to ciasto, które ja przynoszę, załóżmy już z dodatkami, i wkładają do tego swojego komputera i wypiekają. I to, co państwo słyszycie, to, co wy słyszycie, to jest właśnie to, co w ich głowach siedzi, co jest w ich emocji. Ja oczywiście mam na to wpływ. Siedzę w studio, mówię mniej, więcej, lewo, prawo, więcej, nie wiem, basu, więcej gitary, więcej czegoś, dodaj mi więcej soli i pieprzu. Ale generalnie, ostatecznie, to producent nadaje sznyt temu daniu.
0: I dobry producent wie, kiedy ten wypiek wyjąć z tego pieca.
1: Oj tak,
0: i
1: żeby nie przesadzić.
0: Tak, żeby nie było zakalca na przykład.
1: Tak, tak.
0: A kiepski producent może przypalić, no.
1: No dokładnie. I już miałam okazję i być zakalcem, i być przypalonym utworem. Już wszystko przeszłam przez te 4 płyty, bo to jest mój 4 album. I płyta z resztek jest taka właśnie chyba najbardziej świadomie upieczona. Najbardziej tak spokojnie.
0: Sarsa i Katia wśród dziewczyn, które z tobą śpiewają, ale
1: tak.
0: też pojawia się męski głos,
1: tak
0: którego
1: jest.
0: Nie rozszyfrowałem. Poczekaj, bo na płycie jest napisane.
1: Dobrze.
0: Michał Lange.
1: Tak
0: okej, okay. Znam człowieka, ale po głosie
1: świetny
0: nie poznałem.
1: Świetny też producent.
0: Też.
1: I świetny wokalista. Też laureat nagrody Fryderyka, choćby za piosenkę, za płytę kiedyś Ideal Rosalie. No, można tak wymieniać. Michał ma na koncie wiele nagród i pamiętam, jak szukałam fita do tej piosenki, napisałam w ogóle numer o facecie, który goni za kasą, ale tak mocno goni, że nie widzi nic innego przed oczami. Dlatego ten numer nazywa się Gonił jak zły. No i on goni jak zły za tą kasą, nic nie widzi, wszystko po drodze traci, bierze kredyt i bardzo tam pisze, jak nie ja, storytellingowo, czyli opisuje po prostu dzień z życia tego faceta, który jest zaślepiony pieniędzmi. I pomyślałam sobie, kurczę, no to musi jakiś facet zaśpiewać, dlaczego ja mam śpiewać całą piosenkę o facecie? No i zadzwoniłam do Michała, bo tego dnia zobaczyłam, że nagrał fita u PZ-a. Więc pomyślałam sobie, dlaczego nie? Świetny głos, super fity robi, świetny producent, dzwonię. Jeden dzień i numer został zrobiony.
0: Pięknie, jaka historia. Jakby czekał w ogóle na to,

0: byś do niego się odezwała.
1: Tak, i to w ogóle Instagram mi podesłał, pamiętam, jakiś post i patrzę, Michał Lange, fitu PZ. Myślę sobie, kurde, i znamy się sprzed lat też i świetny ma głos i tak jak już mówiłam, w samych superlatywach o nim, więc zadzwoniłam. A że Michał ma świetną energię, to tak w takim dobrym humorze to śpiewał, tą piosenkę gonią jak zły, więc zachęcam do tego. Myślę, że to spokojnie mógłby być singiel też z tej płyty, aczkolwiek no już nie było miejsca na tyle singli.
0: Cóż, no jakby to powiedzieć, no każdy Michał to fajny chłopak. No
1: to, o, na pewno, to na
0: się,
1: pewno.
0: To absolutnie się zgadza i sprawdza również tu.

0: Paula Roma dzisiaj w studiu Radia SK z nowym albumem pod tytułem Zresztek. Ja mam wrażenie, że z ciebie ostatnio to każdy próbuje jakąś część wyciągnąć i dlatego też te resztki trochę zostają, bo trochę mnóstwo tak. artystów wokół ciebie się pojawiło, takich, którzy wyczuli w tobie talent autorski, talent tekściarski i pomagasz wielu osobom. Tak jeszcze jak widzieliśmy się tam niecały rok temu, to były jakieś takie zalążki, a ostatnio tak mam wrażenie, że ta lista się wydłużyła.
1: Że machina ruszyła.
0: Bardzo mocno.
1: Faktycznie, to prawda i bardzo mnie to cieszy. Tak jakoś naturalnie się to wydarzyło, wiesz, nie planowałam w ogóle, że ja będę takim czynnym songwriterem. Myślałam, że będę tak gościnnie gdzieś tam pisać od czasu do czasu, a okazało się, że od jednej piosenki do drugiej, do trzeciej, do czwartej i teraz mam ten komfort, że wybieram te zlecenia i one są wspaniałe, współpracuję z super artystami. Mogę się pochwalić, że jestem współautorem też Brightest Light Marianki Kłos, czyli Eurowizji Junior, która reprezentowała nas w Polsce, Polskę reprezentowała w tym roku. Napisałam dla finalistów Voice of Junior i także tych dorosłych wszystkie piosenki finałowe na Voice'y. Myślę, że to dopiero początek i czuję też, że te zlecenia i że te moje faktycznie pióro gdzieś tam zaczyna być w taki sposób zauważalne, że ma ono pewien swój sznyt. I wydaje mi się, że do tego szłam właśnie te 4 lata, że nauczyłam się pisać na własny sposób, ale także jestem bardzo plastyczna, jak piszę dla innych, że nie czuć wtedy, że ja piszę pod siebie, tylko wyciągam z tego artysty, dla którego piszę, najlepszą esencję, tak jakbym, wiesz, naprawdę gotowała taki bulion albo sos. Wiesz, taki po prostu
0: wracamy
1: sama
0: do kuchni,
1: esencja.
0: Nie uciekniemy od tego.
1: Nie uciekniemy, nie uciekniemy. Zatem to naprawdę świetnie do tego albumu i do tego w ogóle muzyka i kuchnia, zawsze to powtarzam, to najlepsza kompozycja, jaka może być.
0: Super cię widzieć szczęśliwą, bo się
1: dziękuję.
0: Spełnisz
1: dziękuję, bardzo.
0: Chociaż pewnie pojawiają się czasami takie myśli, że no dobra, no napisałam coś fajnego dla kogoś, może nie oddaję.
1: A, wiedziałam, że to spytasz. Pojawiło mi się to 2 razy przez moją całą karierę i to było ostatni raz miesiąc temu. Napisałam super piosenkę, współkomponowałam właściwie razem z artystą, łeb w łeb pisaliśmy i jak skończyliśmy, usłyszałam tę piosenkę w studio demo i sobie myślę, Paula, dlaczego? A potem sobie pomyślałam, że no ona by nie wyszła tak, jakbym ją napisała sama, tylko ten artysta tak na mnie zadziałał, on mnie tak po prostu, wiesz, jakoś zainspirował, że wtedy wychodzi taki, a nie inny numer i pogodziłam się z tym, że nie mamy na wszystko wpływu i że najwyraźniej tak po prostu miało być, że dla niego właśnie ten utwór miał taki powstać.
0: Powiedziałaś o tym, że tej płycie towarzyszyć ma taka akcja restauracyjna, bardzo tak fajny pomysł, żeby rzeczywiście stworzyć jeszcze do tego menu konsumpcyjne, nie tylko coś
1: wreszcie,
0: na upane,
1: coś zjemy wreszcie
0: brzucha.
1: Do tej płyty.
0: Dokładnie tak, ja się wpraszam już, ale powiedz jeszcze, co z innymi muzycznymi ucztami, no bo to jest taka akcja promocyjna, rozumiem, tu w Warszawie dla pewnie też no tylko tych fanów, którzy będą mieli okazję się na to załapać, ale jest. Koncerty, to jest ta muzyczna uczta, na którą czekamy.
1: Oczywiście.
0: I czy rzeczywiście jakąś trasę planujesz przy okazji tej płyty?
1: Tak jest. Przez to, że jestem też mamą i mam małego synka, to zawsze podkreślam, no to lato u mnie jeszcze tak spokojnie. Zagraliśmy ostatnio w Warszawie w Niebie, duży koncert promujący, super duże wydarzenie i teraz przez chwilę muszę ochłonąć, przynajmniej tydzień, dwa. Potem parę razy w latem będzie można mnie usłyszeć, ale na takich raczej spokojnych wydarzeniach. No i ruszamy jesienią z albumem Zresztek. Myślę, że pojawimy się w kilkunastu miastach i ogłoszenie będzie u mnie na Instagramie właśnie w tym tygodniu. Więc to jest też super, że pojawimy się, mogę tam powiedzieć, między innymi pojawimy się w Krakowie, pojawimy się chyba w Białymstoku, w Dąbrowie Górniczej. Będzie bardzo fajnych kilka miast, takich, które naprawdę od lat chciałam odwiedzić i wiem, że tam mam fanów, którzy też na mnie czekają, bo piszą do mnie, więc no nie mogę się doczekać tego ogłoszenia.
0: Czyli będzie pełnokrwista trasa koncertowa.

0: Koncertowa i z tego, co też wiem, obserwujesz na swoich koncertach, że z płyty na płytę, z roku na rok, tych ludzi przychodzi więcej.
1: Jak najbardziej.
0: To musi być satysfakcja.
1: To cieszy serce bardzo i duszę artysty, naprawdę. Zabrzmiałam tak bardzo poważnie, ale naprawdę to jest, nie ma nic wspanialszego niż to, że siedzisz, stoisz na scenie, śpiewasz i widzisz, że tych fanów przybywa, a moja muzyka charakteryzuje się faktycznie tym, że ona jest wrażliwie pisana. Mimo, że to jest szybki na przykład album, to te piosenki starałam się pisać w taki wrażliwy sposób, bo taka ja jestem. Więc to jest jakoś tak nierozerwalnie ze mną od lat połączone. I ja mam takiego słuchacza, wspaniałego wrażliwca, który przychodzi na koncert, kupuje płytę i jeszcze na dodatek chce ze mną na przykład wypić właśnie kawę czy zjeść obiad i nie mogę tego ostatniego czynić często, dlatego właśnie stworzyliśmy tą akcję specjalną z resztek, żeby moi słuchacze mogli ze mną spróbować tych dań w restauracji w Warszawie.
0: Paula Roma, sprawdzajcie szczegóły wszystkich tych akcji, koncertów.
1: Chodźcie wszędzie na sociale.
0: Dokładnie, w mediach społecznościowych. Ja kibicuję ci niezmiernie i bez przerwy tak naprawdę. Także nie mogę doczekać się też spotkania z tobą na żywo, ale na koncercie. Ale przy jedzonku oczywiście też bardzo
1: oczywiście.
0: Chętnie. Paula Roma, płyta z resztek.
1: Wszystkiego smacznego.
0: Jest już dostępna. Słuchajcie i przetrawcie to odpowiednio. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: SK Bydgoszcz News.
3: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rchwelska. Udało się, bydgoscy koszykarze są w ekstraklasie. Ena Abramczyk Astoria Bydgoszcz pokonała LKS Łódź 96-87 i teraz będzie grać w Orlen Basket Lidze. Gratulujemy. Walczą z fetorem od lat. Mieszkańcy Sierniczka w Bydgoszczy mieli nadzieję, że budowa wielkiej hali na terenie pobliskiego wysypiska pozwoli im wreszcie normalnie żyć. To pod nią od niedawna przetwarzane są odpady. Przyznają jednak, że problem całkowicie nie zniknął, bo odór nadal jest wyczuwalny.
4: Problem nadal jest, tak? Remondis zainstalował wprawdzie hermetyzację hal tych do przetwarzania odpadów i kompostowania, ale właściwie efekt jest taki sobie, czyli smród nadal jest, jeżeli o to Państwo pytacie. I on jest odczuwalny w zależności od tego, jaki jest kierunek wiatru, czyli w zależności, gdzie mieszkamy. Przeważnie jest kierunek zachodni, czyli najbardziej odczuwa to Sierniczek, ale Bydgoszcz Wschód też odczuwa, w zależności od tego, jakie są zawirowania. Powiem Państwu jeszcze jedno. Remondis, który już też ma serdecznie dosyć tych wszystkich naszych apeli, uwag, zgłoszeń, telefonów i tak dalej, uruchomił tak zwaną linię interwencyjną własną, na którą zgłaszaliśmy najpierw bardzo gremialnie wszystkie takie sytuacje, które miały miejsce, a było ich sporo, były prawie codziennie albo od Państwa z Sierniczka, albo od nas z Bydgoszcz Wschód, na co przyjeżdżał pracownik Remondisu. Okazywało się, że już wtedy na przykład nie śmierdzi, co skrzętnie odnotował w swoich notatkach i taka informacja szła do Remondisu. Czyli my wychodziliśmy w tym momencie na kłamców. I tak nadal jesteśmy postrzegani, że my manipulujemy, że tutaj coś jest nie tak, że chcemy koniecznie tylko i wyłącznie zła dla Remondisu, a dobra dla społeczeństwa. I tak to może medialnie wyglądać.
5: Ja tylko powiem, że tu nie protestujemy przeciwko w ogóle jako firmie, czy przeciwko pracownikom, bo wiadomo, Remondis zatrudnia sporą rzeszę pracowników. Natomiast jako mieszkańcy Bydgoszczy też chcielibyśmy, żeby władze miasta jakby dbały o nas też, bo przy ulicy powiedzmy Kaplicznej, Róg Kaplicznej i Fordońskiej zawsze pojawia się smrodek, ale uczciwie trzeba powiedzieć, że w momencie tej hermetyzacji, czyli firma zainwestowała tam ponad 50 milionów złotych, jest delikatna poprawa, ale na... Tak, bo no, mniejsza o to, ale no jak się zjeżdża z wiaduktu warszawskiego, zawsze jednak pojawia się taki delikatny smrodek. Zresztą mieszkańcy, którzy mieszkają w Fordonii, przyjeżdżają czy ulicą Fordońską, czy ulicą Inwalidów, z drugiej strony po prostu to czują. No i teraz chodzi o to, że jakby miasto planuje rozbudowę i inwestycje na terenie dzielnicy Bydgoszcz Wschód i w tym momencie po prostu dzisiaj jest Rada Miasta i radni powinni zdawać sobie sprawę, że jeżeli nie my, to w późniejszych latach po prostu ten problem będzie się ciągle pojawiał, póki ta firma będzie istniała, ponieważ ona przetwarza tak duże ilości odpadów, że tam zawsze będzie pojawiał się smrodek. To jest duża firma i po prostu duże przerobne.
4: Na tym terenie, na którym funkcjonuje Remondis i są nasze osiedla, nie ma planu miejscowego. I tak naprawdę skonfliktowane dwa obszary powodują...

0: że te konflikty między nami rosną, natomiast miasto na razie nie rozwiązuje sprawy. Plan miejscowy by w jakiś sposób rozwiązał sprawę. O co chodzi? Na terenie Bydgoszcz Wschód, rejon Harcerski, weteranów i tak dalej, wychodziły decyzje o warunkach zabudowy. Deweloperzy są chętni, ale oni po prostu się boją, że ludzie nie kupią tych mieszkań, jeżeli nadal Remondis będzie generował takie uciążliwości, tak? Jeszcze Państwu powiem, że ta uciążliwość, która jest w tej chwili, to nie jest wszystko. Oni w tej chwili chcą uruchomić kolejną linię, tym razem będą przewalali przez swoje instalacje ogromne ilości odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlanych. Czyli dojdzie jeszcze chmura zanieczyszczenia całego środowiska. Także o tym deweloperzy też wiedzą i się tak pomału wycofują. Taka jest sytuacja. I mamy dziurę urbanistyczną w mieście. Znaczy chcemy, żeby ograniczono możliwość rozwoju, rozbudowy i tak dalej i zwiększenia jeszcze bardziej tej uciążliwości, którą już w tej chwili od 15 bodajże lat odczuwamy. Najbardziej by nas ucieszyło rozwiązanie, gdyby miasto zaproponowało relokację tej firmy na przykład do parku technologicznego. To by było, rozwiązało w ogóle sprawę, że miasto akurat w tym miejscu, bo to miasta interes też jest, proszę Państwa, tak? Że miasto w tym miejscu mogłoby się po prostu rozwijać.
1: Mieliśmy się taką ciekawostkę, co ma firma. Jaką propozycję dla nas, dla mieszkańców, którzy niestety są najbardziej prześladowani już od 2013 roku, dowiedzieliśmy się, że taki znakomity pomysł jest nasadzenie krzewów i krzaków. Proszę Państwa, Państwo wiecie, Bydgoszcz, Sierniczek jest w lesie, mieści się. No nie oszukujmy się, jakie nasadzenie drzew? Już kiedyś miała być...
0: Nie przejdzie przez drzewa.
1: Tak, i ciekawostka następna. Firma matka w Niemczech, w której byliśmy, mieści się w odległości 7 km od pierwszego zabudowania budynku. Teraz proszę sobie porównać u nas te możliwości.
2: Instalacja została uruchomiona w czerwcu zeszłego roku. Jest to bardzo specjalistyczny system do oczyszczania powietrza na poziomie europejskim, uważa Małgorzata Gotowska z Remondisu.
3: W listopadzie 2024 roku otworzyliśmy 12 tysięcy m2 hali, która jest w pełni schematyzowana i wyposażona w system wentylacji i odkulania. Pozwolenie na użytkowanie już hal pod względem środowiskowym otrzymaliśmy w czerwcu 2025 roku i jest to bardzo wysoce wyspecjalizowany system do oczyszczania powietrza, myślę, że na poziomie europejskim. Natomiast w związku z tym, że jest to pierwszy okres funkcjonowania tego typu instalacji, my również pewne rzeczy przygotowujemy, naprawiamy. Oczywiście zdarzały się incydentalne sytuacje, kiedy pojawiło się zapach, był on bardzo krótkotrwały, natomiast mamy to zdiagnozowane i wiemy, w jaki sposób tym zaradzić. Tak jak powiedziałam, gospodarka odpadami jest gospodarką, która zajmuje się przetwarzaniem odpadów. W związku z tym my staramy się robić wszystko, aby nie być uciążliwym, sąsiadem dla mieszkańców i staramy się to robić przede wszystkim przez prowadzenie nie tylko procesu dobrze technologicznego, ale przede wszystkim również, żeby prowadzić dialog z mieszkańcami, co robimy od 7 lat. To jest 12 tysięcy m2, to są 4 kompleksy ogromnych hal. Wszystkie odpady, które są związane z procesem biologicznym, znajdują się wewnątrz hal, łącznie z magazynowaniem, przesiewaniem oraz dojrzewaniem, a także przede wszystkim tym pierwszym etapem biologicznego przetwarzania. W związku z tym wszystko jest pod halami i na ten moment nie zamierzamy dobudowywać jakichkolwiek hal.
2: Hala ma 12 tysięcy m2. Budowa kosztowała prawie 50 milionów złotych. Kilka lat temu mieszkańcy okolicznych domów i bloków blokowali jedną z największych ulic w Bydgoszczy. To w proteście przeciwko nieprzyjemnym zapachom z okolicznego wysypiska.
4: SK Bydgoszcz.
2: Trawa coraz wyższa, ale koszenia prędko nie będzie. W Bydgoszczu urzędnicy pozwalają roślinom swobodnie rosnąć i stawiają na łąki kwietne. To wyraźny i coraz popularniejszy trend w wielu miastach Europy, również w Polsce. Idą za tym same korzyści, przekonuje Marta Stachowiak z ratusza.
5: W Bydgoszczy w tej chwili jesteśmy w trakcie pierwszego koszenia trawników. Koszenie rozpoczęliśmy z końcem kwietnia. W sumie koszeniem zajmuje się 5 firm jednocześnie w 9 rejonach miasta. Tak jak w latach ubiegłych, stosujemy zasadę, żeby kosić tam, gdzie jest to niezbędne, natomiast te miejsca, w których możliwe jest wyższa trawa, tam tę trawę zostawiamy.

0: Miejsca, które wymagają większej pielęgnacji, to są oczywiście tereny zieleni przyulicznej, szczególnie okolice rond, skrzyżowań, przejść dla pieszych, przejazdów tramwajowych, czyli wszystkie te miejsca, gdzie ta bardziej bujna roślinność czy wyższa trawa mogłaby ograniczać widoczność i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych czy kierowców. Oczywiście większym zakresem pielęgnacji objęte są też tereny tak zwane reprezentacyjne, czyli na przykład Wyspa Młyńska, Park Jana Kochanowskiego, Kazimierza Wielkiego. To częstsze koszenie właśnie w tych miejscach, czy większy zakres pielęgnacji wynika zarówno ze względów estetycznych, chcemy oczywiście utrzymać odpowiednie standardy tych miejsc. Podobnie jest w przypadku zieleni na terenach poinwestycyjnych, gdzie tutaj ze strony inwestora wymagana jest większa pielęgnacja zieleni w okresie początkowym. Co to daje? Tak naprawdę od paru lat już możecie Państwo zaobserwować w mieście, w różnych miejscach łąki kwietne i wyższą trawę. Ta wyższa trawa nie tylko zatrzymuje wodę, działając niejako jak gąbka, ma także inne zalety. Przyciąga owady, pszczoły, motyle i inne zapylające. Natomiast to z kolei oznacza, że dostęp do pokarmu mają ptaki. Ta trawa wyższa to jest również dla tych młodych ptaków bezcenne schronienie. Dlatego też możecie Państwo spotkać takie tabliczki, na których informujemy, że nie jesteśmy leniwi, tylko trawnika nie kosimy celowo, dokarmiamy pszczoły i motyle. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że tak jak w tych pierwszych latach, kiedy te łąki kwietne, czy te wyższe trawy w tych miejscach, gdzie jest to oczywiście możliwe i bezpieczne, pozostawialiśmy, mieliśmy sporo uwag mieszkańców. W tej chwili, po tych kilku latach, myślę, że mieszkańcy się do tego przyzwyczaili, ale też mają, jest większa świadomość tego, jakie zmiany klimatu zachodzą w naszym kraju, ale też oczywiście w Bydgoszczy. To rzadsze koszenie, czyli to ta bujniejsza roślinność, ta wyższa trawa ma znaczenie również dla całego ekosystemu. Stąd też właśnie to koszenie rzadsze na tych terenach, gdzie to jest możliwe. Tak jak powiedziałam, koszenie rozpoczęliśmy z końcem kwietnia. Generalnie koszenie odbywać się będzie tak jak w ubiegłych latach, około 3 razy w zależności od potrzeb. I tak jak również wspomniałam, to koszenie tych reprezentacyjnych miejsc, gdzie Państwo spędzacie czas, czy zabieracie gości, którzy przyjeżdżają.
1: W wielu miejscach pojawiły się tabliczki, na których urzędnicy tłumaczą, że to nie ich lenistwo, ale działanie dla przyrody. Nie wszystkich mieszkańców to jednak przekonuje.
2: Ja bym nie kosiła, no bo po prostu ze względu na wizualność, że człowiek tego goliznę by widział beton, a...
3: Powinno się kosić takie chaszcze.
4: Oczywiście, że tak. Dlaczego? No bo to będzie schło i nie odrośnie świeża trawa. A miasto ma to, nie będę się wyrażał. No i w obowiązku mają to, bo to za to odpowiada zieleń miejska.
3: Jak to wygląda?
4: Lepiej bez komentarza.
2: Ja wiem, może dobrze, bo kwiatów trochę zieleni jest, a tak to jest tak pusto, szaro.
3: Czyli taki burz może być.
2: Jak nikomu nie przeszkadza, to może.
3: Aha. Właśnie miasto nie kosi od pewnego czasu.
2: Wiem, coś na ten temat. I żeby trawa nie wysychała, bo jak nie jest skoszona, jak jest skoszona, wtedy wysycha, nie?
3: Czyli dobrze.
2: Bardzo.
5: Mamy taką pustynię i tak gorąco, że lepiej niech wygląda tak, jak wygląda. I będzie trochę ochłody.
3: A tak wizualnie to dobrze wygląda?
5: Mnie wizualnie to nie przeszkadza.
3: Kwestie przyrodnicze są ważniejsze.
5: Oczywiście. I nasza planeta też jest bardzo ważna. Bo niestety mamy takie upały, że...
3: Sezon się zaczyna.
5: No tak, tak.
1: W Bydgoszczy nie ma dziś sztywnego harmonogramu koszenia. Wszystko zależy od pogody i tempa wzrostu roślin. Wyjątkiem są główne arterie miasta, gdzie najważniejsze pozostaje bezpieczeństwo kierowców i pieszych.
6: SK Bydgoszcz.
1: Autobusy linii numer 57 pojadą zmienioną trasą. 1 czerwca zamknięta zostanie stawowa na odcinku od Ronda Grażyny Kufel do Szulca. To w związku z pracami poprawkowymi na tej trasie. Autobusy zostaną skierowane ulicami Szubińską i Broniewskiego. Z obsługi pasażerskiej wyłączony zostanie przystanek Szulca-Stawowa w obu kierunkach. W zamian uruchomiony zostanie przystanek Szubińska, Żwiki i Wigury. Bydgoska masa krytyczna będzie patrzona

0: nowej kładki pieszo-rowerowej nad magistralą kolejową przy ulicy Fordońskiej. Stowarzyszenie od lat jest zaangażowane w rozwój miasta i w rozwój infrastruktury rowerowej, a o nadaniu nazwy zdecydowała Rada Miasta Bydgoszczy. Jest nowa umowa na bydgoskie rowery aglomeracyjne. Sezon będzie obowiązywał od sierpnia do 31 października. Niewykluczone, że rowery zostaną udostępnione szybciej, a do dyspozycji bydgoszczan będzie 610 rowerów standardowych oraz 140 ze wspomaganiem elektrycznym oraz 70 stacji. Większość powstanie w dotychczasowych miejscach. Nowe rowery będą wyposażone w nadajnik GPS oraz mechanizm blokowania zamontowany na rowerze. To będzie widowisko. Już jutro na Stadionie Bydgoskiego Zawisza odbędzie się memoriał Ireny Szewińskiej. Swój start potwierdzili m.in. Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska i Jakub Szymański. Organizatorzy zaplanowali rywalizację w 14 konkurencjach. Panie będą biegać na 400, 800 i 1500 metrów, 100 metrów przez płotki, 400 metrów przez płotki oraz rywalizować będą w rzucie oszczepem. Z kolei rywalizacja mężczyzn odbędzie się w biegach na 400, 800 i 1500 metrów, 110 metrów przez płotki, 400 metrów przez płotki oraz będzie też skok o tyczce, skok wzwyż i rzut oszczepem. Start o 17:00, trzymamy kciuki.
1: SK Bydgoszcz News.
2: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lekner, zapraszam. Trawiasta plaża, drewniane pomosty, budynek zaplecza, strefy rekreacyjne i mnóstwo zieleni. Tak ma wyglądać miejskie kąpielisko w Parku Centralnym w Bydgoszczy. Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel wydał dla inwestycji pozwolenie na budowę. Wkrótce ruszą prace, mówią wojewoda Michał Sztybel, prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i Zbigniew Litkowski, przedstawiciel wykonawcy.
3: Profesor Zbigniew Religa mówił, chwaląc się swoimi dokonaniami, że jak kura znosi jajko, to gdacze. To chciałbym powiedzieć, że udało się dzisiaj znieść takie jajko, że będę miał zaszczyt wręczyć panu prezydentowi pozwolenie na budowę kąpieliska miejskiego w Parku Centralnym. Robimy to też w takiej formie, ponieważ nie jest to zwykła inwestycja. Pośród setek pozwoleń na budowę, rozpatrywań, odwołań, to jest absolutnie wyjątkowe, bo dotyczy inwestycji szczególnej. W Polsce jestem przekonany, że takiego kąpieliska z takim zakresem, oraz także infrastrukturą towarzyszącą, w pełni wychodzącą naprzeciw potrzebom ekologicznym, bo z materiałów komponujących się, wpisujących się w to otoczenie, które jest przecież piękne wokół Parku Centralnego, ale także i sportowo-rekreacyjne, bo przecież bliskość hal, to jest absolutnie wyjątkowa inwestycja. Też emocjonalnie czuję się związany, bo dzięki zgodzie pana prezydenta i pełnomocnictwu miałem okazję i zaszczyt, że tak powiem, rozpoczynać ten proces projektowania, przygotowywania tego zadania. Pilnowaliśmy właśnie tego, żeby te kwestie środowiskowe były bardzo ważne i istotne, bo finalnie dzięki pracy, dzięki uzgodnieniom z Wodami Polskimi, z innymi instytucjami, blisko 200 drzew łącznie zostanie na całym obszarze dosadzonych, a wycinka będzie naprawdę minimalistyczna, praktycznie sprowadzona do kilkunastu, może maksymalnie kilkudziesięciu drzew czy przycięć, tak aby ten zbiornik oraz tą infrastrukturę towarzyszącą wybudować. Szanowni Państwo, też jest wątek jeden taki, że jest dofinansowanie rządowe na realizację tego zadania. Ja nie chcę toczyć dyskusji, czyje są to zasługi. To było kilka dni przed wyborami w 2023 roku. Mam wrażenie, że wtedy już była taka presja na rządzących, że może miasto jakby złożyło na cokolwiek, to na wszystko by dostało pieniądze. Tylko z tym dostało, to jest jeden tylko wątek. Ja nie mówię tego, żeby się chwalić, ale żeby to uporządkowywać fakty. Płatności będą realizowane w przyszłym roku. Około 70 miliardów złotych z programu inwestycji strategicznych jest sfinansowane już przez obecny rząd pana premiera Donalda Tuska, ponieważ były to obligacje, które trzeba spłacać. Obecnie w budżecie państwa ten ciężar znosimy po to, aby mieszkańcom po prostu było lepiej, aby takie inwestycje mogły powstawać. To tak w dużym skrócie. Dochodzimy do tego ważnego momentu, od którego będzie można, panie prezydencie, zacząć budować. Decyzja numer 19/2026. Zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam pozwolenia na budowę dla miasta Bydgoszczy. Wczoraj to była ostatnia czynność, jaką podpisałem, wychodząc z pracy, więc panie prezydencie, wspólnie z wykonawcą. Ja tylko dodam, że bardzo się cieszę, że jest to lokalna firma. Prawo zamówień publicznych mówi, że nie możemy pod tym kątem bardzo promować lokalnych firm, ale możemy się cieszyć i to zawsze podkreślam, jeżeli wykonawcą głównym jest lokalna firma.
4: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, dziękując panu wojewodzie za sprawne procedowanie tego skomplikowanego projektu, bo nie jest to projekt prosty pod kątem

0: inżynierskim, ale i także uzgodnieniowym. Mamy tutaj i Wody Polskie, wszystkie służby środowiskowe. W związku z tym tych podmiotów zaangażowanych, wydawanie tej decyzji, weryfikacja i prawidłowości było znacznie więcej. Udało się to i się cieszę. W takim terminie się udało, że za chwileczkę przejdę do wykonawcy, że liczę na to, że w przyszłym roku będziemy mogli tam się wykąpać. Już wszystkich zapraszam, trochę ryzykując, panie prezesie, tym, że pogoda i nam pozwoli. Oczywiście te niespodzianki, które na każdej budowie mogą się zdarzyć. Jak państwo doskonale wiecie, kilka lat temu przeprowadziliśmy swego rodzaju plebiscyt wśród mieszkańców, gdzie pięciu najważniejszych oczekiwań mieszkańców, cztery dotyczyły wody. Czy to kanału bydgoskiego, czy brdy, otoczenia brdy, czy także braku kąpieliska. Jest to wszystko możliwe dzięki temu, że kilkanaście lat temu nasza miejska spółka przeprowadziła olbrzymi projekt rewitalizacyjny i czyszczący brdę, ale i także działania od źródeł brdy, które uniemożliwiają zanieczyszczanie naszej rzeki. Dzisiaj to jest pierwszy stopień czystości. Jak doskonale wiemy, odbywają się i zawody pływackie, odbywają się zawody triatlonowe, których elementem także jest pływanie. Aż żal by było tego potencjału czystej wody z brdy nie wykorzystać. Ten projekt, tak jak powiedział pan wojewoda, według mnie jest w skali kraju pionierski, gdzie w ramach wykorzystania właśnie potencjału czystej rzeki w pięknym obszarze, wręcz tak uważam, czekającym na tego typu inwestycje, będzie można się kąpać. Bo kąpielisko będzie zarządzane przez Bydgoskie Centrum Sportu, jest w pełni będzie wyposażone w system monitoringu, będą ratownicy, miejsca do przebierania się, miejsca, gdzie będzie można przechowywać sprzęt. Także dodatkowym elementem w wyniku bydgoskiego budżetu obywatelskiego jest uzupełnienie tychże możliwości poprzez taki wodny plac zabaw, więc to także będzie realizowane. Są w Bydgoszczy ci, którzy kochają kąpać się w zimnej wodzie, stąd też między innymi umożliwienie morsowania, więc bezpieczne zejścia, dojście dla osób niepełnosprawnych, wiele, wiele innych rzeczy. I oczywiście to pozwolenie jako miasto przyjmuje na budowę, jako inwestor oczywiście właśnie jesteśmy miasta, ale też w wyniku wyłonionego przetargu, przeprowadzonego przetargu będzie realizować ten projekt, już oczywiście jest bardzo mocno zaangażowana. Dużo wcześniej, czy to na etapie projektowania, tak naprawdę wkrótce będzie można zobaczyć już konkretne prace, także te kwestie środowiskowe. Tu pan wojewoda powiedział, że ze względu na zbiornik będą pewne wycinki, ale mogę zapewnić, że ilość nasadzeń będzie 5 razy większa nowego zadrzewienia. Także tutaj uspokajam tych, którzy kiedyś mocno protestowali przeciwko tejże inwestycji. Panie prezesie, więc ja przekazuję już teraz ten dokument realizatorowi i proszę parę słów powiedzieć, jak.
1: Planujemy rozpoczęcie procesu inwestycyjnego od 1 czerwca i w tym roku w zasadzie mamy w planach do wykonania całe roboty konstrukcyjne, instalacyjne, kanalizacje, wodociągi, podbudowy, pod ścieżki, chodniki, tak żeby na przyszły rok praktycznie nam zostało zagospodarowanie terenów, nasadzenia, zasianie trawy, obsadzenie drobnymi roślinami, drzewami oraz jeszcze mała architektura, pomosty, wykończenie. Takie elementy już, które pozwolą nam to kąpielisko uruchomić i uzyskać wszelkie zgody do 27 maja przyszłego roku. Tak, żeby kąpielisko w pełni funkcjonowało już na okres letni w przyszłym roku. Taki jest plan działania. W tej chwili nie widzimy jakichś zagrożeń w realizacji. Jesteśmy przygotowani i praktycznie od 1 czerwca po przekazaniu placu budowy wchodzimy i działamy. Kąpielisko jest podzielone na strefy, od strefy dla małych dzieci, gdzie ta strefa będzie do 40 cm głębokości, następnie strefa dla nieumiejących pływać 1,20 m głębokości i strefa dla osób pływających 2,5 metra głębokości. Oczywiście jeszcze będzie wyposażony ten obiekt w 3 pomosty, tak? I pomost również dla osób niepełnosprawnych, takich, żeby mogły te osoby od razu mieć kontakt bezpośrednio z wodą. Oczywiście w okresie zimowym będzie istniała możliwość morsowania. W każdym tutaj zakresie będzie można tą wodę włączyć, wyłączyć, żeby przepływała w tym okresie zimowym. Jeżeli nie będzie potrzeby, to można wyłączyć i ta woda nie będzie musiała tam przepływać. Czy odnośnie samej realizacji kąpieliska, najbardziej takim wymagającym procesem będzie wykonanie samej niecki kąpieliska.

0: bo tam mamy bardzo wysoki poziom wód gruntowych i będziemy zabijać ścianki szczelne, wykonywać betonowanie korka podwodnego. Później już następne roboty po wykonaniu korka podwodnego, myślę, że tam nie będzie nastręczały żadnego większego problemu. Jesteśmy daleko zaangażowani i w wybór firm specjalistycznych. Praktycznie kończymy. Mobilizacja tych firm też jest odpowiednio przygotowana, także plan działania jest taki, żeby praktycznie do końca września, października mieć Nieckę tą betonową, konstrukcyjne roboty wykonane. Równocześnie wchodzimy z robotami melioracyjnymi, kanalizacyjnymi, odprowadzeniem deszczówki. Także, no wiadomo, zawsze jest jakaś doza niepewności, bo to ten teren tam jest podmokły, też nie do końca zbadany, ale myślę, że tutaj jakichś większych zagrożeń nie widzimy. Powierzchnia lustra wody to jest 3600 m2 tego kąpieliska. Tutaj długość kąpieliska 240 metrów, szerokość około 44 metrów. Nieregularne, bo to jest w kształcie takiej łezki.
1: I bulwarek. Jak Państwo widzicie, część prac już oczywiście jest bardzo zaawansowanych, te do mostu pomorskiego. No, zima oczywiście wstrzymała te prace. Z tego odcinka wyłączony jest ten fragment, który jest blisko gazowni. Ze względu na zanieczyszczenie gruntu musimy przeprowadzić najpierw remediację tego gruntu. Metodę w tej chwili wybieramy. Jest uruchomiona procedura przetargowa związana z wyłonieniem specjalistycznego podmiotu, który zaproponuje ten sposób remediacji i natychmiast jak to uzyskamy, to myślę, że będzie przetarg na ten odcinek, brakujący odcinek, który będzie obejmował i remediację, i budowę. Kolejny odcinek aż do mostu Kazimierza Wielkiego. Ktoś, kto tam był już, też widzi przygotowania do inwestycji. Tam jest w tej chwili projekt. A co do tego, jakie to są nabrzeża, tu jesteśmy mocno związani poprzez Wody Polskie, bo tak naprawdę ta inwestycja jest związana czysto ze stykiem wody i lądu. To jest inwestycja, którą powinno realizować w 100% państwo ze swoich środków. Wiemy, że tak nie jest. Tu z panem wojewodą mieliśmy słynną konferencję, pokazując, co jest czyje. I tu jesteśmy związani zawsze wytycznymi, które dostajemy od Wód Polskich w zakresie tego, jak należy to projektować. Oczywiście na przykład miejsca do siedzenia, czy do jakiegoś tam cumowania, takowe też są przewidziane. To już tutaj mamy swobodę i możemy to wybierać, ale tak naprawdę jesteśmy związani. Ja rozmawiałem z Wodami Polskimi, zależy mi na tym, aby ten południowy odcinek Brdy, czyli ten drugi brzeg, był jak najbardziej naturalny, to znaczy albo z kamienia, albo z faszyny, albo takie rozmowy prowadzimy. Prowadzimy rozmowę na temat zawarcia pewnej umowy wieloletniej, która bez wskazania jeszcze środków finansowych co do ilości, ale taka, gdzie my się jako miasto zobowiążemy, będziemy przygotować projekty, a w momencie, kiedy to z naszych środków, ale w momencie, kiedy Wody Polskie powiedzą, słuchajcie, mamy tyle i tyle milionów do wydania na inwestycje, nasze inwestycje, to także my będziemy już przygotowani, aby o te środki aplikować, czy wspólnie razem z Wodami Polskimi przeprowadzić. Więc co do tej części wodnej, to tu musimy bezwzględnie, bo to nie ma tutaj dyskusji, bezwzględnie przestrzegać tych reguł, które Wody Polskie nam narzucają.
2: Czysto zagrożenia powodziowego, Wody Polskie jakby wydają warunki, w których określają wysokość rzennej. Ta rzędna została podniesiona jakby w wyniku tych uzgodnień. Teraz gdyby były robione na przykład ukośne brzegi, to zabrany byłby teren chociażby pod drogi rowerowe, pod infrastrukturę towarzyszącą.
3: Plac budowy jeszcze przed wakacjami zostanie przekazany wykonawcy.
4: SK Bydgoszcz.
3: Kościół w zasięgu kliknięcia w Bydgoszczy wierni dostali dostęp do specjalnej aplikacji. Dzięki geolokalizacji w swoim smartfonie sprawdzą wydarzenia religijne w okolicznych parafiach. Kościół musi iść z duchem czasu, tłumaczy rzecznik diecezji bydgoskiej Marcin Jarzębowski.
5: No nie ma innej możliwości, żeby nie iść z duchem czasu. Media, w ogóle społecznościowe, media elektroniczne, to jest przyszłość. One są obecne wszędzie i w Watykanie, i we wszystkich diecezjach i nie uciekniemy od tego i musimy również za tym nadążać, jeśli nie chcemy zostać z tyłu.
3: Nowy sposób kontaktu parafii z parafianami spodobał się wiernym.
6: Bardzo dobry pomysł i teraz jesteśmy grupą seniorów z Krakowa, którzy właśnie zwiedzają w tej chwili Bydgoszcz i powiem, że grupa jest bardzo aktywna również, jeżeli chodzi o tego typu nośniki jak smartfony i tak dalej i bardzo często korzystamy z takich różnych informacji. Bardzo nam pomagają również w poznawaniu Polski, świata i korzystaniu z różnych udogodnień jeszcze.
7: No właśnie, bo i wierni mogą korzystać, prawda?
6: Wierni, jak najbardziej. Zwłaszcza, że są w różnych potrzebach. Czasami są to ludzie samotni, którzy są w jakiś sposób izolowani w domu i mają jedyny kontakt ze światem właśnie poprzez tego typu nośniki.
7: A tutaj wszystko w jednej aplikacji.
6: Dokładnie.
8: Taka aplikacja na przykład do kościoła, prawda? To jest dobre.
7: Dlaczego?
8: Dobre. No bo jeżeli nie muszę iść do swojego kościoła parafialnego, mogę gdziekolwiek i sobie sprawdzę, gdzie jest teraz msza na przykład w okolicy i bardzo dobre.
7: Podchodzić do ogłoszenia?
8: Nie. W telefonie wszystko sobie sprawdzimy i wiemy.
7: Znak czasu.
8: Tak.
3: Z aplikacji Drogowskaz skorzystają też inne diecezje w Polsce. Coraz więcej kościołów wprowadza również ofiaromaty, czyli urządzenia do bezgotówkowego składania datków. Joga na trawie na stałe wpisała się w kalendarz letnich wydarzeń w Bydgoszczy w tym roku. Bydgoszczanie również będą się spotykać w soboty w Parku Kochanowskiego. Trzeba pamiętać o macie, a cykl rozpoczyna się 27 czerwca.

0: Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Uwaga, uwaga! Dni dziecka w nowo otwartym Comfy Park Bydgoszcz już w ten piątek i sobotę. W programie animacje tematyczne, strefa artystyczna, dmuchańce, malowanie buziek, niespodzianki i smakołyki. A to jeszcze nie koniec. 30 maja zapraszamy na spotkanie z głównym bohaterem bajki SpongeBob Kanciastoporty. Zapamiętaj! 29 i 30 maja Dni dziecka w Comfy Park Bydgoszcz. Aleja Jana Pawła II, 115. Comfy Park. Twoje komfortowe zakupy.
3: Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen Zaucha. Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego bendu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodny. Scena kameralna. Bilety muzyczne org.
2: To będzie ostatnia reklama.
4: Zimowe buty schowaj do szafy. Ściągnij wełnianą czapkę i załóż te z daszkiem. Ze starej pracy przejdź do Canpack. Poczuj się lekko, wybierając stabilne zatrudnienie. Canpack Bydgoszcz zatrudnia operatorów, operatorki maszyn. Nowoczesna produkcja, szkolenia i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Zrób zmianę na dobre. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com albo zadzwoń 695 001 642.
5: I po reklamie.

0: Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Wszystko brzmi lepiej.
1: W harmonii.
0: Dwa głosy współgrają.
1: Ze sobą.
0: Przekazują z lekkością.
1: Trudne wiadomości.
0: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
1: Betonowy mur.
0: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
1: Harmonizer.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów.

0: każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen, Zaucha, Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego bendu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodne. Scena kameralna, bilety muzyczny.org.
3: I po reklamie.

Nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Gips nie przestaje zaskakiwać.
3: I nawet nie chodzi o tytuł nowego hitu Ostatni dzień lata,
4: a o współpracę z Igo i mocno inny niż do tej pory klimat.
5: Wydłużyć lato jeden dzień.
3: Głosujecie na Esce.

0: Zapraszam. Michał Sapkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen, Zaucha, Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego bendu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodny. Scena kameralna. Bilety muzyczny org.
1: To będzie ostatnia reklama.
3: Dzień dziecka tylko z Envo. Świętujemy przez cały tydzień. Od 30 maja czekają na Was animacje, konkursy, malowanie buziek, wizyta Chestera i wiele więcej. 31 maja odbędzie się coś wyjątkowego. Przed lokalem pojawi się wóz strażacki i pokazy strażackie. Dodatkowo promocja. Przez cały tydzień minus 30%. Na kręgle dla rodzin z dziećmi, a przez cały czerwiec sala zabaw w promocyjnej cenie. Sprawdź szczegóły na envo.pl i wpadaj do nas. Envo. Jagiellońska 94B. Tu zaczyna się zabawa.
4: I po reklamie.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
3: Reklama. Projekt inicjatyw aktorskich. Niezawodny. Tribute to Niemen, Zaucha, Wodecki. Koncert. Największe przeboje mistrzów estrady z towarzyszeniem muzycznego bendu na żywo. Aktorskie spojrzenie na legendy polskiej estrady. Niezawodne. Scena kameralna. Bilety muzyczny.org.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Nio i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and

0: prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Radio.sk.
1: Eskam na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,